0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Cokolwiek powiesz, tego nie ma.

wyjścia. Na koncie za dużo krzywd mam. Chwila mnie dzieli, bo brak nadziei, więc dzwonię i lepiej niech odbiera mój dealman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać więcej, odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi, a. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie, a. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

pierwszą wódkę w podstawówce i butle rozbite na czyjejś makówce. Za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków, jolane galaksji z murami od mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Lubię mnie wszystko, tam jestem, gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek, przyczyna. Uraza zabija mnie, głód znów mnie chce, bo to sam nie jestem w grze.

hej. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem i samolot, to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencja

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ja mu przypuszczałem. To ja. To użyłem i ktoś nie oddał. God damn. God damn.

0: TVB od tak. Brawa dla TVB i dla Fonaja, który to wyprodukował.
1: Tu czwórka. Polskie Radio. Yeah, check.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.

tamtych chwil. Cofnąłbym czas i stres, byś tylko mógł zobaczyć we mnie prawdy świt. Nierozerwalna więź, do końca życia będę częścią twojej krwi. Tato, nie martw się, to ja twoje odbicie w drodze na sam szczyt.

Zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: Słuchasz Czwórki.
1: Mordzia, mordzia.

Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza do

0: szklanka.
1: Być może gotujecie teraz śniadanie, a być może przygotowujecie się do porannego biegu i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem, którym jest Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło. No to zacznijmy w takim razie od podstaw, od tego naszego polskiego powietrza, na którym lubimy narzekać i to nie bez powodu. Kiedy wychodzimy rano z domu i chcemy właśnie iść pobiegać na taki ładny, rześki poranek, czy to zawsze oznacza dobre powietrze? Co właściwie w tym powietrzu się znajduje, w którym oddychamy?
2: No to nie zawsze oznacza dobre powietrze. Akurat dzisiaj to powietrze w Polsce jest świetnej jakości, bardzo dobrze możemy sobie biegać, jeździć rowerem i komfort bardzo wysoki. Natomiast sprawdzajmy jakość powietrza przed wyjściem z domu, zwłaszcza w sezonie grzewczym, zwłaszcza wtedy, kiedy tego dymu w powietrzu jest więcej. Sprawdzajmy to w aplikacjach, które są dostępne, ale również taka dosyć prosta metoda. Wychodzimy z domu, nabieramy powietrza, poczujmy, czy to powietrze ma zapach, czy nie ma zapachu. Jeżeli ma jakikolwiek zapach nieprzyjemny, to znaczy, że najprawdopodobniej jakość powietrza już przekracza dopuszczalną normę.
1: Czyli powinniśmy mimo wszystko tym swoim instynktom też gdzieś tam ufać, jeżeli chodzi o to, że sami możemy sprawdzić, czy to powietrze nam przeszkadza, czy nie. A czy poranek rzeczywiście jest najgorszą porą na aktywność przy właśnie takiej ruchliwej ulicy, jak wychodzimy pobiegać rano, czy na jakieś poranne aktywności w większym mieście, powiedzmy?
2: Bieganie wzdłuż ruchliwej ulicy jest złym pomysłem. Ja jestem trochę zmartwiony tym, kiedy jeżdżę po Warszawie i widzę biegaczy, no choćby teraz 8, 7 rano, 9, którzy biegają po ścieżkach czy obok ścieżek rowerowych, ładnie ubrani. Widzę, że to są wysportowani ludzie, biegną szybko, sprawnie, a obok jest 6-pasmowa arteria komunikacyjna. Nie powinniśmy tego robić z kilku powodów. Spaliny oczywiście, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe, dwutlenek azotu, który emitują silniki spalinowe, ale również spaliny z silników dieslowskich, które mają właściwości rakotwórcze. W związku z tym, jeżeli mamy taką możliwość i chcemy uprawiać sport, oddalajmy się od krawężnika jak najdalej. Prowadziliśmy takie pomiary jakości powietrza przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Rzeczywiście stężenia tlenków azotu rozpadają dosyć szybko wraz z odległością od osi ulicy. To znaczy, jeżeli mamy stężenie powiedzmy 60 przy krawężniku, to już w odległości 15-20 metrów mamy 40, a jeszcze dalej 20, czyli już w miarę dobrze.
1: No to w takim razie jeszcze chętnie zapytam o to, jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o naszą jakość powietrza, bo no właśnie, najwięcej tych alertów smogowych mam wrażenie, że było w okolicach 2016 i 2017 roku. Ja wtedy mieszkałam w Krakowie i rzeczywiście no, to zaczerpnięcie o poranku powietrza wiązało się w zasadzie z odkaszlnięciem od razu i to powietrze wręcz piekło w oczy. Jak ta sytuacja się zmieniła na przestrzeni ostatniej dekady?
2: No historycznie znajdujemy się w dużo lepszym miejscu. Teraz, w roku 2017 mieliśmy jakiś koszmar, ale trzeba przyznać, że wówczas było bardzo zimno, mieliśmy inwersję temperatur i wtedy stężenia przekraczały 5-, 6-, 7-krotnie i więcej nawet dopuszczalne wartości. Więc to było bardzo złe powietrze. Potem wzięliśmy się w Polsce za wymianę kopciuchów, wymianę starych kotłów na węgiel i drewno i od tego czasu jakiś 1 000 000 sztuk mniej mamy w kraju. Co brzmi fajnie, 1 000 000 mniej to jest bardzo duża liczba i tutaj wielki sukces nas, obywateli, którzy się tym zajęli po prostu. Natomiast pozostaje nam jeszcze ponad 2 miliony takich starych kotłów, więc też pamiętajmy o tym, że one jednak wytwarzają zanieczyszczenia powietrza, o czym się dosyć dobrze przekonaliśmy w styczniu tego roku. Przypomnę, mieliśmy temperatury -20, -25, nawet zdarzały się w centralnej Polsce, jeszcze na południu. I wówczas ten smog po prostu wrócił, bo mieliśmy tę pogodę, te zimy dosyć lekkie w ciągu ostatniej dekady. Ale rzeczywiście powrót mroźnych dni, bezwietrznych dni pokazuje, że te 2 miliony kotłów jest w stanie no, zrujnować nam jakość powietrza w naszej okolicy.
1: Poranek czwórki. A z nami w studiu czwórki cały czas mój dzisiejszy gość, czyli Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Rozmawiamy o tym, czy możemy o poranku wyjść pobiegać w takim momencie, kiedy no właśnie, nie wiemy, jaka ta jakość powietrza jest, czy powinniśmy ją sprawdzać. No właśnie, i tutaj rodzi się moje kolejne pytanie. Czy istnieje taki moment, w którym lepiej powiedzieć sobie, że dzisiaj nie biegam na zewnątrz i zostaję na przykład na siłowni i czy są jakieś proste zasady, które pozwalają nam

0: podjąć taką decyzję bez bycia ekspertem?
1: Możemy sobie taką decyzję podjąć, przyglądając się po prostu jakości powietrza, czy monitoringowi jakości powietrza, który w Polsce mamy. Wystarczy zainstalować sobie aplikację o bardzo prostej nazwie, Jakość Powietrza. To jest aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kiedy ją otworzymy, widzimy mapę Polski pokrytą kropeczkami. Kropki mają różny kolor, zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony, zależnie od tego, jaką jakość powietrza w tym punkcie, w miejscu, gdzie jest ta kropka, mamy. I to jest dosyć proste, intuicyjne kolory, rozumiemy świetnie, więc jeśli widzimy żółtą kropkę, zieloną kropkę, oczywiście tak, uprawiajmy sport, widzimy kropkę innego koloru, no to już niekoniecznie, bo wtedy trzeba bardzo uważać, ale również przyglądajmy się tym pomiarom w taki sposób uważny, to znaczy sprawdźmy sobie, jeśli mieszkamy w miejscowości, w której się taka stacja pomiarowa znajduje, sprawdźmy sobie, gdzie ta stacja jest ustawiona. Ona być może jest ustawiona w centrum miasta, może gdzieś w osiedlu domów jednorodzinnych, czyli wiemy, że tam i w promieniu kilkuset metrów jakość powietrza jest fatalna. Ale jeśli mamy tę możliwość pobiegnięcia do lasu albo do dużego parku, w miejscu, w którym po prostu w naszej miejscowości wiemy, że nie ma dymu, no znamy specyfikę, wiemy, gdzie jest więcej dymu, gdzie ten zapach jest nieprzyjemny lub nie, no to tam już możemy, mimo tego, że kropka tam świeci na czerwono, możemy gdzieś oddalić się od zabudowań i tam sobie uprawiać sport bez szkody dla naszego zdrowia. Więc tutaj to jest dosyć prosta rada. Kierujmy się albo aplikacjami, tą jakością powietrza podaną liczbowo czy kolorystycznie, albo po prostu naszą intuicją. Ja myślę, że osoby uprawiające sport doskonale wiedzą, kiedy ta jakość powietrza jest nie najlepsza.
0: Porozmawiajmy o tych obszarach podmiejskich i mniejszych miejscowościach, bo rzeczywiście mówiliśmy o większych miastach, gdzie nie powinniśmy zbliżać się do jezdni, bo tam spaliny i inne zanieczyszczenia. Z drugiej strony właśnie często te pomiary są, te kropeczki, które mamy na mapie, one są często w tych większych miejscowościach. Co jeżeli jesteśmy z jakiegoś obszaru podmiejskiego? Czy tam w ogóle zazwyczaj o poranku jest lepsza jakość powietrza właśnie z okazji tego, że tych spalin jest mniej? Czy to jest złudne stwierdzenie, czy często jest kompletnie w drugą stronę?
1: No właśnie jest to trochę nieintuicyjne, dlatego że tak upraszczając i generalizując, z reguły bywa tak, że centra dużych miast, dużych typu Warszawa, Kraków czy może Poznań, mają nieco lepsze powietrze niż obwarzanki, obrzeża tych miejscowości z bardzo prostego powodu. Po prostu w miejscowościach wokół dużych miast jest więcej budynków jednorodzinnych, a budynki jednorodzinne częściej ogrzewane są przy pomocy kotłów na węgiel, czy czasami nawet na drewno. W związku z tym może być tak, i to się często zdarza, że osoby, które mieszkają w dużym mieście i potem kupują sobie działkę gdzieś na wsi, budują tam dom, to dzwonią potem do nas i skarżą się, że oni, wydawało im się, że przyjadą do przyrody i zamieszkają wreszcie w okolicy, gdzie jest czyste powietrze. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie.
2: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: Ze mną w studiu cały czas nasz gość Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Jak możemy przygotować się przed kolejnym tak zwanym sezonem grzewczym, wiedząc na przykład, że mamy zazwyczaj w takie chłodniejsze miesiące problem z tą jakością powietrza w naszej okolicy? Czy tutaj pomogą oczyszczacze powietrza, czy możemy coś jeszcze zrobić?
1: No przede wszystkim zadbajmy o to, żeby starych kotłów nie było w naszej okolicy. Natomiast warto moim zdaniem w takich przypadkach poważnych typu starsza osoba schorowana, która mieszka w naszym domu, albo dzieci, które mają częste nieżyty, osoby z astmą, warto zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza, czyli takie urządzenie, no dosyć dużą skrzynię, którą stawiamy w naszym domu i ona po prostu filtruje powietrze do jakości takiej, która jest już dobra dla naszego zdrowia. A jeśli mamy w domu źródło ciepła zasilane węglem, drewnem, no to niestety ja to mierzyłem. W takich domach, w mieszkaniach, w sypialniach, kuchni często jakość powietrza jest bardzo zła, a ta jakość powietrza nie wynika z dymu na zewnątrz, tylko wynika z tego dymu, który mamy w środku, ponieważ kotłownia jest jednak wewnątrz budynku.
0: Czyli wtedy bieżnia w domu to jest nawet gorsza opcja niż wyjście tak naprawdę na zewnątrz, także te zmiany zaczynajmy od siebie.
1: No, mamy tutaj taki duży program finansujący wymianę kotłów, on się nazywa program Czyste Powietrze i on finansuje wymianę takiego kotła w naszym domu, to znaczy możemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tam dostajemy dopłatę do wymiany tego kotła, ale również dopłatę do wymiany okien, do ocieplenia ścian czy dachu. Więc te pieniądze są dostępne. One nie są tak bardzo łatwo dostępne.

0: dostępne, ale to są duże kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych, po które warto sięgnąć. Nie twierdzę, że sam dostęp jest prosty i aplikowanie do tego programu jest bardzo łatwe, ale jednak mieć albo nie mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to trzeba troszeczkę popracować i się postarać, żeby to było. Więc te programy są, ten program jest, on w moim przekonaniu mógłby działać lepiej, bo on w tej chwili mniej więcej 1000 domów tygodniowo w Polsce obsługuje. Mniej więcej taka jest liczba aplikacji do tego programu, no ale bywało, że mieliśmy i 6-7 tysięcy aplikacji tygodniowo w tym programie, czyli widać, że bardzo spadła liczba wniosków do tego programu. Widocznie nie ma takiego zapotrzebowania na pieniądze. Szkoda, szkoda, bo ten program bardzo dobrze wspiera taką naturalną wymianę starych kotłów na nowoczesne źródła ciepła.
1: No to w takim razie sprawdzajmy, biegajmy z głową. Dzisiaj natomiast jest kciuk w górę i zielone
0: tak,
1: światło
0: biegamy,
1: dla wszystkich.
0: Biegamy, uprawiamy sport, jest pięknie.
1: Dokładnie. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Sebastian Miłkowski, alpinista przemysłowy. Life in Cloud, tak się nazywa jego firma, jest razem z nami. Cześć Sebastianie.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Sebastianie, czy ty masz lęk wysokości?
5: Nie mam ani lęku wysokości, ani lęku przestrzennego. Nie posiadam czegoś takiego. Aczkolwiek jest zdrowy rozsądek i trzeba tutaj uważać na to, bo można wpaść w rutynę.
4: A, o to jest bardzo ciekawe. To rozwiniemy ten wątek, natomiast zacznijmy jeszcze od tego, czym alpinizm przemysłowy jest, a czym nie jest. No bo mnie to zawsze kojarzy się z pracami na wysokościach, jak ci ludzie, te pająki właśnie, tak jak tutaj mówiłeś też przed wejściem na antenę, spuszczają się na tych linach, gdzieś tam myją zazwyczaj okna. Zazwyczaj mi się to z myciem okien wieżowców kojarzyło, ale alpinizm przemysłowy to nie tylko mycie okien na wysokościach.
5: Zdecydowanie nie. Najczęściej w Warszawie najprościej jest skojarzyć alpinistów przemysłowych z tym, że myją okna, no bo jest Warszawa pełna tych wieżowców, jest ich coraz więcej. Prace wysokościowe możemy realizować w różnych miejscach, w silosach zamkniętych, możemy realizować na halach, na kominach. Możemy...
4: W kominach też, prawda?
5: W kominach, dokładnie. Możemy wisieć na turbinie wiatrowej, na platformie wiertniczej. Jest nieograniczona liczba miejsc, gdzie możemy te prace realizować.
4: Ale to jest straszne. Z jednej strony mnie to po prostu przyprawia o dreszcze, ciarki się pojawiają na moim ciele, a z drugiej strony no na swój sposób fascynujące, no bo wchodzicie tam, gdzie zwykły śmiertelnik nie ma jednak wstępu.
5: No my też byliśmy, jesteśmy nadal tymi śmiertelnikami, ale tak, no mamy dostęp do dużo ciekawszych widoków i te miejsca naszej pracy często są pełne atrakcji i bardzo dużej adrenaliny, którą zaznajemy codziennie tak na dobrą sprawę.
4: Firma Sebastiana robiła okablowanie, tak jest, na maszcie Warsaw Tower, czyli tego budynku, który jest najwyższy w Unii Europejskiej. Hiszpanie coś tam stawiają podobno wyższego, być może nas przegonią. Warsaw Tower 310 metrów z iglicą. Czy tam był najciekawszy widok, czy jednak bawiłeś się gdzieś lepiej?
5: Były tam bardzo ciekawe widoki.

0: Jednak jest to najwyższy budynek w całej Unii Europejskiej. Ze szczytu widać całą Warszawę, calusieńką, ale też bardzo ciekawy widok jest z komina na elektrowni, czy w Siekierkach, czy na Żeraniu, gdzie też prowadziliśmy pracę. Więc te dwa miejsca, jako najwyższe w Warszawie, są z najciekawszymi widokami.
1: Który budynek dostarczył ci, która praca przy którym budynku dostarczyła ci najwięcej emocji, adrenaliny?
0: Warsaw Spire, z racji tego, że jest w kształcie klepsydry.
1: Czyli znowu wybieramy się na warszawską Wolę.
0: No ten budynek jest bardzo charakterystyczny, bardzo specyficzny i bardzo wymagający. Tam akurat realizowałem pracę pod kimś jeszcze dawno temu, jak byłem pracownikiem. To miejsce, gdzie jest zwężenie, jest takim newralgicznym punktem, ponieważ żeby jakiekolwiek prace wykonać przy tym budynku, trzeba się bardzo blisko tej elewacji trzymać. Tam są specjalne spinki, wpinamy sobie linę do tego i cały czas ten człowiek gdzieś tam się przemieszcza przy tej elewacji.
1: Ale właśnie do czego wpinacie te spinki? Czy architekci, projektując taki budynek, oni to muszą robić, też robią z myślą właśnie no, o takich ewentualnych pracach, czyszczenia na przykład okien?
0: Tak, myślą o takich rzeczach, chociaż zdarza się bardzo dużo budynków, które są w ogóle nieprzystosowane do prac wysokościowych. Wtedy musimy te prace realizować
1: na chłopski rozum.
0: Na chłopski rozum, intuicyjnie. Po prostu, intuicyjnie. Ale oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, żeby nikomu się nic nie stało, no bo każdy z nas chce wrócić do domu, do swojej rodziny. Jakby ten moment, kiedy się jest przy tej najwęższej części i trzeba odpiąć ostatnią wpinkę, żeby się uwolnić i zjechać do samego dołu, no to nagle po odpięciu tej wpinki człowiek odlatuje jakieś, nie wiem, nie pamiętam, 7 metrów, 4 metry od budynku, nie wiem, 8 i nagle znajduje się w takiej totalnej pustce przestrzeni, już jest tylko i wyłącznie zdany sam na siebie, nie ma możliwości wrócenia tam, tylko zjazd do dołu i jest narażony na warunki atmosferyczne, jak wiatr któregoś razu zaczął tam wiać, w tym momencie, kiedy ja się odpiąłem, to przesunęło mnie na przykład o parę metrów, dosłownie.
1: Do kolejnego budynku.
0: No prawie, że. No można byłoby tam już zapukać do jakiejś recepcjonistki w budynku. Obok.
1: Człowiek się do czegoś takiego przyzwyczaja, czy to zawsze wtedy jest jakaś taka adrenalina?
0: Potem jak się wraca na taki budynek, to ma człowiek tą świadomość, że już coś takiego robił, więc ma tą odwagę, ma to doświadczenie, ale nadal są te momenty, że ale czy na pewno tam chce wychodzić, prawda? Aha. Więc jest takie zastanowienie.
1: Sebastian Mikowski, feret alpinista przemysłowy, jest gościem czwórki. No i tak zjeżdżasz po tej linie, zjeżdżasz, ale przecież tam za tymi oknami pracują ludzie, korporacje, mają swoje piętra i tak dalej. Czy spotykałeś się z różnymi reakcjami, z jakimś takim zaskoczeniem? Ktoś siedzi przy biurku, wklepuje tam coś, wiesz, w komputer, a tu patrzy, ktoś jest po drugiej stronie szyby.
0: Tak, reakcje ludzi są bezcenne. Mogę to tylko w ten sposób skwitować. Ale bardzo często ludzie reagowali bardzo pozytywnie. Gdzieś tam przyklejając karteczki, miłego dnia, no, robili sobie zdjęcia z nami przez tą szybę, machali.
1: Jakieś jedzonko może czymś częstowali?
0: Na wieżowcach nie.
1: Bo no bo wieżowce, nie da się otworzyć.
0: Tak, okay. Tak, bo są pozabezpieczane na szczęście. Ale na budynkach mieszkaniowych, no to nawet miałem taką historię, że starsze małżeństwo zaprosiło mnie do środka na obiad. To było bardzo miłe zaskoczenie. Też na balkonach zostawiali na przykład wodę, jakieś owoce, jakieś słodycze. To bardzo często ta strona medalu pozytywna, ale też są te negatywne strony, bo na budynkach mieszkaniowych zdarzają się historie, gdzie ktoś, kto jest niepoczytalny albo gdzieś tam pod wpływem środków różnych, potrafi grozić takiemu alpiniście, bo mówi na przykład, że odetnie linę. I jedyna możliwość, żeby jakby zareagować, no to jak najszybciej zjechać na ziemię lub gdzieś tam podejść kawałek do góry, żeby ta osoba, jak już odetnie tą linę, no to ją odcięła pod kimś, a nie nad.
1: Ile kilogramów tam na sobie nosicie, musicie ze sobą zabrać? Ile to wszystko waży i co wchodzi w skład, w taki ekwipunek alpinisty przemysłowego?
0: Na przykład lina 100 metrów waży około 16 kilogramów. Często trzeba mieć dwie liny po 100 metrów. No chyba, że mówimy o tych wieżowcach, które mają ponad 200 metrów, no to są to dużo większe ciężary. Uprząż, przyrząd zjazdowy, przyrząd asekuracyjny, przyrząd do podchodzenia. karabinczyki, które są cały czas potrzebne do wpinania się, do trzymania sprzętu, jakieś ląże narzędziowe. Nie pamiętam, ile to waży, ale to jest grubo gdzieś tam około 20 kg.
1: Sebastian Mikowski, Feret, alpinista przemysłowy, jest gościem Czwórki. Alpinizm przemysłowy, czyli prace na wysokościach, nie tylko są to wieżowce, może być to malowanie elewacji, czyszczenie okien, jakieś naprawy, montaż, okablowanie na przykład wieży na Warsaw Tower, którą zajmowała się

0: firma Sebastiana. Jak się zostaje alpinistą przemysłowym?
1: Kiedyś wystarczyło wspinać się i takich ludzi brali do pracy, ponieważ jako jedyni potrafili wykonywać te prace. Teraz są liczne kursy, które można porobić, żeby zdobyć to doświadczenie i wszystkich zachęcam, jeżeli chcieliby zacząć tą pracę, żeby taki kurs wykonali. Są to kursy dostępu linowego lub taki międzynarodowy IRATA, który też jakby umożliwia potem pracę za granicą.
0: IRATA to jest taka światowa organizacja, tak? Zrzeszająca alpinistów przemysłowych.
1: Dokładnie tak.
0: I trudne są te wszystkie, nie wiem, testy, kursy, sprawdziany? Jest jakiś egzamin ustny? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o pierwszy poziom IRATY, to jest to z tego, co dobrze pamiętam.
0: L1 się
1: tak,
0: nazywa,
1: L1, tak? Level pierwszy IRATY. To w tym momencie są to 4 dni albo 5 dni szkoleniowych, gdzie na hali wykonywane są różnego rodzaju manewry. Począwszy od wiązania węzłów poprzez... Znaczy też między innymi się sprawdza, czy ma się kompletny zestaw sprzętu, czy dobrze się wpina karabinczyk w odpowiednią stronę, czy dobrze się przechodzi przez krawędź, czy się dobrze jakby wpina przyrządy, czy się dobrze podchodzi, zjeżdża. Jest bardzo dużo tych manewrów, które się wykonuje.
0: To może podaj proporcje, jeśli chodzi o teorię i praktykę. Czego jest więcej? No pewnie praktyki, prawda? Tutaj wpinania, odpinania i tak dalej. Teorii też jest dużo, pewnie zasady BHP, bezpieczeństwo, te sprawy.
1: Tak, no ale no, praktyka jest jakby tutaj najliczniejsza w tym wszystkim, więc ja bym to powiedział, że 80-20, nawet może 90-10, jeżeli chodzi o praktykę do teorii.
0: Ale osoby, które lubią ścianę wspinaczkową, pewnie no, będą miały trochę łatwiej, prawda?
1: Będą miały łatwiej, ponieważ są sprawniejsze. Często przychodzą na szkolenia osoby, które nie mają żadnego doświadczenia jakby w tej pracy i okej, mogą je zdobyć tam. Zdobędą doświadczenie techniczne, jak manewry wykonywać, nie pracę, bo to są dwie oddzielne rzeczy. Mhm. Ale zdarzają się osoby, które po prostu fizycznie nie są w stanie wykonać tych manewrów, bo są na przykład za duże na górze, a na dole mają te bocianie nogi, tak, i się przechylają, nie potrafią się podciągnąć do góry, czy jakby wyjść na zewnątrz tej krawędzi.
0: Czyli proporcje ciała też są w cenie, jeśli chodzi o zawód alpinisty przemysłowego. To Sebastianie, chciałem się jeszcze na sam koniec zapytać, jakie zlecenie bierzesz bez zająknięcia? Statua Wolności, wieża Eiffla, Burj Khalifa, może coś jeszcze innego?
1: Każde z nich mogę powiedzieć.
0: Ale masz jakieś takie zlecenie, marzenie?
1: Chyba nie mam takiego marzenia, jeżeli chodzi o jakieś takie zlecenie. Bardziej zależy mi na tym, żeby była stałość w tych zleceniach, ciągłość. To jest chyba najważniejsze.
0: No i tego się w takim razie trzymajmy. Trzymać się muszą szczególnie mocno alpiniści przemysłowi, kiedy tam pracują na tych wysokościach i dbają o to, żeby wszystko ładnie wyglądało. Sebastian Mikowski, Ferret Life in Cloud, był naszym gościem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.
4: Co mówiłeś?

białym Hyundaiu. Jedna mordka zwykle sprzedaje ci płyną to co ci pają. Ale żołądkowa gorzka, koleżka koks ma katar ten nie od nieżytu. Twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że nazajutrz przyjdzie.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Posłuchaj.
1: Posłuchaj.
0: Warto.
1: Warto.
2: W czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Kuba Jamrozek.
3: Armada Latina w czwórce. No dobrze by się przy tym lepiło o pierogi, a dziś pytamy was o najlepszy farsz do pierogów. Można powiedzieć, że to jest wielka bitwa na farsz, w której bierze udział Cezary. Halo, halo, cześć Czarku.
4: Cześć, witaj.
3: To jaki jest ten najlepszy farsz, twoim zdaniem, którego nic innego nie pobije?
4: Jest to jest nieoczywiste połączenie, ale przypomniała mi się to dzisiaj taki fenomen, który jadłem jeszcze na studiach. Babcia mojej koleżanki robiła pierogi ruskie z dodatkiem liści mięty.
3: Jak to smakowało? Dobrze?
4: Bardzo dobrze. Słuchaj, w audycji właśnie sobie o tym przypomniałem.
3: To ładne. To z takim super połączeniem się nie spotkałem. A ten głos, który powiedział przed chwilą super i w ogóle w naszym studiu pokazał taką okejkę, to jest głos, który należy do Marysi Oskroby, instruktorki kulinarnej, założycielki Pierogi & More. Dzień dobry, cześć Marysiu.
5: Witam.
3: Czyli Czarek dobrze prawi, mówiąc o tym, że pierogi ruskie z miętą można połączyć?
5: Zdecydowanie. Poprawia smak.
3: Czarku,
5: także rzeczywiście dobry pomysł.
3: Dzięki za ten telefon. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o wielką bitwę farszu, to na miejscu pierwszym na razie farsz do ruskich, ale z miętą. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Marysiu, na początek naszego spotkania szybkie strzały, okej? Ruskie czy z mięsem?
5: Z mięsem.
3: Gotowane czy smażone?
5: Smażone.
3: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
5: Genialny pomysł.
3: Lepić ręcznie czy maszynowo?
5: Ręcznie, skąd?
3: Jeden wielki czy 10 małych?
5: 10 małych.
3: Ile pierogów najwięcej zjadłaś naraz?
5: 12.
3: I najbardziej oryginalny farsz?
5: To był farsz, który jeden z uczestników zrobił na lekcji lepienia pierogów, robiony online. Pani siedziała w Stanach, ja siedziałam w Polsce, był to środek pandemii i wszyscy uczestnicy dostali instrukcję, jak należy się przygotować do tego, czy na przykład ugotować wcześniej wszystkie farsze, ale pani przyznała się otwarcie już po połączeniu, że ona nie miała za bardzo czasu i w związku z tym wymiesza nutellę z masłem orzechowym. No więc zrobiłam taką minę jak ty właśnie w tej chwili, duże zdziwienie, ale potem ta pani, już żeśmy, oczywiście zrobiliśmy te pierogi i pani stwierdziła, że były wyśmienite. Więc w zasadzie nic mnie już teraz nie zdziwi.
3: Czyli uwierzyła się jej na słowo.
5: Tak. Ona ale... nie była w stanie tego zweryfikować, był środek pandemii, ona była w Stanach, ja w Warszawie. Więc...
3: Ale rozumiem, że sama byś czegoś takiego nie zrobiła.
5: Tak, nie wpadłam na to wcześniej, ale myślę, że dałoby radę.
3: Nie, bo myślałem, że to jest może jakaś taka pierożana zbrodnia, której warto nie popełnić.
5: Nie, właśnie dobra wiadomość jest taka, że w tej dziedzinie nie ma żadnej zbrodni i nie ma żadnych zakazów. Każdy może zrobić pierogi praktycznie ze wszystkim, co nie ucieka i co jemu smakuje. To jest danie, które pozwala nam wyżyć się kreatywnie, jeżeli chodzi o farsze, absolutnie.
3: No ja nie zapomnę, mam bardzo dobre wspomnienia z pierogami.

0: dzieciństwa, bo pamiętam kuchnię, w której była moja babcia Bronia i tam były też jej dwie starsze siostry, Jasia i Stasia. I one tak we trzy robiły w wielkim garze ten farsz.
1: Tak.
0: My tak nie mogliśmy się doczekać tych pierogów. To były pierogi ruskie, tam się pojawiał ziemniak, był też ser biały i bardzo dużo cebulki. I czekając na te pierogi, nawet robiły...

0: pod osobę, która będzie to jadła. Dlatego, że są osoby, które lubią grube ciasta, tak żeby ono było mięsiste, żeby było łatwo wyczuwalne, ale są tacy, którzy ubóstwiają takie ciasta praktycznie cienkie jak papier. Nie wszystkie farsze dadzą radę się zrobić w ten sposób, ale każdy, zarówno rodzaj farszy, jak i grubość ciasta, to jest coś, co możemy praktycznie dostosować do ulubionej wersji osoby, która będzie to jadła.
1: U ciebie to w ogóle tradycja rodzinna.
0: Tak, to jest moja tradycja rodzinna i przepis na pierogi, które wykorzystujemy w warsztacie, wzięłam z ręcznie pisanej książki kucharskiej, którą zostawiła mi babcia Helenka. Natomiast sam pomysł na to, żeby zorganizować warsztaty lepienia pierogów, głównie pod kątem turystów, wziął się z... nie z pokolenia poprzedniego, tylko z pokolenia następnego. Mniej więcej 7 lat temu mój młodszy syn przyrzucił ze szkoły podstawowej i powiedział, że tam za kilka dni będzie rodzaj wigilii klasowej i że musi przynieść pierogi. Ale wyciągnęliśmy ten przepis i bardzo szybko te pierogi zrobiliśmy. I nagle sobie uświadomiłam, że to jest coś, co ma całą masę różnych zalet. Po pierwsze, to jest slow food, czyli jedzenie, którego się... trzeba poświęcić mu czas i uwagę i skupić się na nim. Po drugie, trochę działa jak medytacja. Po trzecie, pozwala wykorzystać, nie wiem, to, co nam zostało z lunchu z wczoraj. Nie jest bardzo trudne i da się zrobić bardzo łatwo, można łatwo przechować. W zasadzie ma całą masę zalet.
1: Powiem ci, że myślałem, że do tej pory robi się tylko pomidorową z rosołu z wczoraj, a tu
0: nie.
1: Jednak...
0: Nie, żeby ugotować pomidorową, trzeba zrobić rosół. I do tego rosołu jest potrzebne... są warzywa i potrzebne jest mięso. Umówmy się, że warzywa z rosołu i mięso z rosołu to nie jest najbardziej wykwintne danie samo w sobie, natomiast można to wrzucić do maszynki, do mięsa albo do blendera i zrobić z tego pyszny farsz.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Przypominam, Marysia Oskroba, instruktorka kulinarna, założycielka Pierogi & More razem z nami. No właśnie, przepis babci Helenki. Jak zrobić dobre pierogi?
0: No więc tak, bierzemy 200 gramów mąki, dodajemy do tego 2 łyżeczki soli, wlewamy łyżkę jakiegokolwiek oleju i na to wlewamy około 170 ml wrzątku. Zaczynamy to mieszać łyżką, bo oczywiście jest jeszcze na razie za gorące i po wymieszaniu łyżką sprawdzamy, czy potrzebujemy dodać trochę wody. Bardzo precyzyjny przepis jest w zasadzie nie do uzyskania, ale dodajemy odrobinę na tyle wody, żeby stworzyć ciasta coś w rodzaju kulki. Na tym etapie już ciasto będzie na tyle chłodne, że możemy zacząć to wygniatać i lekko podsypując mąką wygniatamy do momentu, kiedy będzie już sprężyste i elastyczne i będzie się przyklejało do stolnicy albo blatu kuchennego. I teraz bardzo ważna rzecz, odkładamy to do spania na 10 minut. Po co? Ponieważ gluten, który jest w mące, musi mieć czas, żeby się stać elastyczny. Jakie mamy z tego korzyści? Po pierwsze, wywałkujemy to na bardzo duży fragment ciasta. Czytaj, zrobisz dużo pierogów z tego. A numer dwa, jeszcze w gotowaniu one się zwiększą swój rozmiar około 20%. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to samo przez odłożenie tego na 10 minut przykryte miską albo kawałkiem serwetki sprawi, że mamy o wiele więcej jedzenia.
2: Po robocie.
1: Razem z nami Marysia Oskroba, instruktorka kulinarna, założycielka Pierogi & More. Chciałbym spytać się o to, jaki jest najlepszy farsz i przepis na niego, ale rozumiem, że takiego nie ma, więc spytam się po prostu o to, co zrobić, żeby farsz był dobry.
0: Po pierwsze, jeżeli to są klasyczne farsze typu z mięsem czy z kapustą i z grzybami, to wszystkie składniki muszą być uprzednio ugotowane. Pierogi gotują się zaledwie 2 minuty, w związku z tym, gdybyśmy włożyli surową ciecierzycę, ona w dalszym ciągu byłaby w zasadzie surowa po tych 2 minutach. Po drugie, musimy ostudzić wszystkie składniki do temperatury pokojowej, a najlepiej by było zrobić je poprzedniego dnia, wsadzić do lodówki i całkowicie ochłodzić, albo zużyć mięso, które zostało nam z wczorajszego obiadu na przykład, które już będzie zimne i będzie wzięte z lodówki, ponieważ jeżeli byśmy położyli gorące farsze na wywałkowanym cieście, by po prostu dziura nam się tam zrobiła natychmiast. I trzecia taka podpowiedź jest, że oczywiście musimy dodać sól i pieprz do wytrawnych pierogów i najlepszy sposób ustalenia, ile soli i pieprzu potrzebujemy, to jest wymieszać odrobinę, spróbować i jeżeli nam się ten farsz już teraz smakuje, to znaczy, że trzeba dodać odrobiny soli i pieprzu więcej, bo część z tego zostanie pochłonięta przez gotowanie i ciasto. Wałkujemy ciasto, kroimy, wycinamy szklanką albo wykrojnikiem.
1: Masz coś swojego ulubionego? Szklanka jakaś?
0: My mamy takie

0: metalowe, ostre wykrojniki, żeby łatwiej to poszło. Najlepiej przycisnąć i przekręcić.
1: Duże czy małe? Tak jak szklanka? 250 ml?
0: Nie,
1: czy?
0: Między 8 a 9,5 cm byłyby najlepsze. Wkładam ten kawałek farszy, zostawiając na tyle dużo miejsca, żeby po sklejeniu farsz nie zjechał nam na brzeg.
1: Ale ten farsz jest taki, ten pieróg jest taki wypchany tym farszem wtedy, czy?
0: Powiem szczerze, na warsztacie unikamy wypychania tego na maksymalnie, ponieważ na warsztatach często są osoby, które pierwszy raz w życiu widzą wałek i nie mają doświadczenia, więc staramy się dla swojej własnej komfortu i komfortu gości nie zachęcać ich, żeby to po prostu było na maksa wypełnione, bo taki pieróg jest bardzo trudno potem skleić, jeżeli się robi to po raz pierwszy w życiu. Sklejamy te pierogi, wrzucamy do wrzątku, one zlądują na dno naczynia i natychmiast je musimy lekko zamieszać po to, żeby one się tam nie przykleiły. Wyjeżdżają na powierzchnię, ustawiamy zegarek na 2 minuty i jest gotowe jedzenie. Podpowiem jeszcze, że dobrze, jak już będą, woda się ponownie zacznie gotować, można zmniejszyć trochę gaz, bo w ten sposób mniejsza szansa, że stracimy któryś z cennych naszych pierogów. Wyciągamy to na talerz i podajemy albo z podsmażoną cebulką, albo kawałkami boczku, albo z kwaśną śmietaną, szczególnie te smażone najlepiej z tym pasują.
1: Marysiu, to jeszcze jedna podstawowa rzecz. Kto decyduje się na to, żeby przyjść na warsztaty zlepiania pierogów? Bo musimy jedną rzecz zdradzić, że ty tak naprawdę nie uczysz tam robienia pierogów, tylko dumplings.
0: To są turyści, którzy przyjechali do Warszawy i zamiast pójść po prostu do paru mlecznego i zamówić pierogi, decydują się zakasać rękawy i nauczyć się tego robić, tak żeby wrócić do domu z wiedzą.
1: Czyli ty uczysz robienia pierogów po angielsku?
0: Tak. Warsztaty są po angielsku. Robimy też bardzo dużo prywatnych warsztatów. Szalenie popularne są wieczory panieńskie oraz kawalerskie. I to bardzo fajnie się sprawdza. Uważam, że wszystkie osoby, które potrafią robić pierogi, mają o wiele większe szanse na długie, szczęśliwe pożycie. Po prostu to jest moja osobista teoria w tej sprawie. Taki warsztat trwa 2 godziny i można się nauczyć robić pierogi i zjeść pyszną kolację albo lunch. Dostaje się przepisy na maila i link do zdjęć, żeby udowodnić, że się to zrobiło.
1: Twoje ulubione pierogi, to już absolutnie na koniec.
0: To są pierogi ukraińskie, cioci Jadzi.
1: A dzisiaj w naszym studiu były ręce, które robiły dobrze niejednemu podniebieniu. Marysia Oskroba, instruktorka kulinarna, założycielka Pierogi and More. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: Wiem, jakie mrowisko.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: We wtorek 8 września pogoda będzie jeszcze mocno trzymać się letniego klimatu. W Warszawie termometry pokażą około 27 stopni. Będzie ciepło, choć momentami niebo może się zachmurzyć, a lokalnie możliwy jest też przelotny deszcz. W Krakowie zdecydowanie najcieplej, około 31 stopni. To już temperatura, przy której wrzesień może zostać pomylony z lipcem. W Gdańsku około 25 stopni, nad morzem nieco łagodniej, ale nadal bardzo przyjemnie. Możliwe okresowe zachmurzenie, za to temperatura zdecydowanie zachęca do spaceru na mieście.
1: Autopromocja.
2: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
9: A to akurat bardzo proste.
11: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 10 minut po godzinie 7. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Właściwie dzień już się zaczął, wygląda na to, że całkiem nieźle sobie radzi. Jeżeli poranek nie jest waszą najmocniejszą stroną, a może tak być, to spokojnie. Nie każdy musi od razu po otwarciu oczu emanować jakąś wielką energią i miłością do całego świata. Wystarczy czasem kawa, przeciągnięcie się. No i taka decyzja, że spróbujemy dzisiaj podejść do życia trochę bardziej pogodniej, tak trochę bardziej z uśmiechem. Zostawmy na chwilę pośpiech, narzekanie i te wszystkie rzeczy, które musimy dzisiaj zrobić. Zróbmy miejsce na będzie dobrze. No bo dobry humor naprawdę potrafi zmienić dzień, a uśmiech, nawet ten trochę wymuszony, o 7 rano zaskakująco szybko zaczyna działać. Zaczynamy więc razem spokojnie, z uśmiechem i z nadzieją, że dzisiaj wydarzy się coś naprawdę bardzo miłego. I tego wam życzę o poranku w czwórce.

0: 18 minut po godzinie 7 rozkręcamy Was muzycznie na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: No, skoro mowa o muzyce, to teraz coś dla tych, którzy lubią, kiedy muzyka ma charakter, no i ma też energię. Jay Dele wraca z numerem Dele Supreme, rapowym, bardzo współczesnym i mocno osadzonym w swoim własnym stylu. Ten artysta jest trochę polski, trochę angielski, ale jest bardzo charakterystyczny i ma bardzo charakterystyczne flow, a do tego TikTok zrobił z tego kawałka wiralowy dźwięk. No to posłuchamy, co sprawiło, że ten numer wyszedł poza muzyczny obieg i zaczął żyć własnym życiem. Dele Supreme,

0: To Snoop Dogg Step to już za nami, a my krok po kroku zaczynamy nowy dzień.
1: Słyszeliście o tym?
0: Teraz będziemy lecieć w kosmos i ja rozumiem, że dla wielu osób kosmiczne jest sam fakt, że muszą wstać albo na przykład znaleźć swoje ukochane kapcie, albo znaleźli tylko jeden, a drugi gdzieś po prostu śmiga cały czas jeszcze po całym domu i to jest niezły kosmos. Ale teraz będzie większy kosmos, bo nie wiem czy wiecie, ale 8 września 1966 roku widzowie po raz pierwszy usłyszeli słynne słowa. To są podróże statku Enterprise. No i tak właśnie zaczęła się jedna z największych przygód w historii telewizji, czyli Star Trek. No i dzisiaj trudno nas zaskoczyć teleportacją czy rozmową z kimś na drugim końcu świata, ale w 1966 roku pomysł, że można sobie powiedzieć beep me up, Scotty, i po chwili znaleźć się gdzie indziej, no brzmiało po prostu jak jakieś totalne

Totalne szaleństwo. Zresztą smartfon, tablet czy komunikator, który dzisiaj nosimy w kieszeni, no to wtedy wydawał się jak jakiś w ogóle rekwizyt z filmu science fiction. No Star Trek pokazywał takie rzeczy, które dopiero miały się pojawić w naszej codzienności. Sam serial był jak na swoje czasy bardzo odważny. Załoga Enterprise była bardzo różnorodna. Była w niej m.in. Afroamerykanka, był Azjata, był pół człowiek, pół wulkan. No naprawdę trzeba było mieć fantazję. A później był także rosyjski oficer, co w czasach zimnej wojny na pokładzie statku kosmicznego mogło budzić kontrowersje, ale wszyscy musieli jednak jakoś ze sobą współpracować, więc Star Trek wyprzedził epokę nie tylko technologicznie, ale także społecznie. No i jeszcze jedna ciekawostka. Serial miał zostać skasowany po drugim sezonie. Fani jednak nie zamierzali się z tym pogodzić. Zaczęli masowo pisać listy do NBC i przekonali stację, żeby dała Star Trekowi jeszcze jeden sezon. To jeden z pierwszych tak spektakularnych przypadków, kiedy widzowie naprawdę uratowali swój serial. Ostatecznie Star Trek przetrwał tylko 3 sezony. Zakończył się w 1969 roku, ale właściwie dopiero wtedy zaczęło się jego drugie życie. Serial dostał kolejne filmy, seriale, miliony fanów, a nawet, uwaga, własny statek kosmiczny. Kiedy NASA budowała pierwszy prom kosmiczny, fani Star Treka napisali listy z prośbą, żeby nazwać go Enterprise, no i uwaga, udało się. A więc jeżeli myślicie, że dzisiaj coś jest niewykonalne, kosmicznie trudne, to pomyślcie o Star Treku, pomyślcie o tym, że pewne rzeczy, które wydają nam się niemożliwe, mogą okazać się realne i właśnie tego wam dzisiaj życzę, żeby udało wam się zrealizować wszystkie wasze, nawet najbardziej kosmiczne plany.

0: To słychać.
1: To słychać.
2: HMGRU. Droga. Aha.

22 minuty pozostały do godziny 8, to jest poranek czwórki. Dzisiaj zaczynamy tutaj bardzo dobrze nowy dzień. No i dobra wiadomość jest taka, że mam dla was czapkę czwórki. Naprawdę fajną czapkę czwórki z daszkiem czarną. Powiedziałam to już? No w każdym razie, ta czapka jest do zgarnięcia w naszej zabawie, a zabawa nosi tytuł, przed czym skryłam się o poranku. No i dzisiaj... Uwaga, próbuję ochronić się przed czymś, co będzie standardem przez następne 6 miesięcy, nie oszukujmy się. Wkładam kaptur i liczę na to, że wrócę sucha do domu. Przed czym się dzisiaj skryłam? 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100. Jeżeli wiecie, dzwonicie teraz.

0: 15 minut pozostało do godziny 8. Czapka jest cały czas do zgarnięcia w czwórce o poranku. No i mamy chętnego na tę czapkę. Jest razem ze mną Marcin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam dobrego u ciebie słychać dzisiaj o poranku?
1: Wszystko dobrze. Wracam z pracy do domu.
0: Czyli
1: dobrze.
0: Nocna zmiana była grana.
1: Była nocna zmiana, tak.
0: A gdzie pracujesz?
1: W szpitalu.
0: A czym się zajmujesz?
1: Jestem ratownikiem medycznym.
0: O, jak cudownie! Wspaniale, że ratownik medyczny do nas dzwoni. Mam ogromny szacunek dla tej profesji, więc cieszę się. Mam nadzieję, że uda ci się wygrać czapkę czwórki. Musisz tylko odpowiedzieć, przed czym skryłam się o poranku, a dzisiaj próbowałam się ochronić przed czymś, co będzie standardem przez następne 6 miesięcy. Założyłam kaptur, no i mam nadzieję, że wrócę
1: przed
0: do domu.
1: Przed chłodem.
0: Nie. Ale tak
1: nie.
0: Będzie przez następne 6 miesięcy. No, będzie chłodno, ale nie o to chodzi. Ale tutaj jeszcze tylko spróbuję cię naprowadzić, no bo wkładam kaptur. No to przed czym jeszcze mogę się skryć? Tak! Dobrze, przed deszczem. Czapka jest twoja. Cieszę się bardzo, że wędruję do ciebie. Życzę ci miłego odpoczynku. Nie wiem, czy da się to odespać, nie wiem, czy notkę da się odespać, ale mam nadzieję, że uda ci się chociaż trochę odpocząć. No i wielkie dzięki, bo twoja profesja absolutnie wspaniała i niezwykle potrzebna.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: 14 minut pozostało do godziny 8, to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy was na dobry początek dnia.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym

0: już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: To jest Soproki, a na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: We wtorek to najwyraźniej nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W Poznaniu będzie około 28 stopni, no i sporo ciepła w ciągu dnia. Poranek może być nieco chłodniejszy, ale później zrobi się zdecydowanie bardziej wakacyjnie niż jesiennie. We Wrocławiu termometry pokażą około 30 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wrześniowy kalendarz kompletnie nie zgadza się z temperaturą za oknem. W Łodzi około 27 stopni, trochę chmur, trochę słońca i bardzo przyjemna temperatura na codzienne sprawy. Można więc śmiało planować spacer po pracy albo kawę na zewnątrz.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam Wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 6 minut po godzinie 8 to jest nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, nowy dzień, melduje się na posterunku, a my oczywiście razem z nim. Jeżeli jesteście już na nogach, no to gratulacje, tak zwane pierwsze zwycięstwo macie już za sobą. A jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy na przykład kawa jest śniadaniem, czy po prostu osobowością, czy jednak waszym podstawowym warunkiem funkcjonowania i to nie tylko teraz, ale też przez resztę dnia, to my doskonale rozumiemy, bo my też bardzo często tak się właśnie czujemy. Dzisiaj proponujemy zacząć trochę inaczej, bez wielkich deklaracji, bez presji, że od rana trzeba być taką, wiecie, no najlepszą wersją siebie. Dzisiaj po prostu wystarczy wstać, uśmiechnąć się do siebie i dać temu dniu szansę. No bo właśnie, być może dzisiaj wydarzy się coś absolutnie pięknego, coś, co poprawi wam humor. Nie wiem, może na przykład poznacie miłość swojego życia, albo spotkacie na przykład nowego przyjaciela, który będzie wam towarzyszył przez resztę waszych dni. No czyż to nie wspaniała perspektywa? No my tak do końca nie wiemy, co ten dzień dzisiaj może przynieść. A jeśli nie wydarzy się nic spektakularnego, no to my tutaj jesteśmy i będziemy jakoś próbować razem przetrwać. Zatem kawa w dłoń, uśmiech na twarz, no i ruszamy, bo przed nami tak naprawdę cały wspaniały dzień.

0: To deszcz, linia nocna to już za nami, a my tymczasem będziemy trochę fantazjować.
1: Poranek czwórki.
0: No bo gdyby się okazało, że tuż obok naszego świata istnieje miejsce, w którym żyją smoki, wróżki, centaury i cała masa stworzeń, których zdecydowanie nie chcielibyśmy spotkać o zmroku albo poranku. No właśnie do takiego świata zabrał czytelników Brandon Mall w Baśnioborze. Baśniobór to jest seria, która sprzedała się na świecie w milionach egzemplarzy i doczekała się kolejnych książek oraz własnego uniwersum. Brandon Mall odwiedza właśnie Polskę, a rozmawiała z nim Marta Zienkiewicz.
2: Who needs to immerse in fantasy worlds today more?
3: Kto dziś bardziej potrzebuje zanurzenia w świat fantasy? Dzieci czy dorośli? No i jak, oczywiście na bazie twojego doświadczenia, widzisz to, jak każda z tych grup przeżywa to inaczej? Na co zwraca uwagę?
2: What do they attach to? Different things?
4: Yeah, I think so. Like, I think kids have a more natural job.
5: Myślę, że dzieci mają bardziej naturalną potrzebę obcowania z fantastyką. Jest coś w byciu dzieckiem. Być może wynika to z tego, że jesteśmy wtedy tak otwarci i nie zdecydowaliśmy jeszcze, jaki jest świat. Jesteśmy otwarci na eksperymentowanie z różnymi myślami i pomysłami. Wiele dzieci bawi się w udawanie, wchodzenie w różne role. Nie widuje się dorosłych, którzy tak często bawią się w udawanie. Może poza aktorami. Z tego po prostu wyrastamy. To dziwne, bo kiedy jesteśmy mali, jest to dla nas czymś naturalnym, a potem oduczamy się tego, bo wydaje nam się, że rozumiemy rzeczywistość. Myślę więc, że dzieci potrzebują fantastyki, bo jest ona częścią ich rozwoju. Pomaga kształtować umysł, który zadaje pytania, a dorośli jej potrzebują, ponieważ czasami musimy uciec od rzeczywistości i przypomnieć sobie, że istnieją inne sposoby patrzenia na życie niż

0: ten, który wydaje nam się, że rozumiemy.
1: Baśniobór obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny. To dobry moment, żeby ci pogratulować. Co myślisz, kiedy obserwujesz, jak z biegiem lat dorastają, czy też zmieniają się jego czytelnicy?
0: To jest dla mnie naprawdę ciekawe, ponieważ mam czytelników, którzy zaczęli czytać moje książki, kiedy mieli 10 lat, a teraz mają 30. Bardzo często widzę to podczas spotkań autorskich. Rodzice przychodzą ze swoimi dziećmi. Sami czytali moje książki, kiedy byli mali, a teraz przedstawiają je własnym dzieciom. To sprawia, że czuję się staro, ale w dobrym sensie. To naprawdę fajne. Książki przetrwały próbę czasu. Dobrze sprzedawały się przez ostatnie 20 lat. I to wydaje mi się trochę cudem.
1: Żyjemy w świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi wygenerować smoka, wróżkę czy cały fantastyczny świat w zaledwie kilka sekund. Co jeszcze może zrobić pisarz, czego sztuczna inteligencja nie potrafi?
0: Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Opowiadanie historii i głos. Głos, którym tę historię opowiadasz, a także instynkt, który wykorzystujesz, żeby ją opowiedzieć. AI potrafi dobrze naśladować to, co robimy z językiem, ale posiadanie własnego, oryginalnego głosu zawsze było najważniejsze. Każdy pisarz ma swój głos, swój sposób opowiadania historii. Jeśli AI chce dodać swój głos do tej rozmowy, w porządku, ale każdy autor, który ma wyrazisty i interesujący sposób opowiadania historii, zawsze będzie miał dla siebie miejsce. W przeciwnym razie oznaczałoby to koniec humanistyki, a właściwie koniec sztuki. Sztuka nazywana jest przecież częścią humanistyki dlatego, że jest sposobem, w jaki celebrujemy nasze człowieczeństwo. Gdybyśmy całkowicie oddali to AI, stalibyśmy się pozbawionymi duszy automatami. To byłby smutny świat, ale nie musi tak wyglądać. AI może wnosić do niego własne rzeczy, a indywidualni pisarze mogą wnosić swoje.
2: Jak stworzyć świat, do którego czytelnicy chcą wracać przez 20 lat, o magii baśnioboru, sile wyobraźni, o tym, dlaczego fantasy wcale nie jest tylko dla dzieci, o tym dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Za chwilę wracamy do rozmowy z Brandonem Malem.

0: 20 minut po godzinie 8, a to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy was na dobry początek dnia.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
0: Przez dwie dekady świat baśnioboru żył przede wszystkim na kartach książek i wyobraźni milionów czytelników. W przyszłym roku ma to się zmienić, szykuje się ekranizacja jednej z najpopularniejszych serii fantasy dla dzieci i nastolatków. O tym z Brandonem Malem rozmawiała Marta Zinkiewicz.
2: Next year we will be able to watch Fablehaven on the big screen.
3: W przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć baśniobór na dużym ekranie. Przez lata ten świat istniał w zasadzie tylko w głowie twojej i w wyobraźni twoich czytelników. Co czujesz, kiedy widzisz, jak ten świat zostaje niemal fizycznie budowany przed kamerą?
2: On the screen, in front of the camera.
4: It is mixed feelings. The thing I like about a book is that everyone has their own version of that story.
5: Mamy mieszane uczucia. To, co podoba mi się w książce, to fakt, że każdy ma własną wersję tej historii. W tej chwili, ponieważ nie ma jeszcze filmu, istnieją miliony różnych baśnioborów w milionach różnych umysłów. A kiedy powstaje film, zawsze trochę zanieczyszcza wyobraźnię. Z drugiej strony, jest to też nowy sposób doświadczania tej historii. I właśnie to podoba mi się w filmie. Osoby, które być może nie zdecydowałyby się przeczytać książki, dostaną nowy sposób, żeby odnaleźć tę historię. A ludzie, którzy czytali książkę, będą mogli zobaczyć ją w wersji wyobrażonej w zupełnie inny sposób niż ten, który sami mieli w głowie. Jeśli więc zrobią to dobrze, z ciekawością to zobaczę i potraktuję film jako kolejny sposób, w jaki ludzie mogą doświadczać baśnioboru.
3: Czy jest scena albo stworzenie z baśnioboru, którego szczególnie się obawiasz, albo może jesteś podekscytowany na myśl zobaczenia tego na ekranie?
5: Mam nadzieję, że magiczne stworzenia będą wyglądały naprawdę fajnie. Dobrze jest, kiedy wyglądają dobrze. Nie muszą wyglądać dokładnie tak, jak wyglądają w mojej głowie, ale chcę, żeby ich wygląd był satysfakcjonujący i zachował poczucie magii i zachwytu. A poza tym myślę, że najważniejsza rzecz to uwierzyć w dwójkę dzieci występujących w tej historii. Kendre i Seta, którzy odkrywają ten sekretny park dzikiej przyrody dla magicznych stworzeń. Jeśli uwierzę w te dzieci, jeśli Kendra będzie wydawała się prawdziwa i Set będzie wydawał się prawdziwy, pomoże to całemu filmowi sprawić wrażenie osadzonego w rzeczywistości. To właśnie te role najbardziej mnie ciekawią. Jeśli uwierzę w dzieci, dużo łatwiej będzie mi uwierzyć we wróżki. Mam nadzieję, że tak będzie. Rozmawiałem o tym z reżyserem i on myśli podobnie. Rozumie to. Dlatego podczas castingu będzie bardzo mocno pracował nad znalezieniem dzieci, które będą wydawały się autentyczne. To naprawdę bardzo ważne. Zobaczymy. Nie można tego zagwarantować. Można tylko mieć nadzieję, że wybierze się odpowiednie dzieci i że będą potrafiły wykonać tę pracę.
0: Pierwsza część baśnioboru oparta na pierwszym tomie serii ma trafić do kin w 2027 roku. Jego twórcy mają konkretny plan. Jeżeli pierwszy film odniesie sukces, przeniosą na ekran także pozostałe cztery książki. Brandon Mal jednak nie czeka tylko na film, właśnie otworzył nowy rozdział swojej twórczości. Jego najnowsza seria pod tytułem Opiekunowie zabiera czytelników do świata, w którym dzieci łączą się z duchowymi przewodnikami, a ich niezwykłe zdolności mogą okazać się zarówno darem, no ale wiadomo, także przekleństwem. Pierwszy tom Opiekunowie, Zakazana Góra ukazał się w Polsce w maju tego roku, a kolejna część zapowiadana jest na 2027 rok. To jest poranek czwórki, 23 minuty po godzinie 8. Już za moment spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, uwaga, czy naprawdę musimy codziennie zrobić 10 tysięcy kroków, żeby móc uznać, że dbamy o swoje własne zdrowie. Ta liczba tak naprawdę pojawia się wszędzie, w zegarkach, w telefonach, w aplikacjach, ale także w naszych głowach. Tylko skąd się właściwie wzięła? No to za moment spróbujemy rozwikłać tę zagadkę.

0: na piechotę.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: I dzisiaj o poranku w czwórce spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę musimy codziennie zrobić 10 tysięcy kroków, żeby móc uznać, że dbamy o swoje własne zdrowie i właściwie skąd się wzięła ta liczba, te 10 tysięcy, która pojawia się i w naszych zegarkach, w telefonach, w aplikacjach, w naszych głowach. Wszyscy mówią o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. Czy to faktycznie działa? Czy jeśli zrobimy mniej, to będzie gorzej? I czy jak przekroczymy, to nagle coś się wspaniałego wydarzy? No i dzisiaj w związku z tym razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, a także Bartek Paluch. Trenerzy. Dzień dobry, witajcie w czwórce. Chciałam zapytać, ile zrobiliście kroków dzisiaj o poranku?
2: Dzień dobry, witamy serdecznie. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale jestem szczera. Sprawdzam na moim pulsometrze 722 kroki, więc całkiem niewiele, ale dzień dopiero się zaczyna.
3: A ja, żeby zmienić perspektywę, nie mam zegarka i nie liczę kroków, mimo że również je robię.
0: No, w każdym razie te 10 tysięcy kroków, nie wiem, czy macie coś takiego w głowie, żeby wyrabiać te 10 tysięcy kroków, jakby trzymacie się tej liczby. Właściwie skąd w ogóle wzięła się ta magiczna liczba 10 tysięcy kroków?
2: Tak naprawdę jest to taki marketingowy chwyt. Wzięło się to stąd, że powstał w latach 90. taki krokomierz japoński, więc ta nazwa została trochę marketingowo przyciągnięta. I to nie oznacza, że jeśli zrobimy o jeden krok mniej, to nie będzie miało to pozytywnych korzyści dla naszego zdrowia. Ale jak najbardziej idea jest bardzo dobra.
0: Te 10 tysięcy kroków to jest jakiś cel zdrowotny, to gdzieś naukowo zostało udowodnione, że jeśli zrobimy mniej więcej tyle, no bo wiadomo, że jeden krok w jedną, jeden krok w drugą nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale czy ta magiczna liczba, te około 10 tysięcy, coś zmienia w naszym funkcjonowaniu, w naszym zdrowiu?
3: Tak, badania pokazały, że okolice zrobienia 7 tysięcy kroków względem 2 tysięcy znacząco gdzieś tam zmniejszają ryzyko zgonu, więc tutaj jednak ten marketing jest połączony również z chwytliwa nazwa, którą każdy z nas niemalże teraz ma w głowie. Na szczęście jest to zdrowa, chwytliwa nazwa, ponieważ rzeczywiście daje nam bardzo wiele korzyści i pomaga nam w życiu. Tak jak właśnie wspomniałaś, nie jest istotne to, że musimy zrobić te równo 10 tysięcy. Możemy zrobić trochę mniej. Też ważne, żebyśmy do tego podchodzili z rozsądkiem, bo wiadomo, że każdy z nas ma zapewne sporo różnych zadań do zrobienia, a warto po prostu te zadania na przykład może wykonywać w taki sposób, które umożliwi nam również robienie też tych kroków.
0: To jeszcze tylko
3: zapytam. Najbardziej warto. Nie musi być 10. Przy około 7 tysiącach kroków już są potwierdzone bardzo pozytywne wyniki w kontekście wpływu na nasze zdrowie.
0: Ale jeśli zrobimy na przykład 5-6 tysięcy, to już ma znaczące znaczenie. Znaczy ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, tak?
3: Tak, ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, ale tak jak mówię, jeżeli na przykład ktoś wykonuje również inne rodzaje aktywności fizycznej, czy takiej rekreacji sportowej, to również jest to bardzo istotne. Nie jest tak, że tylko i wyłącznie to nam może pomóc w poprawie naszego zdrowia, ale jak najbardziej warto chodzić, warto mieć tych kroków więcej na naszym liczniku zegarkowym niż mniej. Ale z drugiej strony nie warto się jakoś strasznie puszować, bo jednego dnia możemy zrobić więcej kroków, drugiego dnia trochę mniej. Ważna jest tendencja, trend i to, żebyśmy się po prostu ruszali.
0: To za chwilę porozmawiamy też o tych innych aktywnościach, których krokomierz nie liczy, bo na przykład jak jesteśmy na siłowni, do tych kroków aż tak dużo nie robimy, ale jednak nasz organizm gdzieś tam ćwiczy. No i też porozmawiamy o zaletach chodzenia, bo mam wrażenie, że akurat to jest bardzo niedocenione. 26 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek czwórki, a tutaj namawiamy was do chodzenia.

0: Gloria Smith o poranku w czwórce. 23 minuty pozostały do godziny 9, a my namawiamy Was dzisiaj do chodzenia.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
0: I w związku z tym dzisiaj razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, a także Bartek Paluch, trenerzy. Dzisiaj rozmawiamy o magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. Namawiamy Was do tego, żebyście tyle zrobili, ale jeżeli Wam się nie uda, no to też nie jest źle. Nie ma też się co tak bardzo spinać tą liczbą i w ogóle tym musem zrobienia codziennie tych 10 tysięcy kroków. Ale w ogóle jak mierzyć te kroki? Czy są jakieś dobre aplikacje do tego, czy musimy mieć drogie, powiedzmy sobie to szczerze, zegarki, które nam odmierzają te kroki, czy można to zrobić w jakiś inny sposób?
2: Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo również darmowych możliwości, bo myślę, że w dzisiejszych czasach każda dorosła osoba raczej posiada telefon komórkowy i tam jest wiele darmowych aplikacji, które monitorują nam kroki całkowicie za darmo, jeśli tylko oczywiście telefon gdzieś jest w naszym pobliżu, ale też nie chodzi o fokusowanie się, żeby mieć go zawsze przy sobie i sprawdzenie, czy mamy ten limit 10 tysięcy kroków, bo tak to nie działa. Oczywiście, jeśli mamy jakieś bardziej profesjonalne pulsometry, które sprawdzają nam dokładnie też nasze tętno, jest to bardziej dokładny wynik i oczywiście osoby, które mają taką możliwość, polecamy, żeby jakiś nawet podstawowy model sobie zainwestowały w przypadku, jeśli będzie to działało na nich motywująco i będzie budowało to te dobre nawyki.
0: Mamy teraz boom na bieganie. Większość biegów pęka w szwach i sprzedaje wszystkie swoje pakiety. A jak jest z chodzeniem? Czy tak chętnie chodzimy, jak biegamy, czy jednak to chodzenie jest trochę przez nas niedocenione?
3: Wydaje mi się, że jest niedocenione przez nas, ponieważ czasem może nie do końca jesteśmy świadomi jego pozytywnego wpływu na nasze ogólne zdrowie, na to, że ruch, spacer, te kolejne kroki to nie tylko myślenie o swojej sylwetce, formie i tak dalej, rzeczach związanych z jakąś dyscypliną, ale też to, co wydaje mi się w dzisiejszym świecie w takim holistycznym podejściu do zdrowia bardzo istotne, uspokojenie swojej głowy, zwolnienie tempa życia, zmniejszenie właśnie tego stresu, który gdzieś jest wszechobecny i wszyscy pędzimy, a taki spokojny, przyjemny, właśnie tak jak staram się teraz do Państwa mówić, spacer może nam naprawdę pomóc w tym uspokojeniu głowy, w wejściu na taki wyższy poziom pozytywnej energii, tylko do tego jest właśnie potrzebny spokojny spacer, a nie bardzo szybkie bieganie, które spowoduje, że troszeczkę ten kortyzol może nam podskoczyć, więc wszystko jest związane z tym, co jest naszym głównym celem, co

0: chcemy osiągnąć. Bieganie jest dobre, spacery są bardzo dobre. Ważne jest to, żeby wiedzieć co, kiedy i w jaki sposób chcemy zrobić.
1: Już padło to magiczne słowo na K, czyli kortyzol. To jeszcze chciałam się upewnić. Chodzenie, takie przyjemne chodzenie, nawet nie w jakimś określonym tempie, że tam musimy mieć tętno na przykład 120, bo wtedy przez 120 zaczyna się dobre spalanie naszego tłuszczu, ale nie za wysoko, nie za nisko i tak dalej. Jak sobie to odpuścimy, to czy ten kortyzol ma szansę nam spaść?
2: Zdecydowanie tak, jeśli damy sobie na to odpowiednie warunki, czyli jeśli ta głowa jest zrelaksowana, jeśli mamy taką możliwość, wyjdźmy na chwilę na zewnątrz, odłączmy się od tych wszystkich bodźców, posłuchajmy śpiewu ptaków i nawet kilka minut sprawia, że poziom tego kortyzolu się obniża wtedy, a przy okazji robimy też pożyteczne kroki.
1: Dzisiaj razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, a także Bartek Paluch. Dzisiaj rozmawiamy o zaletach chodzenia. Za moment jeszcze wracamy do tej rozmowy.
3: Rusz się, człowieku.

0: 16 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas rozmawiamy o sporcie.
1: Poranek czwórki.
0: I cały czas jest razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, która jest trenerką oraz dietetyczką, a także Bartek Paluch, który jest trenerem i fizjoterapeutą, a więc właściwie osoby na właściwym miejscu, żeby mówić nam dzisiaj o zdrowiu. A dzisiaj rozmawiamy o bardzo prostej aktywności, która jednak mam wrażenie jest trochę niedoceniona, czyli dzisiaj rozmawiamy o chodzeniu, o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. I od razu mówię, nie musicie robić 10 tysięcy kroków, żeby dobrze się poczuć. Jednak ta bariera około 7 tysięcy kroków jest jednak dla was ważna, więc warto sobie ją gdzieś tam wziąć do serca. No ale co z osobami, które na przykład ćwiczą, ale mimo wszystko mają mało kroków, no bo na przykład ćwiczą na siłowni albo wykonują taką aktywność fizyczną, której ten krokomierz nie mierzy. Czy w naszym organizmie w związku z tym zachodzą podobne procesy, czy po prostu chodzenia nie da się niczym zastąpić?
2: Ciężko powiedzieć, że nie da się czegokolwiek, czymkolwiek innym zastąpić.

bo na przykład jeżeli ktoś będzie pływał, wykona aktywność krążeniowo-oddechową, aktywność cardio, w zależności od intensywności, tu możemy sobie to troszeczkę porównać również właśnie do chodzenia, więc ta aktywność aerobowa, czy o wyższych intensywnościach może być również przez nas wykonana.

0: wydolność krążeniowo-oddechową, te wszystkie aspekty będą wpływały na poprawę naszego ogólnego dobrostanu. I to, co również bardzo istotne, o czym już też wspominaliśmy, żebyśmy w tym wszystkim czuli również przyjemność z tej aktywności, że wtedy będziemy chętnie ją wykonywać, wtedy wejdziemy w odpowiednie dobre nawyki i wtedy te wszystkie pozytywne efekty będą się bardzo ładnie kumulowały, wręcz potęgowały. Tak? Także do tego bardzo
1: zachęcamy. Chciałabym, żeby słowo przyjemnie obowiązywało w czasie, kiedy jestem na treningu siłowym. Ale mam wrażenie, że przyzwyczaiłam do tego, że po prostu trening nie może być przyjemny, no bo jednak jakąś pracę trzeba na nim wykonać i ona nie zawsze jest taka super przyjemna.
2: Może być przyjemne, ale oczywiście są przeróżne formy aktywności i też każdy jest trochę inny i dla jednej osoby przyjemność będzie oznaczała trochę co innego niż dla kogoś innego, ale jak najbardziej trening siłowy zdecydowanie każdy z nas warto, żeby wykonywał.
1: No bo właśnie, bo jaka jest taka optymalna aktywność w tygodniu? Mówię tutaj o zdrowym człowieku, no bo wiadomo, że każdy może mieć jakieś dolegliwości i wtedy trzeba się skonsultować albo właśnie z fizjoterapeutą, albo z trenerem, albo po prostu z lekarzem. Ale zakładając, że jesteśmy zdrowi, to jaka aktywność fizyczna, jaki skład tej aktywności fizycznej byłby taki najbardziej optymalny?
2: Jeżeli chodzi o takie normy WHO, które chyba są tutaj wszystkim znane, to dla zdrowej osoby jest to od 150 do 300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności, czyli ten spacer będzie tutaj jak najbardziej się wpisywał, lub od 75 do 150 intensywnej aktywności, czyli tutaj mówimy już o bieganiu. I pamiętajmy o tym, że trzeba dodać do tego to wzmacnianie, czyli tutaj świetnie sprawdziłby się trening siłowy. Fajnie, gdyby udało się zrobić to dwa razy w tygodniu.
1: Czyli dwa razy w tygodniu trening siłowy i do tego dorzucamy spacer na przykład,
2: tak.
1: Ale ten spacer codziennie, czy?
2: W ramach naszych możliwości. Oczywiście wiadomo, że każdy dzień jest trochę inny i czasami może się tak wydarzyć, że nie będziemy w stanie zrobić aż 10, 8 bądź 6 tysięcy kroków, bo tutaj zależy to od perspektywy danej osoby, ale patrzmy na to jak na taki cały tygodniowy proces i myślę, że jak najbardziej warto potraktować to liczenie kroków jako coś, co buduje nam dobry nawyk, a nie coś, co sprawia, że czujemy presję. I to, co chciałabym jeszcze powiedzieć, to myślę, że zdecydowanie warto nie myśleć o tym w taki sposób, że okej, jak nie zrobię 10 tysięcy kroków, to nie ruszę się wcale. No właśnie nie, jak zrobię nawet 3 tysiące kroków, to też jest okej. I doceńmy w tym wszystkim
1: wyluzujmy.
2: Siebie. Wyluzujmy.
1: Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Dzisiaj Agata Dąbrowska-Paluch, trenerka i dietetyczka, a także Bartek Paluch, trener i fizjoterapeuta, byli naszymi gośćmi o poranku. Bardzo dziękuję i życzę wam miłego spaceru dzisiaj o poranku. Do
0: dziękujemy
1: domu.
0: I wzajemnie również życzymy przyjemnych spacerów. Piękna pogoda, z tego co słyszałem, ma być przez cały dzień, więc nie będzie tej wymówki, że pogoda nie pomaga.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0%.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale spytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wtorek przyniesie nam pogodę, która jeszcze nie zamierza przechodzić w jesienny tryb. W Katowicach około 29 stopni, więc parasol może pozostać po prostu dodatkiem awaryjnym, a nie głównym bohaterem dnia. W Szczecinie około 26 stopni, możliwe więcej chmur, ale temperatura nadal będzie zdecydowanie po cieplejszej stronie. To jest dobry dzień, żeby wykorzystać ostatnie wrześniowe momenty z poczuciem, że wakacje jeszcze gdzieś tam są z tyłu głowy. W Lublinie 28 stopni, sporo ciepła, okresami więcej słońca, a wieczorem temperatura zacznie już delikatnie przypominać, że jednak mamy wrzesień.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament.

0: akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
13: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
14: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
13: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Zaczynamy kolejny poranek. Jeżeli właśnie próbujecie sobie przypomnieć, po co właściwie nastawiliście budzik, no to spokojnie, nie jesteście sami. My też się cały czas zastanawiamy, jak to możliwe, że ten poranek już się tak rozkręcił. Zanim kawa zrobi swoje, spróbujmy zrobić coś zdecydowanie prostszego. Po prostu uśmiechnąć się, nawet trochę, bo czasami dobry dzień nie zaczyna się od wielkich planów, tylko od tego, że wstajemy z łóżka i postanawiamy, że dzisiaj po prostu będzie nam trochę milej i w związku z tym warto się uśmiechnąć. Nie wszystko musi być dzisiaj idealne, nie wszystko musi od razu się zgadzać. Ważne, żeby

znaleźć dzisiaj chociaż jeden powód do uśmiechu. No a my postaramy się oczywiście tych powodów dostarczyć zdecydowanie więcej, to zarówno w poranku, jak i przez cały dzień w czwórce, więc po prostu bądźcie razem z nami. Przez cały dzień po prostu bądźcie dzisiaj z czwórką. Wstawajcie sobie spokojnie, łapcie kawę, dobry nastrój i po prostu razem rozpocznijmy ten wspaniały dzień.

0: 18 minut po godzinie 9, a my dzisiaj zapraszamy do teatru.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Pandemia minęła, maseczki zniknęły, przestaliśmy sprawdzać liczbę zakażeń, a słowo lockdown no już nie pojawia się tak codziennie w naszych rozmowach, ale czy naprawdę gdzieś tam zostawiliśmy ten temat za sobą? Po kilku latach myślę, że możemy spojrzeć na to z trochę innej perspektywy, nie tylko na czas, jak na czas zakazów, jakichś statystyk, izolacji, ale też jak na jakiś rodzaj doświadczenia, które mocno zmieniło nasze relacje, poczucie bezpieczeństwa, no i też sposób patrzenia na drugiego człowieka. No a mówię o tym wszystkim dlatego, że 11 i 12 września w Big Book Cafe MDM odbędą się premierowe pokazy spektaklu Dziennik Czasu Zarazy, sceny, który jest inspirowany prozą Ludmiły Ulickiej i Alberta Camusa. No i o tym, dlaczego właśnie teraz wracamy do doświadczenia pandemii, co z tego czasu tak naprawdę nam zostało do dzisiaj i jak świeże jeszcze wspomnienia można zamienić w teatr. O tym wszystkim będziemy rozmawiać już teraz razem z nami, w związku z tym Joanna Tudek, która jest reżyserką tego spektaklu. Dzień dobry, witaj w Czwórce.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ale też Julia Rosnowska, aktorka. Dzień dobry, witaj w Czwórce.
3: Dzień dobry.
0: Minęło już kilka lat. Dlaczego właśnie teraz pojawiła się taka potrzeba, żeby w ogóle wrócić do doświadczenia pandemii?
4: No, przede wszystkim zainspirował nas tekst Ludmiły Ulickiej, na którym w dużej mierze opiera się tekst spektaklu napisany przez Anię Król. Bo w ogóle historia też tej książki, tej powieści To tylko dżuma jest ciekawa. Ulicka opisuje w niej prawdziwe doświadczenia, przepraszam, prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce pod koniec lat 30. W Moskwie. Ona spisała tę historię, którą w zasadzie

0: słyszała od swojej przyjaciółki, której ojciec rzeczywiście doświadczył tego, co się wtedy wydarzyło, o czym myślę, że też niedługo opowiem, co w ogóle tam się zadziało. Ale ona właśnie napisała ten tekst, żeby dostać się do szkoły scenopisarstwa, po czym do szkoły się nie dostała. Dowiedziała się, że już tak naprawdę nie ma się czego więcej nauczyć. Więc ten tekst w ogóle jest taki bardzo dynamiczny, zachował taką filmową dynamikę właśnie. Schowała go do szuflady. Po czym odnalazła przypadkiem w okresie właśnie pandemii, kwarantanny, postanowiła go wydać. Zresztą nie dziwię się, no bo to aż było takie uderzające, jak wróciła akurat w tym czasie do tego tekstu, gdzie ludzkość przeżywała trochę to samo, chociaż wiadomo, w zupełnie innych realiach niż w tych realiach moskiewskich w tamtych czasach. Ja przyznam się, że jak rozmawiałyśmy z Anią w ogóle o spektaklu, o stworzeniu tego spektaklu i właśnie, żeby oprzeć go na prozie ulickiej, tekst na pewno mnie zainspirował, chociaż moją pierwszą reakcją było to, że czy chcę robić spektakl o pandemii, czy już jednak trochę nie mamy tego za sobą. I później też w trakcie prób, o czym zresztą może Julia też więcej powie, rozmawialiśmy w ogóle o tym tekście i w zasadzie doszliśmy do wniosku, że chyba trochę to już jest za nami, ale czy to zostało wystarczająco jakoś przepracowane też w teatrze, a teatr, który jest chyba najlepszym w ogóle miejscem, żeby mówić o tego typu sprawach.
1: No właśnie, czy mamy już taki dystans do tego, co się wydarzyło te kilka lat temu? Czy właściwie dopiero teraz zaczynamy trochę rozumieć, co nam to zrobiło i z czym to się w ogóle wiązało i jaki to miało wpływ na nas?
2: Tak, ja myślę, że właśnie teraz jest dobry moment, kiedy już trochę czasu minęło i mogliśmy się pochylić nad tym, co właściwie ta pandemia i ten lockdown w nas zmieniło. A myślę, że zmieniło dużo. Myślę, że ten moment zatrzymania całego świata był tak nietypowy i tak wyjątkowy, że musiało to zostawić w każdym z nas ślad. Ale też myślę, że zaraz po pandemii było za wcześnie po prostu, żeby o tym mówić. I dopiero teraz się otwieramy na to właśnie, co ten postój dla nas.
1: No i o czym rozmawialiście na próbach?
2: Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak każdy z nas, od tego zaczęliśmy, prawda? Mm-hmm. Zaczęliśmy rozmowę od tego, jak każdy z nas przetrwał pandemię i co właściwie, jakie ma refleksje, jakie ma przemyślenia po tym okresie. Mm.
0: Tak, to też było dla mnie ciekawe, jak każdy z nas zupełnie... Miał zupełnie inne wspomnienia, chociaż...
2: Niektórzy też i dobre. To nie jest tak, że każdy przetrwał to jako
1: traumę.
2: Jako traumę, tak. Mamy też i dobre wspomnienia, jak się okazało, wszyscy z tego okresu.
0: To prawda, ale wydaje mi się, że takim punktem wspólnym, mimo tego, że tak jak powiedziałam, te wspomnienia były naprawdę różne i te doświadczenia, jakieś przemyślenia były różne, to tym punktem wspólnym było na przykład... to jakieś takie poczucie absurdu, jak na przykład wszyscy pamiętaliśmy, zamknięte lasy.
2: Parki.
0: Tak, parki.
1: Tak było.
0: Ale też, to Julia popraw mnie, jeśli się mylę, ale też pamiętam, że takim tym wspólnym doświadczeniem było właśnie... takie poczucie, to zwolnienie, które... Zwolnienie, czy spowolnienie, tak? Którego wszyscy potrzebowaliśmy i w sumie jakoś też myślę, że doceniliśmy w pewnym sensie, mimo tego, że oczywiście to było traumatyczne wydarzenie, tak? To wszystko, co się wtedy miało.
1: O dobrych stronach pandemii. Dzisiaj między innymi w związku ze spektaklem Dziennik Czasu Zarazy Sceny, co tak naprawdę zostało w nas po pandemii. 11 i 12 września w Big Book Cafe odbędą się premierowe pokazy tego spektaklu. Dzisiaj o nim rozmawiamy. Cały czas razem z nami aktorki Julia Rosnowska i Joanna Tudek, reżyserka. To do rozmowy na ten temat za moment powrócimy.

0: co tak naprawdę zostało w nas po pandemii. Dzisiaj na ten temat rozmawiam. Joanna Tudek, reżyserka razem z nami, a także Julia Rosnowska, aktorka, która wystąpi w spektaklu Dziennik Czasu Zarazy Sceny, co zostało w nas po pandemii. 11 i 12 września w Big Book Cafe MDM odbędą się premierowe pokazy tego spektaklu. Czy zmieniliśmy tak naprawdę swoje podejście i czy jakby czuć to w waszym spektaklu do bliskości, do samotności, do własnej przestrzeni, do bezpieczeństwa? I która z tych zmian tak naprawdę jest najbardziej widoczna, albo której z nich na przykład poświęcacie część tego spektaklu?
1: No, w spektaklu jest mowa na przykład o dotyku. Też o przypadkowym dotyku, od tego jak się, o tym jak się zmieniło w ogóle nasze podejście do przestrzeni tej z drugim człowiekiem, prawda, i tej potrzeby, którą czuliśmy wszyscy wtedy w pandemii, żeby na przykład wrócić do takiego przypadkowego dotyku, którego kiedyś się nie zauważało, był czymś oczywistym, a nagle w pandemii...
0: Zupełnie naturalnym i też bardzo takim potrzebnym, bo taki zdrowy dotyk drugiego człowieka po prostu jest niezwykle dla nas paradoksalnie ważny.
1: Tak jest.
0: Pandemia nas trochę tego pozbawiła.
1: Tak, pozbawiła, zaczęliśmy się go bać, więc jest mowa właśnie o przypadkowym potrąceniu w autobusie, które kiedyś byśmy na to nie zwrócili uwagi, a w pandemii nagle to zaczęło parzyć, prawda? To zaczęło być czymś bardzo widocznym i nienaturalnym, więc mowa jest właśnie o dotyku, jest mowa o przestrzeni, jest mowa o tych wszystkich emocjach, które nam towarzyszyły w trakcie, o tym chorowaniu bliskich, przy których nie mogliśmy być, które było, ludzie przecież odchodzili i byli sami w tym czasie.
0: O jakich właśnie jeszcze sytuacjach tak naprawdę traktuje ten spektakl, które być może pamiętamy z rzeczywistości, a one stanowią też sedno tego spektaklu?
1: No dla mnie właśnie najbardziej dotkliwe jest ten, w naszym spektaklu jest to odchodzenie bliskich, przy których nie mogliśmy być.
2: Tak, i na pewno też to takie poczucie zagubienia, ale też

0: takiej bezradności w kontekście tego, że jesteśmy wrzuceni trochę w to, czy prowadzimy swoje życie i nagle jesteśmy, jakby nas ktoś tak wziął i wrzucił do zupełnie innej rzeczywistości. Często i też tak jak było na początku pandemii, czy trochę tak jak to Ulicka opisuje, my jeszcze do końca nie wiemy, co nas czeka. My, ale władze też często, które sobie z tym radzą, robią to trochę po omacku. I właśnie takie poczucie no, takiej bezradności, ale też tego, że to nasze życie nagle jest trochę w rękach jakby tej władzy. I też z drugiej strony pytanie, gdzie jest ta granica między wolnością jednostki a dobrem wspólnoty. Nie? Myślę, że to też na pewno tak poruszamy dosyć dosadnie w tym naszym spektaklu.
1: Też jednym z głównych bohaterów jest personel szpitalny naszego spektaklu, więc też pokazujemy ich perspektywę, ich zagubienie, ich bezradność w tej sytuacji, która no, też ją pamiętamy z pandemii, prawda?
2: Czy jakąś część tego spektaklu poświęcacie też temu najmłodszemu pokoleniu młodych ludzi, którzy w czasie pandemii wchodzili w dorosłość i tak naprawdę no, wiadomo, że na tym etapie niezwykle ważna jest taka grupa rówieśnicza, a oni tak naprawdę zostali tego pozbawieni, zostali odizolowani od nich i to wydaje się, że wpłynęło bardzo mocno na to, jakie oni teraz mają relacje. Czy gdzieś po prostu ten wątek też się u was przewija?
0: Ciężko powiedzieć, bo też, znaczy ja myślę, że jeżeli ktoś będzie szukał tego, to pewnie to znajdzie, bo też, co może warto zaznaczyć, spektakl jest tak napisany, że my tam, te postaci są dosyć umowne. Nam też zależało, mi i Ani, żeby właśnie każdy mógł się trochę w nich przejrzeć w różnych momentach tego spektaklu i też no to jest duże wyzwanie dla aktorów, z którym myślę, że też sobie świetnie radzą.
1: Tak, ale to też myślę, że jest czymś, co nas przyciągnęło, mnie na przykład przyciągnęło do tego tekstu. Właśnie jego oniryczność, to, że te czasoprzestrzenie się zmieniają, że postaci się zmieniają, że nikt z nas, żaden z trojga aktorów nie jest jedną postacią do końca, tylko cały czas wskakujemy w nowe role, w nowe postacie, one się zmieniają i to jest też dla mnie fascynujące, oniryczność tego spektaklu i tego, że on nie funkcjonuje w jednej przestrzeni, w jednym czasie.
2: Jaki ten spektakl będzie? Przekonamy się 11 i 12 września w Big Book Cafe MDM. Wtedy odbędą się pokazy spektaklu Dziennik Czasu Zarazy Sceny. Dzisiaj o nim rozmawiamy, ale za chwilę też porozmawiamy o Big Book Festiwalu, bo ten festiwal zbliża się wielkimi krokami od 24 do 27 września. Co się wtedy wydarzy? O tym za chwilę.

0: 24 minuty pozostały do godziny 10, a my cały czas rozmawiamy o tym, żeby wybrać się do teatru, ale też przy okazji, żeby wybrać się na bardzo fajny festiwal.
1: Poranek czwórki.
0: Bo od 24 do 27 września będzie trwał Big Book Festival. Jaki temat w tym roku i czy wasz spektakl jakkolwiek wpisuje się w ten festiwal, czy są w ogóle jakieś dwa osobne byty?
2: Tak, temat festiwalu tej edycji to kiedyś było lepiej.
0: Czy te w sumie spektakl... jak patrzymy na pandemię, to nie jestem tak do końca pewna.
3: To właśnie dlatego bardzo, szczerze mówiąc.
2: A czyli, że było lepiej przed pandemią, czy...
3: Ja uważam, że... No, mów.
2: Nie, jestem ciekawa.
3: No ja uważam, ja zresztą to mówiłam na naszych próbach, że pandemia, mam poczucie, że zmieniła jakoś tak... nasze patrzenie i że dużo jest takiego czarnego welonu już.
0: Tak, a wcześniej patrzyliśmy bardzo optymistycznie w naszą przyszłość. Pandemia jednak, myślę, nam sporo odebrała z tego.
3: Poza tym właśnie... w każdym czasie można powiedzieć, że kiedyś było lepiej.
0: Teraz często w ogóle ten slogan jest na naszych ustach. Często wypowiadamy te słowa, że kiedyś to było lepiej. A kiedyś to było w ogóle?
2: No właśnie, trochę o tym jest nasz festiwal, że dla każdego to kiedyś jest trochę kiedy indziej. I pytanie, o jakim kiedyś mówimy. Ale jeszcze wracając do spektaklu, ja pamiętam, Julia, jak ty to mówiłaś i ja właśnie chyba troszkę się z tym nie zgadzam, ale to mam może jakieś takie bardziej optymistyczne podejście, że wydaje mi się, że ta pandemia mogła być dla społeczeństwa, tak ogólnie mówiąc, takim właśnie punktem zwrotnym. I ja mimo wszystko wydaje mi się, że trochę nam się chyba... udało, no nie chcę powiedzieć, że może udało nam się zdać tę lekcję, ale wydaje mi się, że jakoś tak bardziej doceniliśmy kontakt z tym drugim człowiekiem, jakoś tak więcej, mam wrażenie, jest takich inicjatyw, żeby widzieć się na żywo. Nawet też myślę, no...
3: Mi się wydaje, że obie rzeczy mogą być prawdziwe, wiesz?
2: To prawda,
3: że to, że doceniliśmy kontakt i bliskość drugiego człowieka, to jest jedno, ale to, że ta pandemia... obudziła lęki społeczne, moim zdaniem również jest prawdziwe.
2: Tak, to prawda.
3: Wydarzyło się coś, czego ja wcześniej nie widziałam. Być może to jest personalne, być może to jest moje prywatne jakieś... moja prywatna refleksja, ale ja to zauważam.
0: Rzeczywiście pretekstem do spotkania będzie wasz spektakl, ale pretekstem do spotkań tych w realu będą także wydarzenia Big Book Festiwalu. Czy są takie, na które jakoś szczególnie czekasz?
2: Tak, jest, znaczy no w sumie to na wszystkie czekam, na cały festiwal w ogóle, bo to też jest taki okres, kiedy Big Book naprawdę ożywa, jest kolorowo, jest głośno, przychodzi mnóstwo ludzi, ja bardzo w ogóle lubię ten czas festiwalowy u nas, a jeśli chodzi o takie wydarzenie, jest, będzie na przykład literacki open mic, do którego zaprosiliśmy 6 pisarzy i pisarek, którzy właśnie zmierzą się z tym hasłem kiedyś było lepiej i będzie o architekturze, o przestrzeni publicznej, o modzie, o jedzeniu, więc no tak, myślę, że to będzie ciekawe też w ogóle dla tych pisarzy i pisarek stanąć na scenie, wyjść zza biurek i właśnie... no tak trochę improwizować, albo i też nie, koniecznie improwizować, no ale jednak mówić do ludzi i jakoś tak interpretować to hasło na swój sposób.
0: Big Book Festiwal od 24 do 27 września. Ja oczywiście odsyłam na strony tego festiwalu, tam cała idea, ale także pełny program wydarzeń. Na pewno każdy coś wybierze dla siebie. A tymczasem czego wam życzyć tuż przed pokazami premierowymi waszego spektaklu?
2: Połamania nóg?

0: No to tego życzę, skoro sobie tego życzycie. Chociaż ciężko mi to przeszło przez usta, ale mimo wszystko życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się na tej scenie. Dziennik Czasu Zarazy, sceny 11 i 12 września w Big Book Cafe MDM. Pokazy premierowe tego spektaklu gorąco zapraszamy, a dzisiaj razem z nami zapraszała Joanna Tudek, reżyserka, a także Julia Rosnowska, aktorka. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
1: Bardzo dziękujemy.

13 minut pozostało do godziny 10. Zacznijmy ten dzień z wielkich deklaracji, presji, że trzeba być najlepszą wersją siebie. Wystarczy wstać, uśmiechnąć się do siebie i dać temu dniu szansę. Więc dajcie mu szansę i bawcie się dobrze. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
2: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: Oj, teraz co?

0: Właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert-Welharper. Lato wróciło, słońce miło grzeje. W całym kraju cieplutko, a nawet gorąco, 23 stopnie na Podlasiu, 27 w centrum, do 30 w Opolu i we Wrocławiu.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba.

0: wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak jest, to ja, Marcin Hubert-Wel-Harper. Wraz ze mną melduje się i pozdrawia projekt Surface i Tom Hardy, Charface, Surface plus Tom Hardy, ten Tom Hardy znany z filmów jako Venom czy Bane. Tu tym razem jako raper Frankie Pulitzer i to naprawdę niezły. Zapraszam.
2: What's that? Mini disc or some shit? What is this? We're supposed to be impressed? You got like mad technology?

0: I kto by pomyślał, amerykańska grupa Surface 7L, Esoteric Inspecta Dex Wu-Tang Clanu, grupa Surface, czy też Charface, po prostu jej wyborna nowa płyta Charface meets Frankie Pulitzer, gdzie Frankie Pulitzer to rapowe wcielenie słynnego brytyjskiego aktora Toma Hardiego, który jako MC radzi sobie naprawdę znakomicie, bardzo fajny materiał, tłuste bity, tłuste rymy, sporo radochy, zabawy, no i tej konkretnej, dobrej, prawdziwej muzyki spod znaku hip-hop. I takiego właśnie grania, bujania przed nami ciąg dalszy. Tym razem klasyczny materiał w ramach naszego kącika.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Tak jest, moi faworyci, amerykańska formacja Blackalicious i jej pierwszy autorski krążek Nia, który właśnie obchodzi swoje 27 urodziny. Doskonały producent Chief XL plus doskonały, wspaniały raper Gift of Gab. Nieodżałowany Gift of Gab, bo zmarł niestety 5 lat temu, nie ma już grupy Blackalicious. Są za to ich 4 świetne albumy. Dziś z okazji jubileuszu ich płyta numer 1 pod tytułem Nia 30 sierpnia 27 lat temu, wydana przez firmę Quantum, czyli wytwórnię DJ-a Shadowa, z europejskim wsparciem, dystrybucją kultowej oficyny MOA.

Max z firmy Jamesa Lavella z projektu Uncle. No i z tego pierwszego krążka Blackalicious wybrałem dziś dwa utwory rozśpiewane If I May oraz najbardziej funkowe, najbardziej imprezowe You Didn't Know That Though.

0: Black Alicious i ich pierwszy album pod tytułem Nia, właśnie obchodzący swoje 27 urodziny. Przed nami kolejny płytowy klasyk, spokojnie pasowałby do klasycznej o tej porze. Dziś sięgamy jednak po niego w ramach naszej dźwiękowej podróży igłą po mapie. Płyta mocno kojarzona z brytyjskim miastem Manchester i z tamtejszym brzmieniem o nazwie Madchester.
1: Igłą po mapie.
0: Madchester, brytyjska muzyka przełomu lat 80. i 90., szczególnie właśnie ta z Manchesteru, stąd nazwa, w ramach której muzyka rockowa, indie rock bardzo ładnie mieszała się z acid house'em, z hip-hopem, rave'owym hedonizmem, psychodelią także, no bo skoro acid house i rave, to i wysokie loty być musiały. I dziś klasyka tego nurtu, słynna formacja Happy Mondays, jej najważniejszy, najbardziej znany krążek Pills and Thrills and Belly Aches, w roku 1990 wydany przez słynną wytwórnię Factory. Album wyprodukował, utanecznił Paul Oakenfold plus Steve Osborne. No a teraz ten materiał powrócił w nowej, zremasterowanej wersji Super Deluxe Edition z dołożonymi bonusowymi kawałkami, koncertowymi także, plus nowymi, świeżymi remiksami, m.in. samego Oakenfolda, Shadow Child, Iwana Pearsona czy Daniela Averego. Dziś ode mnie najbardziej znane przebojowe fragmenty tego albumu, kawałki Hallelujah i Step On, no cover utworu formacji The Congos, ale nie w tych nowych, świeżych remiksach, lecz w oryginalnych, tanecznych miksach z początku lat 90. Happy Mondays.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Przed nami kolejne muzyczne legendy z Wielkiej Brytanii. Tym razem nie Manchester, a Londyn. Tym razem pionierzy, giganci muzyki spod znaku acid jazz. Bardzo lubiana przeze mnie słynna formacja Galliano, która 2 lata temu, po prawie 3 dekadach, powróciła na rynek z nowym krążkiem Halfway Somewhere, nagranym dla firmy Brownswood. No jak już powróciła, to zaczęła regularnie występować, koncertować, tworzyć kolejne utwory. Na początku tego roku już własnym sumptem wydała nową epkę Unreliable Memories of Contested Conversations. Na kilka tygodni temu z myślą o rynku japońskim dołożyli do niej kilka nagrań, zrobili z tego całą dużą płytę o jakże wymownym tytule Acid Jazz Revenge. Jest kompakt, jest winyl, jest także wersja cyfrowa i z tej nowej płyty Galliano pod banderą ich własnej wytwórni Woozy Woo dziś wybrałem boogie funkowe Green Banana, no i utwór Let the Music Find You, napisany na potrzeby właśnie rynku japońskiego, utrzymany w tanecznym takim jazz funkowym stylu z początku lat 80. o nazwie Britfunk. Panie i panowie, Galliano.

0: Ta nowa płyta Galliano też jutro się pojawi, obiecuję, choć tym razem w trochę innym kontekście. No a przed nami tym razem już nasze nowości, nowe kawałki z naszej czwórkowej playlisty. Niezawodny jak zawsze pozytywny Grubson, jego rozbujany, bardzo letni, słoneczny nowy utwór pod tytułem Sposób w duecie z Kajetanem Wojasem, a potem słynna klubowa ekipa Cats and Dogs i jej fajowy breakbeatowy letniaczek We're Gonna Be Alright, grany już tu przeze mnie, ale dziś playlistowo z przyjemnością przypominam, no i wracam do was o godzinie 11.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność.

0: Cześć, Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Kastopio, Kastopio,
8: Siemano, z tej strony BRK, a

0: czwórka. To słychać.
1: Myślałem, że jesteś Violeta.

0: Informacja jest taka, że już za moment wybije godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody Marcin Hubert Wellharper. Znów grzeje, znów świeci, lato wróciło. W całym kraju cieplutko, przyjemnie, od 22-23 nawet stopni na Podlasiu do 30 na Dolnym Śląsku i w Opolu, a jutro to może być nawet jeszcze goręcej. To jest świetna informacja.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy.

0: problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać. Godzina już druga, a zaczynamy ją z solidnym klubowym przytupem. Zapraszam.

Amerykański duet Lion Babe, Jill Harvey i Lucas Goodman jako Lion Babe i ich dziarski nowy kawałek mocno klubowy Fashion Week, nagrany z myślą o pokazach mody, plus logo teraz słynnej House

0: nowej firmy Defected. Holender Leo, jego wokalny dobry kumpel Terry Guns z właśnie wydanym przebojowym, rozśpiewanym utworze pod tytułem Stamina. No i skoro już sobie tańczymy, skoro owej staminy trochę złapaliśmy, to dobra parkietowa informacja jest taka, że w niedzielnym paśmie muzycznym po 20, no pewnie nawet o 22, przypomnimy set DJ-ski, zapis DJ-skiego występu naszej znakomitej krajowej Virtual Gejszy. Set winylowy, bardzo ciekawy muzycznie, z audycji 12 cali na godzinę. To wydarzy się w niedzielę u nas po 20.
1: Czwórka poleca.
0: Polecamy set Virtual Gejszy i z tej okazji przed nami dwie bardzo fajne klubowe nowości z logo słynnej firmy R&S. Legenda brytyjskiej muzyki techno Dave Angel, jego kolejny nowy singiel. Nagranie, świetne nagranie Apocalypse na takim jazzująco-funkowym, synkopowanym bicie, a potem z bardziej gospelowym bujnięciem z logo słynnej niemieckiej firmy Compost. Christian Pommer i Trying Times w remiksie mojego faworyta Krakazata.

Christian Pomer w remiksie Krakazata, znakomita wersja. Znów wracamy teraz, no na chwilę, do Manchesteru. Przed nami tym razem współczesna, soulowo-hip-hopowa załoga Children of Zeus. Panowie wydali właśnie nową płytę As The World Burns. Dziś sięgam jednak po nieoficjalny remiks ich starszego kawałka I Want You sprzed lat 7. Remiks zupełnie nowy, na gibniętym klubowym rytmie, przygotowany, opracowany przez broken beatową, bootlegową oficynę Shall I Brook It. No a potem jeszcze kolejna przeróbka, też z klimatem, też nowa, What You Won't Do For Love, soulowy klasyk Bobby'ego Caldwella z końca lat 70., ale w nowej, nowoczesnej, znakomitej wersji Willa Soula i Marka Hawkinsa z partią wokalną Gili JPG gdzieś pomiędzy broken beatem, soulem i muzyką Future Garage.

Won't You Won't Do For Love, Will Soul i Mark Hawkins. No a przed nami jeszcze bardziej połamane rytmy, do tego nasz człowiek Alek Wiśniewski jako Alek W, sięgający po bardziej jazzowe, takie jazz funkowe, 12-bitowe produkcje naszego legendarnego Volta, DJ-a 600V. Alek po swojemu je przerabia, tnie, aranżuje, przyspiesza, wygina na całość. Kilka dni temu opublikował na znakomitym materiale o wiele mówiącym, wyjaśniającym tytule 24-bit Jazz Step Breakbeats. Dwa tygodnie temu Alek nas odwiedził, o koncepcji, historii powstania tego materiału opowiadał w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Całą rozmowę z 17 sierpnia znajdziecie pod adresem czworka.polskieradio.pl na naszej stronie. Za chwilę krótki fragment tego właśnie wywiadu, potem już Alek W i 600V w nagraniu 7 rano, choć u nas niebawem za

0: No 20 kilka minut, wybije południe.
1: To może od tego zacznijmy. Jak dokładnie wyglądała twoja współpraca z Woltem?
2: To była przyjemność po prostu, jakby historia jakby zaczęła się tak, że chciałem kupić jakiś winyl od Wolta, tak? I zapytałem się go, no Sebek, kurczę, która płyta jest najfajniejsza, która mi się spodoba, prawda? A Wolt powiedział, że no dobra, to ja ci wyślę. Wysłał mi właśnie dwie płyty, 12 bit Jazzy Grooves Part 1 oraz Funk Yeti. No i zacząłem sobie tego słuchać. Mówię sobie, wow, to jest naprawdę super materiał i jakby totalnie siedzi w moim stylu. Więc postanowiłem po prostu tego użyć i stworzyć z tego po prostu nowe dzieło.
1: I co, miałeś takie poczucie, że na przykład, że tamten materiał potrzebował w jakiś sposób odświeżenia, czy myślałeś, że masz po prostu na to jakiś swój pomysł?
2: Wiesz co, no właśnie myślałem o tym, że mam na to swój pomysł, prawda? Jakby totalnie same tytuły, samo to, jak to grubiło, totalnie po prostu mi się działo. Tym bardziej, że jakby pierwsze dżungle, jak powstawały, to jakby... ludzie brali właśnie płyty i zaczęli przyspieszać. Ja zrobiłem to samo. Wziąłem ten winyl, zgrałem go w przyspieszeniu i zupełnie nadało to inny groove, inną rytmikę i mówię sobie, o Jezu, to naprawdę może zadziałać, prawda? No i pyk, jakby powstał jeden kawałek na samym początku, potem chwilę to leżało. Wiesz, ta historia też jest, wygląda tak, że ja Wolta generalnie poznałem w Akademii Realizacji Dźwięku. Mhm. Poszedłem tam.
3: Bo on tam uczy chyba.
2: Tak,
3: nie?
2: On tam uczy, tak. Dokładnie, uczy tam. Ja o tym nie wiedziałem zupełnie. No i jakby, wiecie, od słowa do słowa okazuje się, że jakby podobne umysły, ludzie, którzy jakby wyznają podobne wartości, się przyciągają. No i jakby zakumplowaliśmy się. Zaczęliśmy tam dużo działać razem, jakby on mnie też nauczył bardzo dużo profesjonalizmu takiego, bo ja już miałem wiedzę na temat, prawda, produkcji muzyki, ale można powiedzieć, że pomógł mi stać się takim kompletnym producentem i inżynierem dźwięku, jakby właśnie tą wiedzę konkretną mi przekazał i tą profesjonalną, a nie gadał o jakichś takich, wiecie, formułkach i innych rzeczach, które są totalnie niepotrzebne, tylko po prostu taki sposób, jak po prostu coś zrobić, żeby to zadziałało.

Najpierw nasz człowiek, Alex W., breakbeatowo przerabiający, szatkujący muzykę DJ-a 600V. No a teraz IDM-owa muzyka jungle grana na żywych instrumentach, z żywym instrumentarium, takim też dźwiękowym vibe'em. Z miasta Melbourne, czteroosobowy projekt Evening News w nagraniu Kaboom, zapowiadającym ich nową epkę Cupid's Plan, która na rynek trafi w listopadzie tego roku. No i nowa muzyka jungle, jej okolice doprowadzi nas już do godziny 12. Icon Roller w nagraniu Run and Hide, ale no nie ma co uciekać, bo utwór fajowy. A potem DJ Hybrid, który występował u nas w tym roku na festiwalu Audio River, z nowej epki Movements i dziś w nagraniu Rudeboy Redeem, a ja, Rudeboy Harper, wracam do was w samo południe.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
6: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
5: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Właśnie minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Jutro od zachodu napłynie trochę chłodniejsze powietrze. Tam też może padać, mogą pojawić się burze. 18 stopni w zachodniopomorskim, ale 28 w Warszawie, do nawet, uwaga, uwaga, 32 w Krakowie i okolicach. Tam, gdzie burze, plus w górach możliwy silny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
9: Za każdy dzień!
10: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: To już trzecia godzina naszego spotkania, a w niej na otwarcie nowa muzyka londyńskiej firmy Brownswood, założonej, prowadzonej przez słynnego Gilesa Petersona. Zapraszam.

Nowa londyńska muzyka, właściwie muzyka nowa londyńskiej firmy Brownswood. Jej nowy nabytek, muzyk-producent Wonky Logic, zapowiadający swój pierwszy autorski album, Mac Do and Mend, grywał już z takimi artystami jak Nightmares on Wax, Yusef Day, Sema Jinta Cray, Nala Sinefro, Shabaka Hutchings, Eddie Shacon i tak dalej, i tak dalej. Teraz nagrał solowy materiał, pierwszy duży. Warto tej płyty wypatrywać.

Na przed chwilą klasyk ze świata New Jazzu i Broken Beatu, Japończyk Ryota Nozaki z projektem Jazztronic w doskonałym kawałku Samurai sprzed ponad już 20 lat, z nowiutkiego singla ze świeżymi remiksami, w tym z taką oto roztańczoną, taką samba house'ową wersją. I przed nami jeszcze jedna nowość z logo Brownswood, nowy singiel promujący świetny tegoroczny album londyńskiego producenta Isco pod tytułem Powerscroft. Utwór Dinero, w którym wokalnie udziela się P-Wavy. Na stronie B na singlu mamy UK funkowo-latynoski remix producenta Sam The Man. Dziś stawiam jednak na fajniejszy, taki bardziej breakbeatowy oryginał Isco, a potem w podobnym stylu kolejny utwór zapowiadający już spoza logo, spoza firmy Brownswood. Potem wybrałem bardzo ciekawy utwór zapowiadający bardzo ciekawą kompilację opiniotwórczej brytyjskiej DJ-ki James Supernowy, składankę Dance Around the World, na której muzyka świata, globalne bity, globalne wibracje mieszają się ze zbasowaną brytyjską muzyką klubową. No i dziś z tej płyty karaibsko-brytyjski projekt Just Now plus, uwaga, brazylijski chór a z Guy Cadeira z Jitapua w nagraniu pod tytułem Yalode.

0: Były tańce wywijańce, czas na nasze imprezowe i koncertowe rekomendacje.
1: Imprezowy latarnik.
0: Jak zawsze sporo ciekawie dzieje się w niezawodnym stołecznym klubie Jasmine, właśnie świętującym swoje 6 już urodziny. Wszystkiego najlepszego. 11 września w najbliższy czwartek po raz pierwszy w naszym kraju wystąpi Arjuna Aux, nowozelandzki muzyk, producent.

Producent, wokalista łączący muzykę jazzową z soulem i elektroniką, podopieczny znakomitej londyńskiej firmy Albert's Favorites, Arjuna Aux w trzyosobowym składzie w czwartek w Jasmine, 18 września w kolejny czwartek wystąpi tam brytyjska soulowa ekipa Mama's Gun z doskonałym Andym Platzem na wokalu, znanym także jako frontman projektu Young Gun Silver Fox. No zła informacja jest taka, że biletów akurat na ten koncert już nie ma. Za to 26 września do Jasmine zawita tak, jak to on tylko potrafi. Absolutnie wspaniale zaśpiewa Omar, Brytyjczyk Omar, legenda muzyki soul, nie tylko no, tej brytyjskiej, ale ogólnie światowej. To o nim Stevie Wonder powiedział kiedyś, że gdy dorosnę, to chcę być taki jak Omar. I Omar dla nas zaśpiewa za moment. Najpierw jednak swój największy przebój pod tytułem Konnichiwa wykona Donny Benet, wspaniały Australijczyk. Donny Benet, świetny basista, wokalista, producent, no przy którym miękną, uśmiechają się nie tylko kobiece serca. Donny Benet wraca do Warszawy, tym razem do klubu Hybrydy. Widziałem go na żywo w roku ubiegłym w Hydrozagadce i to był absolutnie cudny koncert. Teraz w Hybrydach wystąpi 15 września, w przyszły wtorek i ja gorąco wam ten koncert polecam. Dobra zabawa, dobra impreza i tańce. Gwarantowane.

0: Štúrka poleca.
1: Niebawem w Warszawie Donny Benet i Omar, za to w sobotnim paśmie muzycznym bez biletów przypomnimy koncert naszego człowieka Rała, Raw Performance z naszej rap sceny czwórki. No będziemy tańczyć, wywijać, skakać jak piłeczki i w najbliższą sobotę w paśmie muzycznym po godzinie 20, pewnie dokładnie 22. I na rozgrzewkę fragment tego koncertu plus jeszcze ode mnie kawałek, który Raw myślę, że mógłby polubić. Portorykańczyk Abuzu, jego krążek Conrazon, With Reason, głównie muzyka techno, technoenergia podrasowana latynoskim, takim portorykańskim vibe'em. Mój ulubiony utwór to No Trouble, nieoczywista gatunkowa hybryda z rapową nawijką, potężnym basem, szybkim, właściwie takim speed garażowym groove'em, no ale najpierw na tańce i koncerty. Koncert zaprasza Rał.
0: Rap, scena czwórki.

Dziś na finał no śmigamy z solidnym przytupem. Przed nami lupowany, imprezowy, filtrowany disco house, ale na sterydach, w tempie z energią muzyki techno. No może i proste granie, ale absolutnie nie do zatrzymania. Tempo myślę, że robi tu robotę. Amerykanin Zero Idea z właśnie wydanej, a absolutnie wybuchowej epki pod tytułem Funkadelics. Ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Program realizuje dziś Krzyś Sagan, wydaje Patrycja Bronka, po 13 Jędrek Rosiewicz i popołudniowa. No a ja z kolejną porcją dobrej muzyki wracam do was jutro po godzinie 10. Zapraszam, do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl.

0: www.radio.pl. To od Was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie, w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Szczęśliwa trzynastka na zegarach. Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś dzień dobrych wiadomości, a ja mam same takie, bowiem przebijamy w całej Polsce dziś granicę 20 stopni Celsjusza. Tak się właśnie stało. Najcieplej jest w mieście, który jest znany z pewnej historii pewnego chłopa i jajecznicy, ale porzućcie tę historię. Legnicę trzeba znać ze względu na to, że jest to miasto pionier, po którym już pod koniec XIX wieku jeździły tramwaje elektryczne. A dziś nie ma. Zero. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Może by warto jednak powrócić do tradycji. No dobrze, ale w Legnicy puf jak gorąco, 30 stopni wskazują termometry. Najchłodniej jest w Elblągu, tam termometry pokazują 20 kresek, no ale to jest bardzo przyjemna temperatura. Zazdrościmy mieszkańcom południowo-wschodniej Polski, Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, bo tam bezchmurne niebo. Natomiast im dalej na północ, tym tych chmurek może się trochę więcej pojawić, na Pomorzu przede wszystkim. No i pod wieczór na Pomorzu również mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Bierzcie i korzystajcie z wtorku, bierzcie i korzystajcie z środy, bo jutro będzie równie ciepło. Przede wszystkim na południu dobijemy do 29 stopni Celsjusza, a od czwartku już wyraźnie się ochłodzi i jesień da o sobie znać.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować

0: Kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Eldo i utwór Esteci. Cwaniaczek śmiga sobie teraz na rowerku przez Stany Zjednoczone. Niedawno był widziany w stanie Utah.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Wrzuca cały czas wszystko na storki, na Instagrama. Podobno wczoraj pierwszy raz spał, pierwszy raz od 30 dni spał w normalnym łóżku, no bo tam cały czas wlatuje namiocik i tak bardziej takie dzikie podróżowanie, ale dobrze, dobrze, dobrze. Teraz czas na pytanie dnia, czyli w czym Korea Północna jest lepsza od reszty świata? Możemy sobie takie pytanie postawić, zapytalibyście mnie o to, to ja wam odpowiadam, że w graniu w piłkę nożną. No to zapytacie ponownie, ale co ty wygadujesz? No gdzie? Korea Północna, piłka nożna, co oni przecież? Albo nie jeżdżą na mistrzostwa, a jak już jeżdżą, to przegrywają. Otóż jeżdżą i wygrywają, ale mam na myśli koreańskie kobiety, bowiem młodzieżowe reprezentacje kobiet w piłce nożnej z Korei Północnej należą do światowej czołówki. Koreańska drużyna do lat 20 dwukrotnie już sięgała po Mistrzostwo Świata i raz spróbowała światowego srebra. No a teraz zawitała do nas, do Polski, by pokazać wszystkim, jak się gra w piłkę. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet U20 i na początek Koreanki wygrały z Portugalkami 2-0. Zawodniczki z Dalekiego Wschodu wszystkie mecze rozgrywają na stadionie miejskim w Łodzi, więc jeśli ktoś lubi tego typu piłkarskie ciekawe, egzotyczne historie, no to ma niepowtarzalną okazję zobaczenia kobiecej, koreańskiej potęgi. Bilety są w bardzo rozsądnych cenach, ja też się może wybiorę z Warszawy godzinka półtorej pociągiem, także spoko. No dziś jednak trzymamy kciuki za Polki, które zmierzą się z Meksykankami o 18 na arenie Katowice. Dobrze weszły w ten turniej, bo wygrały na samym początku mecz z Argentynkami 3-0. Tyle o piłce nożnej, za chwilę konkursy, konkursiwa, nagrody, także szykujcie już powoli smartfony. Numer znacie, 226452100. Alicja Mucha, Krzysztof Sagan, Jędrzej Rosiewicz, meldujemy się 12 minut po godzinie 13.

0: Brockhampton i utwór Gold. Panowie z zespołu, amerykańskiego zespołu, nazywają się czasem, określają mianem pierwszego internetowego boys bandu, a to dlatego, że poznali się w necie i zaczęli po prostu robić muzę. A jeśli chodzi o inne boys bandy, jest też taki, a raczej był, pod tytułem Nirvana. Wczoraj puszczaliśmy przyspieszoną wersję, puszczaliśmy właściwie fragmenty wam utworu Nirvany pod tytułem Smells Like Teen Spirit, ale nikt nie zgadł. Trudno było, trudno, wydawało się łatwo, ale czasem tak bywa, że jednak sprawy się komplikują. No i z tego też względu, że nikt wczoraj nie zgadł, co to było, przenosimy wczorajszą nagrodę na dziś, czyli do zgarnięcia za chwilę będzie podwójna nagroda. Nie jedna, a dwie pary klapek Kubota. I słuchajcie, one są wyjątkowe, bo tam macie nie tylko napis firmy, ale macie też napis naszej czwórkowej firmy. Jest logo czwórki. Ja nie wiem, czy to potem będzie chyba śmigać na jakichś rynkach za nie wiem ile. Nawet nie chcę zgadywać, bo to jest po prostu klapkowy unikat. Za chwilę puścimy wam przyspieszony fragment pewnego utworu. Wy musicie do nas po prostu zadzwonić pod numer 226452100, podać wykonawcę i tytuł. Proste, bardzo proste. No to słuchamy pierwszego fragmentu przyspieszonego kawałka utworu. Cóż to takiego? Podpowiedź chyba w drugiej części tego ogryska. Czy ktoś tutaj ma słuch absolutny? Czy ktoś tutaj ma wprawione ucho? No czekamy na was. Dzwońcie i zgadujcie i przytulajcie podwójną nagrodę od czwórki. 226452100. A teraz nowość na naszej playliście. Georgia Smith, I Light, You Light.
1: To jest nowość czwórki.

Georgia Smith, I lied, you lied, ja skłamałam, on skłamał, no i są kwita, no bo w przyrodzie najważniejszy jest po prostu balans, równowaga. Wracamy do naszego konkursiwa, w którym do zgarnięcia jest podwójna nagroda, dwie pary klapek Kubota z logo czwórki 226452100. No i żeby wam trochę podpowiedzieć, to gramy teraz dwa fragmenty, przyspieszone fragmenty pewnego utworu, trzeba podać wykonawcę i tytuł. Lecimy z pierwszym. No i co? Coś gdzieś tam świta, może trochę łatwiej? Dobra. Jeśli jeszcze nie świta, to lecimy z drugim fragmentem. Ajajaj, no, dzieje się w tym utworze. Przyspieszony fragment jakiegoś utworu. Jakiego? I kto go wykonuje? Dzwońcie pod numer 226452100. Klapki Kubota czekają.

Rytmy z Montrealu, Kanada, kraj klonowego liścia, tajga i kawałek You Gonna Want Me. No dobrze, to teraz w takim razie wracamy do naszego konkursu czwórkowego, w którym do zgarnięcia są klapki Kubota. Cztery klapki, czyli dwie pary i mamy Karolinę na łączach. Halo Karolino. Halo? Karoliny z nami już nie ma, ale może jeszcze będzie. Ciekawe, jaką tam propozycję miała. 226452100. Gramy dla was fragmenty utworu, tak trochę wiecie, na szybkości. Bardzo szybciutko, trzeba wyłapać te wszystkie nutki, poskładać je w całość i powiedzieć, jaki jest wykonawca i jaki tytuł. No to czas na kolejny i ostatni już fragment tego utworu. No, to teraz już chyba taka podpowiedź, że musi być, musi być. 226452100, dajcie znać. Nic to nie kosztuje, no ewentualnie dobrze, ten impuls, to połączenie, ale słuchajcie, jak można zgarnąć dwie pary klapek Kubota z logiem czwórki, ja bym próbował. 226452100, a teraz aktor, raper, człowiek renesansu, bym powiedział, Ludacris i Real Hustler. Mr. Bria Hustler.

Real Hustla, taki tytuł nosi ten utwór, Ludak, Reese i Glorilla, no bo oczywiście damski głos zapewne usłyszeliście w tym kawałku, amerykańska raperka, natomiast Ludak Reese'owi będziemy śpiewać w ten piątek 100 lat, 100 lat, 49 lat na karku, a chłop

0: Op się trzyma jak dąb. Dobrze, wracamy do naszego konkursu, w którym do zgarnięcia są klapeczki od czwóreczki. 226452100. No to jeszcze raz podpowiemy i jeszcze raz lecimy z fragmentem przyspieszonym utworu. No i co? Już wszystko wiadomo? Może Marek wie. Cóż to za utwór i kto go wykonuje? Cześć Marku.
1: Cześć, witam serdecznie. Czy to jest przypadkiem Pharrell Williams i kawałek Happy?
0: Nie jest to Pharrell, aczkolwiek ja byłem zszokowany, przy jak wielu on kawałkach pracował, co on się tam naprodukował, no bo właśnie znamy go z Happy, Get Lucky i tak dalej, tych
1: tak,
0: hitów.
1: Myślałem, że tam coś trafię. No, nie.
0: Wiesz co, dzisiaj patriotycznie, dzisiaj po polsku lecimy. Tak, okay, więc nie Pharrell, okay. Dzięki, Marku, serdeczne za telefon.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. 226452100. Cóż to takiego? Czekamy na wasze propozycje, wykonawca i tytuł. No to co, zagramy jeszcze raz ten kawałek, taki króciutki, przyspieszony, zagrajmy. No i proszę. No, już ktoś coś, dzwońcie. 226452100. Za 25 minut, godzina 14.

0: Piotrek, słuchacz czwórki się do nas dodzwonił. Za 22 minuty, godzina 14. Siemano Piotrek, w robocie jeszcze, czy już po robocie?
1: W trakcie pracy.
0: W trakcie pracy, dobrze. To czekaj, to my ci tutaj trochę ułatwimy. Posłuchaj jeszcze raz, puścimy fragmenty, może coś zaświta. Uwaga, pierwszy fragment, przyspieszony utwór. Dobra, mamy pierwszy za sobą. Drugi teraz lecimy. I uwaga, Piotrze, specjalnie dla ciebie jeszcze jeden, trzeci fragment utworu przyspieszony. No i co?

0: Czy teraz trochę zmieniłeś zdanie, czy zostajesz przy tym, co tam żeś sobie wymyślił?
1: No, zostanę raczej przy tym, co wymyśliłem.
0: Dawaj.
1: Strzelamy Kaja i Dregowicz prawy do lewego.
0: Nie. No niestety nie, ale tak, dobrze, że słuchałeś wcześniej, że mówię, że dzisiaj patriotycznie, więc tak, uderzamy w polskie tony, ale niestety nie jest to Kaja i Dregowicz. Dzięki serdeczne za telefon, trzymaj
1: dzięki.
0: Się.
1: Dzięki.
0: Pozdrówki. Słuchajcie, mamy do czynienia z zespołem, to jest kolejna podpowiedź, polski zespół. No grali, dalej grają. No i to są, wiecie, to są pokolenia naszych rodziców, moich rodziców na pewno, a jestem 90 lat. Także mamy kolejnego słuchacza, nawet słuchaczkę na naszej antenie. Balbina się dodzwoniła. Siemanko.
2: Cześć.
0: No dobrze, to co? To co tam ci chodzi po głowie? Któż to taki? Co to za polski zespół, tak jak tutaj już podpowiedziałem? I jaki tytuł jest tego utworu?
2: Mam dwa typy tych polskich zespołów.
0: No to się zdecyduj.
2: To może Skaldowie?
0: No nie są to Skaldowie, niestety nie. Słuchajcie, ja tutaj między wierszami różnego rodzaju podpowiedzi wam dałem. Kto słucha, nie błądzi. I to już jest ostatnia szansa naprawdę na to, żeby do nas zadzwonić i zgadnąć, co to za utwór i co to za polski zespół. 226452100. Grali, grają nadal, mają fajnego, przystojnego frontmana. No pokmincie. Tymczasem na naszej antenie Ayla i Baby Wagon.

0: No, brzmi to co najmniej jak indiańskie rytmy. Ayla nam ładnie zaśpiewała przed chwilą na antenie czwórki, a teraz na naszej antenie jest Radek. Cześć Radku.
1: Cześć, cześć.
0: Pozdrawiam cię serdecznie, bo słyszę, że w podróży, także tak, szerokości życzymy. Ale słuchaj, no my tutaj czekamy na zwycięzcę i może ty się nim okażesz. Cóż to był za utwór i kto tam śpiewa?
1: Dobra, to ja tak od razu tutaj ze wsparciem tutaj wymyśliliśmy, że będzie to kombi. Pokolenie.
0: Brawo, tak jest, mamy to. No, pięknie to wymyśliliście. Świetnie, a kto ci podpowiadał? Kto ci tam jeszcze pomagał, Radku?
1: Joanna jest koło mnie, pozdrawia serdecznie.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Joannę, gdzie wy teraz śmigacie?
1: Jesteśmy w Szczecinie akurat.
0: Szczecin, no to pięknie.
1: Tak, jeździmy po Szczecinie. Akurat jesteśmy w pracy,

0: faktycznie, ale Hanna.
1: No to bardzo dobrze. No, czwóreczki to zawsze dobrze jest posłuchać bez względu na okoliczności. Także pozdrawiamy was serdecznie. Także i będzie dla ciebie i dla Joasi, bo to jest podwójna nagroda. Dwie pary klapek Kubota z logo czwórki trafiają do was.
0: Joanna, nie? Ona nie lubi Joasi.
1: A, to Joanna. Bardzo przepraszam. Chociaż wiecie co, zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że jest Darek Dariusz, ale już nie może być Marek Mariusz. No co to jest do jasnej ciasnej, nie? Dobra, już się nie rozgaduję. Radku, wszystkiego dobrego. Gratulacji jeszcze raz. Pozdrowionka.
0: Dzięki wielkie.
1: No a my teraz gramy tego polskiego bęgiera, czyli kombi i pokolenie. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i lecimy.

0: Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. No, sezon grzybowy w pełni, więc służby apelują do wszystkich grzybiarzy, aby przed wyprawą do lasu dobrze się przygotować.
1: Polacy ruszyli do lasów, bo grzybów tam jest coraz więcej, ale w lesie trzeba uważać, bo łatwo można się w nich zgubić, o czym mówi jedna z mieszkanek Lublina, która na grzyby chodzi regularnie.
2: Straszna obawa, myślenie, jak sobie w tej sytuacji poradzić. No, tysiące myśli.
1: Wystarczy jednak odpalić myślenie i dobrze się przygotować. Naładowany telefon i powerbank to już podstawa, a z pomocą przychodzą nam też nowe technologie. A o szczegółach mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Możemy sobie wcześniej, planując taką wyprawę do lasu, nagrać na telefonie aplikację MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach, która pozwoli nam odnaleźć właściwe ścieżki w lesie.
1: Warto też wspomnieć o tym, że najlepszy grzybiarz to nie ten, który wraca z pełnym koszem, ale ten, który w ogóle wraca bezpiecznie do domu. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Dobry ratownik to żywy ratownik, dobry grzybiarz to taki, który wraca z lasu do domu. Gęsianka czerwieniejąco-czerniejąca, piękno grzybek, żylak albo szkieletnica. Takie to grzybki mamy w świecie grzybów. O nich będziemy rozmawiać po godzinie 15, a wysłuchacie czwórki Polskiego Radia. 7 minut do godziny 14.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my. Nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Dina Ayada i utwór No Rush i my bez pośpiechu wchodzimy w drugą część dnia, druga godzina popołudniowy, ale zanim to wszystko, to jeszcze prognoza pogody.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, jest takie islandzkie słowo. Podobno ci wikingowie się gdzieś tam na dalekiej północy nim posługują, a brzmi ono Solviskubit. I Solviskubit oznacza poczucie winy z powodu niewykorzystania ładnej pogody do tego, by pobyć na świeżym powietrzu. Także wykorzystujemy tę ładną pogodę. Dzisiaj jest sporo słoneczka, jutro również. Wychodzimy na dwór, na pole, na zewnątrz, jak wy tam mówicie. Dobra, słuchajcie, mieszkańcy Krakowa, ja jestem z wami, ja też wychodzę na pole. Więc wychodzimy, korzystamy, opalamy się, łapiemy promyki słońca. Na południowym wschodzie najmniej będzie chmur i im wyżej, im bardziej na północ, tym tych obłoczków pojawi się więcej, ale to słońce jednak będzie wygrywać cały czas z chmurami. Także proszę korzystać. W Legnicy chyba nie mają hamulców, natomiast, bo oni już tam dobili do 31 stopni Celsjusza, natomiast w Ustce trochę spadło, niespełna 20 kresek pokazują termometry. I wiecie, to jest taka trochę pogodowa zmyłka, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, jutro będzie bardzo ciepło, bo też dobijemy do 30-31 stopni, a w czwartek, bang, spadnie nam to wszystko, bo maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni i to już będą chyba, to będzie takie preludium do jesieni, do której pozostało równo 2 tygodnie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Takie

0: I jak, podobało się? Jeśli się podobało, to utwór o tytule Lover Loser. A teraz czas na kolejne konkursiwo.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Loser. U nas żadnych przegranych nie ma, u nas można tylko wygrać. Już w tej godzinie czekają na was czwórkowe gadżety. Wiecie, o co chodzi, co ja tu się będę rozgadywał. Trzeba odgadnąć hasło. To może być jedno, dwa, trzy słowa. Szukamy hasła. Ja podam za chwilę kategorię, za chwilę kilka. A wy dzwonicie pod numer 226452100. Zadajecie jedno pytanie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie i zgadujecie to hasło. Proste, bardzo proste. Czwórkowe gadżety na was czekają. 226452100, a już za chwilę podam wam, jaka jest kategoria. Moja ulubiona. Xavier Małach teraz na antenie czwórki i utwór Dwutakt. Chciałbym

0: Apollo 440 na antenie czwórki i właśnie Apollo 440 popełniło utwór, jest odpowiedzialny za tę muzyczkę. Wiecie, jak się jedzie nad morze, to się gra w tego tak zwanego, różnie się to mówi, cymbergaja, krążki i tam jest ta taka charakterystyczna melodyjka. To właśnie jest sprawka Apollo 440.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No dobra, ale tutaj nasza zabawa radiowa sama się nie zrobi. Kategoria, cóż to za kategoria? Podaje geografia. Wy dzwonicie, zadajecie pytanie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie i zgadujecie hasło, a później przytulacie czwórkowe gadżety. Kategoria geografia, moja ulubiona, czego dziś szukamy? Rozgrzewajcie telefony, smartfony, telefony stacjonarne, czy satelitarne, czy czego tam jeszcze innego używacie. 226452100 to numer do czwórki, a my teraz odpalamy wrotki. David Penn, Mr. Flip, All Gas, No Breaks. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: tylko o jednym myśli.
1: Przed chwilą Olga Snow Breaks na antenie czwórki, ale proszę tam nie za bardzo śmigać na tych wszystkich naszych drogach szybkiego ruchu, bo się buduje, oj się buduje. Niektórzy to chyba nawet nie są świadomi, że już niedługo, no pewnie za 2-2,5 roku z Piły takiej do Szczecina będzie się śmigać elegancko. Via Carpatia się buduje, wszystko elegancko. No dobrze, ale my wracamy do naszego konkursu dla was. Konkurs ten tylko o jednym myśli, w którym można zdobyć zestaw czwórkowych gadżetów. Dodzwonił się do nas Krzysiek. Siemano, Krzysiek.
2: Siemka.
1: No i słychać, że w trasie. Chwal się, gdzie śmigasz.
2: Lecę z Mikołajek do Ełku.
1: No, z Mikołajek do Ełku, czyli co? Pewnie jakieś jeziorka? No pewnie, że tam są jeziorka, ale urlop czy służbowo?
2: Nie, w pracy, służbowo.
1: Ajajaj, no dobra. No to w takim razie może poprawimy ci tutaj humor gadżetami czwórkowymi, no ale trzeba zgadnąć hasło, kategoria, geografia. Z racji przed tego, że dodzwoniłeś się jako pierwszy, masz dwa pytania.
2: Dobra. Chodzi jakieś miejsce na ziemi?
1: Miejsce na ziemi, tak jest. Bardzo dobrze. Tak, to byłaby kategoria kosmos.
2: Kosmos?
1: Nie, no jest kategoria geografia, miejsce na ziemi. Drugie pytanie, poproszę.
2: Jakaś podpowiedź?
1: No nie, nie, jeszcze nie, za szybko.
2: Dobra, czy chodzi o jakieś góry?
1: Nie, nie chodzi o góry. Ślepy strzał już pozostał, Krzyśku, dawaj.
2: Dobra. Nie wiem. Morze Śródziemne.
1: Morze Śródziemne. No niestety nie jest to Morze Śródziemne. Próbuj dalej. Szerokości, Krzyśku. Dzięki za telefon. Dobra, trzymaj się. Bartek jest razem z nami. Siemanko.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Bartku, to ja tylko jeszcze tak pro forma przypomnę, że szukamy miejsca na ziemi. Nie są to góry, ale to też nie jest Morze Śródziemne. Zostawiam cię z pytaniem i potem już strzelamy.
3: Czy jest to kraj?
1: No tak, to jest kraj. Dobrze.
3: No to strzelam Polskę.
1: Polska, a to Polska właśnie. No niestety, nie jest to Polska. Patriotycznie poleciałeś, ale nie tym razem. Dzięki serdeczne, pozdrowionka.
3: Miłego dnia.
1: Również Sylwek jest na antenie teraz. Halo, cześć Sylwku.
4: Dzień dobry, cześć, cześć wszystkim. Pozdrawiam wszystkich z całej Polski i świata i w kosmosie też.
1: O właśnie, chciałem to dodać, zrobiłeś to za mnie. Krzyśku, przepraszam, Sylwku, no to trochę łatwiej się zrobiło, bo wiadomo, że szukamy jakiegoś państwa. Kategoria geografia, szukamy państwa, ale to nie jest Polska. Dziś nie uderzamy w tony patriotyczne, przyjdzie na to czas, do 11 listopada jeszcze trochę pozostało.
4: Halo, halo?
1: No jesteś, Sylwku, my cię słyszymy.
4: Pytanie mam, nie? Halo?
1: Tak jest, dawaj,
4: śmiało. Jest to wielkie państwo, większe od Polski, dużo większe.

0: Czy to jest państwo większe od Polski? No i teraz muszę się posilić, bo żeś mi takie pytanie zadał. Nie, jest mniejsze.
1: No to strzelam Szwajcaria.
0: Szwajcaria, jakieś 44 tysiące kilometrów kwadratowych z tego co pamiętam. Kraina złotem, zegarkiem i czekoladą płynąca. Niestety nie jest to Szwajcaria. Byłeś może?
1: Byłem w Genewie, byłem, jezioro genewskie zwiedziłem, fajna fontanna tam jest.
0: A super jest.
1: Ładne zegarki, mili ludzie, przyjemnie, dzięki bardzo.
0: Bardzo milutko, dzięki ja Sylwku, pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja.
0: Paweł jest razem z nami, halo Pawle. Halo Pawle, czy jesteś z nami? No i Pawła chyba nie ma. Będziemy jeszcze próbować. No widzisz, w ostatniej chwili. Dobry jesteś, dobre.
2: Powiedz mi, czy jest to państwo, które ma więcej niż 6 liter nazwa?
0: Czy jest to państwo, które ma więcej niż 6 liter? No ma, tak, ma więcej niż 6 liter.
2: Dobra, czy jest to Portugalia?
0: Nie jest to Portugalia. Dzięki serdeczne, Pawle. Pozdrowionka, trzymaj się, próbuj dalej. Także podsumowując, kategoria geografia, no i już wiadomo, że szukamy jakiegoś państwa, ale nie jest to Polska, Szwajcaria ani Portugalia. Cóż to takiego? Dajcie nam znać, dzwońcie pod numer 226452100.

0: Marcelina pytała nas, czemu się tak uśmiechamy, a ja was pytam o państwo, które sobie dzisiaj wymyśliłem.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226452100. Druga godzina popołudniowy trwa w najlepsze. No i czekamy na jakiegoś zwycięzcę, do którego trafią nasze czwórkowe gadżety. Szukamy państwa. Nie jest to jednak Polska. Nie jest to przepiękna Szwajcaria. Polska również. Ale nie jest to też Portugalia. Równie piękna. Krzysiek się do nas dodzwonił. Siemanko.
2: Mówi tam jeszcze raz.
0: No to dobra, to drugie podejście. Słucham w takim razie.
2: Dobra, na jakim kontynencie leży?
0: A Krzysiek, ty mnie tutaj nie bierz ten. Z drugiej strony pod włos. Tegen teges. Tu musisz pytanko, na które ja tak lub nie odpowiem.
2: Dobra. Czy ma podobne barwy do Polski flagi?
0: Czy ma podobne barwy do Polski? No tak średnio bym powiedział.
2: Chciałem powiedzieć Malta, ale dobra, spoko, niech to będzie w takim razie... Małe. Senegal.
0: Senegal tu, Senegal tam, Senegal... Pamiętamy wszyscy Mundial 2022, ale niestety nie jest to...

0: Senegal. Dzięki serdeczne za telefon. Może do 3 razy sztuka w twoim przypadku, Krzysiek, zadziała.
1: Dobra, dzięki. Ja.
0: Pozdrawiamy. Michał jest teraz z nami. Cześć, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No to ja tylko podsumuję, żeby było ci łatwiej. Nie Polska, nie Szwajcaria, nie Portugalia, nie Senegal, jakieś inne państwo. Cóż to takiego?
2: Dobra, z racji tego, że padło trochę państw europejskich, więc zadam pytanie, czy to w ogóle państwo leży w Europie?
0: No właśnie nie.
2: No to dobra, tak myślałem, że tak będzie, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to będzie Burkina Faso.
0: Nie no, ale z jakiej paki akurat Burkina Faso?
2: Nie wiem, jakoś ta, jak poznałem w ogóle to państwo, jakoś mi to w głowie ta nazwa utkwiła i zawsze jak myślę o kontynencie afrykańskim, to... To państwo mi przychodzi do głowy.
0: No, ale ja też mam podobnie właśnie. Zresztą był taki piłkarz, który grał kiedyś w Górniku Zabrze, na Kulma się nazywał, on był z Burkiny Faso.
2: Było, tak.
0: On tam nawet jakiegoś koguta zdobył, czy kurę, jak tam dobrze zagrał w pewnym spotkaniu. No niestety nie jest to Burkina Faso, ale ja mogę, ja gram z tobą do tej samej bramki, Michale, bo ja akurat lubię najbardziej Demokratyczną Republikę Konga. Takie długie, fajne, ciekawa historia. Michale, ciekawe. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy.
2: Dzięki, również pozdrawiam.
0: No nie jest to Burkina Faso, moi drodzy. Ja sobie tylko to tu odnotuję. Burkina Faso nie. 226452100. Dzwonimy i zgarniamy czwórkowe gadżety. Łukasz jest teraz z nami. Halo, Łukaszu.
3: Halo, halo, witam.
0: To ja tylko ci podpowiem, że szukamy państwa poza Europą.
3: Wiem. Słuchaj, czy to państwo leży na wyspie?
0: Czy to państwo leży na wyspie? Otóż nie.
3: O, to teraz zagadka. nie wiem, strzelam. Japonia?
0: Japonia! Kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, na wyspie.
0: No właśnie, no właśnie, właśnie, właśnie. Ale no niestety, poszło już, za późno, także niestety nie jest to Japonia. Dzięki serdeczne,
3: dzięki.
0: Trzymaj się. Tomek jest z nami, cześć Tomku.
4: Cześć, witam.
0: No to słuchaj, szukamy jakiegoś państwa, ale nie na wyspie i poza Europą.
4: Powiedz mi, czy ono się zaczyna na literę M?
0: Na literę M, jak Mariolka na przykład, tak?
4: Dokładnie.
0: No niestety nie.
4: Okej. Okay. Dobra, to będę strzelał w takim razie. Ekwador?
0: Ekwador? Niestety nie jest to Ekwador. Dzięki serdeczne za telefon. Próbujemy dalej. 226452100 to numer do czwórki. Łukasz jest teraz z nami. Cześć, Łukaszu.
5: No witam Andrzeju.
0: Co tam ci chodzi po głowie, no?
5: Kraj leży w Ameryce Południowej.
0: Otóż nie, także już tam nam ten świat się zawęża trochę. Nie jest to Europa, nie jest to Ameryka Południowa.
5: Nie. Jeszcze raz, nie jest to Europa i nie jest to Ameryka Południowa, tak?
0: Mhm.
5: Nie wiem, dobra, Egipt.
0: Egipt, no niestety, nie jest to Egipt. Nie. Łukaszu, dzięki za telefon.
5: No, dzięki.
0: I teraz mamy przedstawicielkę płci pięknej, bo przedstawiciele płci brzydkiej za nami. Aneta jest na antenie teraz. Halo, Aneto.
6: Halo, cześć.
0: No dobrze, Aneto, słyszałaś wszystko? Jesteś na bieżąco, czy coś ci powtórzyć?
6: Tak. Nie, chyba tak. Moje pytanie, czy to jest kraj, który leży na półkuli północnej?
0: Tak, na półkuli północnej. Tu się zawsze dużo dzieje.
6: Dobra, no to ja bym strzeliła, że to jest może Kazachstan.
0: Kazachstan. Wielki step. No niestety nie jest to Kazachstan. Aneto, bardzo ci dziękuję. Próbujemy dalej. 226452100. Szukamy jakiegoś państwa na półkuli północnej, ale to nie jest Europa, to też nie jest Ameryka Południowa, bo tam część tej Ameryki Południowej zahacza nam jednak o półkulę północną. 226452100 to numer do czwórki. No czekają te gadżety. Jesteśmy już coraz bliżej, coraz cieplej się robi. Dzwońcie do nas. 27 minut do godziny 15 pozostało.

0: tylko o jednym myśli.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i ja bardzo, ale to bardzo chciałbym wręczyć komuś czwórkowe gadżety. Jesteście już coraz bliżej, zawężamy ten świat, bowiem szukamy jakiegoś państwa, które jest, uwaga, właśnie, Aleks tutaj, jak proszę, jak realizacja pilnie słucha popołudniowy, zwrócił uwagę na to, że szukamy państwa mniejszego od Polski, bo Aneta pytała o Kazachstan, który jest przepotężny. Także bądźcie czujni, państwo mniejsze od Polski na półkuli północnej, ale nie jest to ani Europa, ani Ameryka Południowa. 226452100 to numer do czwórki. Marcin jest razem z nami, siemanko.
2: Cześć Jędrzej, witaj.
1: No to słucham twojego pytania.
2: No moje pytanie brzmi, czy ten kraj był może sensacją na mundialu?
1: Czy był sensacją na mundialu? Pytasz tak ogólnie, tak?
2: Tak ogólnie, bo to mi świta, ale nie mam pojęcia, czy to w tym kierunku.
1: Wiesz co, no był sensacją na mundialu.
2: Republika Zielonego Przylądka.
1: Nie, ale rzeczywiście zapisała się w naszych serduszkach. Dzięki serdeczne za telefon. Bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. Maciek jest z nami. Halo Maćku.
3: Cześć. Czy ten państwo leży w górach?
1: Czy to państwo leży w górach? No wiesz co, no mają tam jakieś góry, ale bez przesady. No tak średnio bym powiedział.
3: Wybrzeże Kości Słoniowej.
1: Niestety nie jest to Wybrzeże Kości Słoniowej. Szukamy dalej. 226452100. Dzięki Maciek. Mateusz jest z nami. Cześć Maćku.
4: Mateusz, cześć.
1: Siemanko, no to dawaj pytanie pierwsze i potem już strzelamy.
4: To może lecimy konsumentami. O Azję chyba nikt nie pytał, czy to kraj azjatycki?
1: O Azję? No nikt nie pytał, a jest to Azja rzeczywiście.
4: O!
1: No i co teraz właśnie? Co z tym fantem zrobisz?
4: Dobra, strzelamy. Korea Południowa.
1: No nie, nie jest to Korea Południowa, niestety. Dzięki Mateusz. Ale tutaj żeś pomógł teraz innym słuchaczom, że ograniczymy się do Azji. To może Krzysiek. Cześć Krzyśku.
5: Siemka, no trzeci strzał. Dużo podpowiedzi, chciałem postawić na Norwegię. Jeżeli był sensacji na mundialu...
1: Ale poczekaj, bo ty tutaj mi z Norwegią wylatujesz, ale szukamy czegoś w Azji. Ja ci tylko tyle podpowiem.
5: No właśnie.
1: A no właśnie.
5: Ale przed tym pytaniem właśnie miała być Norwegia.
1: A no właśnie.
5: Ale ja, że już powiedzieli, że w Azji, no to jednak nie, zmieniam temat.
1: No to jaki ten temat jest?
5: Uzbekistan?
1: Otóż nie, niestety, nie. Dzięki serdeczne, Krzysiek, to może do 4 razy sztuka. Ty chyba zmienisz to powiedzenie, coś czuję. Wpiszemy coś innego tutaj do naszych annałów. Dzięki Krzyśku, trzymaj się.
5: Na razie, cześć.
1: Marcin jest z nami, cześć Marcinie.
6: Cześć, witajcie.
1: No dobrze, to jakie jest twoje pytanie?
6: No właśnie ja tak jakoś sobie dzisiaj pomyślałem, że będzie bez pytania i tak mi wpadło do głowy jedno państwo i...

0: I myślę sobie, że to może jest Laos.
1: No dlaczego akurat Laos?
0: Nie wiem, jakoś tak lubię to państwo, bardzo musiał kiedyś je odwiedzić i taka pierwsza myśl, która mi przyszła, jeżeli mniejsza od Polski i w Azji, to...
1: No niestety, nie jest to Laos. Słuchajcie, no już naprawdę jest bardzo blisko, krążymy po tej Azji, jeszcze nie wiadomo gdzie. Dzięki Marcinie za telefon. Dzięki. Aneta, czy to jest drugie podejście Anety? Halo, halo.
2: Tak, tak, tak, to jest moje drugie podejście.
1: No to dawaj, lecimy z pytaniem.
2: To ma więcej niż 9 liter.
1: Więcej niż 9 liter. Ja teraz muszę policzyć raz... No ma więcej niż 9 liter.
2: Więcej. No to ja bym powiedziała... Czekaj.
1: No, spokojnie.
2: Uzbekistan.
1: Nie! Był już Uzbekistan. Aneto, niestety, tak, już poszło. Poszedł Uzbekistan nam niestety i się z nim pożegnaliśmy. Szukamy czegoś innego. Ale jest już coraz cieplej. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Szukamy jakiegoś państwa azjatyckiego. Cóż to takiego może być? Może Debbie Friday nam odpowie na to pytanie. Nie wiem. Let You In. Teraz kawałek na antenie czwórki o takim tytule.

0: Dziś wtorek, a my serwujemy wam na antenie czwórki Debbie Friday za 17 minut, godzina 15.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: To już jest ostatnia prosta, już jesteśmy prawie na mecie. Szukamy państwa w Azji. Cóż to takiego może być? 226452100. Ten numer dobrze zna Mateusz, bowiem się do nas dodzwonił. Halo Mateuszu.
2: Cześć, jestem sam.
0: Dobrze, jesteśmy już coraz bliżej. Poproszę cię o pytanie i może czwórkowe gadżety będą właśnie twoje.
2: Czy nazwa tego państwa rozpoczyna się od spółgłoski?
0: Czy rozpoczyna się od spółgłoski? Tak jest, bardzo dobrze.
2: Bangladesz.
0: Szybki strzał, ale niestety nie do celu. Niestety nie jest to Bangladesz. Tak, dzięki, Mateuszu.
2: Nie zawęglało.
0: Nie zawęglało. Swoją drogą, kto wie, jak się nazywa obywatel Bangladeszu? Albo na przykład obywatelka. Banglika. To jest takie częste pytanie, które pewnie może gdzieś tam paść w różnych teleturniejach.

0: Więc jak będziecie startować w familiadzie czy gdzie indziej, to nie ma za co. Tomasz się do nas dodzwonił. Halo Tomku.
1: Cześć, po raz drugi.
0: No, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane, sprawdźmy.
1: Powiedz mi, czy to hasło jest dwuczłonowe?
0: Otóż tak.
1: Okej. O Jezu.
0: No właśnie.
1: Korea Południowa.
0: Korea Południowa była, ale niestety się zmyła. To nie jest Korea Południowa. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki, na razie.
0: Siemanko, Krzysiek jest z nami. Halo, Krzysiek.
2: No siema.
0: Czy to jest piąte podejście, czy ja dobrze liczę?
2: Czwarte.
0: Okay.
2: Wiesz, co ci powiem, miałem właśnie zadać tę piosenkę, czy to śpiewał Góral.
0: No.
2: O tym, no ale jednak nie, bo tu kolega mnie wyprzedził. No i...
0: No, no właśnie, no.
2: I dwuczłonowe.
0: Dwuczłonowe. No.
2: Leżące w Azji, nie wiem, znajduje się na wyspie. Sekundka.
0: Ja widzę, że tutaj ty zadzwoniłeś do nas z czystą tablicą. Tabula rasa i teraz dopiero rozpoczynasz ten analityczny proces rozkminiania.
2: Nie, no bo już miało być właśnie Bangladesz.
0: Okej.
2: Okay.
0: Dobra.
2: I jest dwuczłonowe.
0: No.
2: No i kurde. Dobra.
0: No, lecimy już, szybciutko.
2: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Strzał, ślepy, dawaj.
2: Tadżykistan.
0: Tadżykistan, nie jest to Tadżykistan. Dzięki, Krzysiek. Parys jest razem z nami, halo, halo.
3: Cześć wam.
0: No dobra.
3: Jeżeli była Korea Południowa, to czemu nie Korea Północna?
0: Brawo, mamy to. No w końcu. Ktoś poszedł po rozum do głowy. Parysie, ja nie znam żadnego Parysa. Jesteś pierwszym Parysem, którego poznałem. Naprawdę. Świetne imię, muszę ci tutaj powiedzieć. No i czwórkowe gadżety trafiają w twoje ręce. Swoją drogą, ktoś tutaj też pytał o to, czy to była sensacja na mundialu. Otóż tak, bowiem Korea Północna, to były zamierzchłe czasy, 1966 rok, i wtedy przyjechali ci Koreańczycy z północy i pokonali reprezentację Włoch 1-0 i to była absolutna sensacja. Parysie, jeszcze raz serdeczne gratulacje, wszystkiego dobrego i udanego popołudnia wtorkowego. Trzymaj się.
3: Dzięki wzajemnie. Z nami na pewno będzie udane.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo...

0: bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Can't stop me, oh, can't stop me.
6: Siemano, z tej strony BRK.

0: To jest ta stacja, Czwórka, Polskie Radio. Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No i na zakończenie lata upały zawitały do Polski. Jutro i w środę w Małopolsce termometry mają wskazać około 30 stopni Celsjusza. Będzie słonecznie i wakacyjnie, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: We wtorek dominować będzie słoneczna pogoda, napłynie bardzo ciepłe powietrze i temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie, osiągając od 27 do 29 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, od 26 do 28. W środę utrzyma się słoneczna letnia pogoda, będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, upalnie z temperaturą maksymalną od 30 do 32 stopni.
0: A od czwartku ochłodzenie, będzie padać, a na termometrach około 20 stopni.
1: Autopromocja.
3: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
3: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
4: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
3: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Polska eksportuje na świat, w czym jesteśmy dobrzy, czym możemy się pochwalić, no to przede wszystkim Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, ale jest coś jeszcze. Coś, czego zabrakło w tym spocie za 7 milionów złotych promującym Polskę. Mowa o naszej pieczarce. A może ona była, tylko te obrazki po prostu w tym spocie tak szybko się zmieniały, że ja tego nie wychwyciłem. No bo Polska jest absolutnym liderem w produkcji i eksporcie pieczarek w Europie. No jesteśmy jednym z największych graczy na świecie. Dlaczego ja o pieczarce, o grzybkach teraz opowiadam? Ano dlatego, że już za chwilę zajrzymy do Trzeciego Królestwa. Już przede mną w studiu siedzi Iza Urbanowicz-Mykoloszka, grzyboznawczyni, autorka tej jakże ciekawej książki pod tytułem Pogrzyba. Pytanie takie. Jest, tak, w tytule. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. No to takie pytanie na rozgrzewkę. Grzyb, najbardziej fascynujący grzyb ze świata grzybów. Jaki to jest?
1: No nie mogłeś zadać trudniejszego pytania.
0: Wszystkie są
1: wszystkie,
0: pewnie.
1: Wszystkie grzyby są fascynujące. Wszystkie są urocze, a najbardziej fascynujące są te, których jeszcze nie znamy. A podejrzewamy, że jest ich bardzo, bardzo dużo, ponieważ mykologia jest stosunkowo młodą nauką, w związku z tym w co ręce mykolodzy włożą, to tam znajdują coś nowego i ciekawego i muszą zrozumieć, jak to żyje.
0: I jeszcze łapią się za głowę, jak tam te grzyby z roślinami zestawiane są, z warzywami i tak dalej. To my o tych wszystkich tutaj segregacjach, czym właściwie jest grzyb i czy grzyb to właściwie grzyb, sobie za chwilę porozmawiamy. A książka Izy Urbanowicz Pogrzyba, będziemy ją rozdawać na antenie Czwórki. Także ponownie po naszych konkursach szykujemy smartfony i dzwonimy pod numer 226452100. O Bialski nie gadamy teraz na antenie Czwórki, a o grzybach za chwilę pogadamy. 12 minut po godzinie 15.

0: Kwadrans po godzinie 15. To jest ostatnia godzina popołudniowa, ale jakże będzie ona ciekawa. Idziemy zbierać grzyby. Coś, w czym moglibyśmy pewnie zdobyć złoty medal, jeśli takie grzybobranie pojawiłoby się na Igrzyskach Olimpijskich. No, 2028 Los Angeles, tam już katalog sportów jest raczej zamknięty, ale może 2032 Brisbane? No czemu nie? Iza Urbanowicz, mykolożka, grzyboznawczyni i autorka książki Po grzyba, jest w studiu czwórki. O grzybach sobie porozmawiamy, ale jest też razem z nami Adam, który się do nas dodzwonił i co? Ma pewnie ochotę na grzybki jakieś, co? Siemanko.
1: Cześć, to właśnie jestem po takim daniu grzybowym, także fascynuje mnie również rozmowa, niezwykle ciekawe rzeczy opowiadacie, zawsze można czegoś się dowiedzieć nowego.
0: No słuchaj Adam, zaraz się rozkręcimy tutaj, a co żeś jadł grzybowego?
1: To było tajskie danie z grzybkami typu Thai, nie wiem cóż to za grzybki, wyhodowane czy zbierane, ale raczej wyhodowane.
0: No dobrze, Adamie, w takim razie ja już smacznego ci nie życzę, bo po jedzeniu, ale za to mogę powiedzieć, że książka Izy Urbanowicz trafia do ciebie i naprawdę muszę przyznać, że jak czytałem, no nie przeczytałem jej całej, przyznaję się bez bicia, ale przeczytałem sporą część. I tak jak ja na przykład w temacie grzybów za bardzo nie siedzę, to tutaj mnie naprawdę bardzo wciągnęło te kwestie nazewnictwa wszystkiego, ale dla uporządkowania rzeczy. Mówię grzyb i pierwsze co myślę to trzonek, kapelusz, ale ty Izo piszesz w książce, że tobie i innym grzybologom w tym momencie opadają ręce. Jak zatem wygląda grzyb?
2: Grzyb wygląda zupełnie inaczej niż moglibyśmy sobie to wyobrazić, a wyobrażamy go sobie właśnie tak, jak przedszkolaki rysują szlaczki, czyli jest to trzonek, kapelusik w kropki albo brązowy, ale grzyb tak naprawdę, jeżeli mówimy o grzybach wielkoowocnikowych, bo tylko takie w ten sposób wyglądają, może nas zaskoczyć tym, jak wygląda, bo czasami są to kuleczki, czasami są to niteczki, czasami są to koronki. To są bardzo cieniutkie nitki, bardzo drobne komóreczki, które łączą się ze sobą pod ściółką leśną najczęściej, ale też żyją w wodzie, żyją na naszej skórze, żyją w naszych jelitach, wyglądają przecudnie, przedziwnie, ale nie mamy tego szczęścia, żeby je na co dzień oglądać. Na co dzień oglądamy grzyb w takim outficie wyjściowym i tylko niektóre grzyby w taki sposób wyrastają, że jest to właśnie nóżka i kapelusz. I te grzyby zdominowały naszą wyobraźnię. Tak je sobie wyobrażamy, ale to jest ledwie 10, może ileś procent, kilka procent zaledwie całego organizmu grzyba, który żyje zupełnie inaczej, wygląda zupełnie inaczej na co dzień.
0: Czyli najpiękniejsze jest to, co niewidoczne dla oka. No ten sezon na grzybobranie właściwie można powiedzieć już trwa. To jaki, jakbyśmy mieli skonstruować taki, spisać, zrobić, przygotować słownik grzybiarza? Jakie tam się powinny podstawowe pojęcia pojawić?
2: Jeżeli chodzi o sam owocnik, bo ten grzyb na nóżce i w kapeluszu, o którym cały czas rozmawiamy, no to jest owocnik grzyba, czyli tak samo jak jabłko, pomidor albo śliwka, no to trzeba wiedzieć, gdzie jest hymenofor. Hymenofor to jest, to są te blaszki albo gąbki, to co grzyb ma pod kapeluszem. W tym miejscu tworzą się zarodniki grzybów i to miejsce jest bardzo charakterystyczne. Przy zbieraniu grzybów zwracamy na nie uwagę, bo jesteśmy w stanie rozróżnić. Zwracamy też uwagę na pękatość trzonka, na to czy grzyb ma jakiś kołnierzyk, czy też go nie ma, czy też czasami są to jakieś niteczki jak u zasłonaków. Kolor oczywiście, ale kolor może być zmienny, więc do tego się nie przyzwyczajamy. Wąchamy grzyb. To jest też niesamowite doświadczenie, bo grzyby pachną tak różnie i w to sposób tak zaskakujący, że nasze wyobrażenie o tym, jaki jest zapach grzybowy, w ogóle może przepaść gdzieś, bo grzyby pachną w sposób, jak mówię, zaskakujący. To czasami może być wanilia, czasami może być amoniak, czasami to jest chlor. To są zapachy kompletnie nieprzystające do tego, co mamy w głowie, myśląc o grzybowej.
0: A gdzie my tego właśnie grzyba mamy wąchać? Raczej trzonek, raczej gdzieś tam pod tym kapelusikiem, czy to różnie gdzieś tam te feromony nam tutaj
2: to nie ma reguły. Nie chyba. Ma reguły. Nie. To znaczy, wącha się owocnik, ale oczywiście najwięcej uwalnia się tego zapachu przy roztarciu. I przy, na przykład przy czosnaczek. Przy twardziożku czosnkowym. Jeżeli

0: go się rozdrobni, to ten aromat czosnku, bardzo intensywny, jest lepiej uwalniany i go lepiej czuć. Sam owocnik tak mocno nie pachnie, aczkolwiek spotkałam się w lesie z czymś takim, że przechodząc przy drobnych, białych grzybkach, ten zapach czosnku był już wyczuwalny. Ale faktycznie najlepiej takiego grzyba rozetrzeć albo rozedrzeć po prostu i wąchać.
1: Różnorodny i skomplikowany świat grzybów opowiada o nim Iza Urbanowicz-Mykolożka i autorka książki Pogrzyba, a my tę książkę mamy dla was. Jeśli ktoś się interesuje krainą grzybów, tym królestwem grzybów, proszę do nas dzwonić pod numer 226452100. Za chwilę porozmawiamy sobie o nazwach grzybów, bo to są prawdziwe łamańce językowe. Nie jakiś Szczebrzeszyn czy Grzegżółka, tylko właśnie nazwy grzybów. Zostańcie z

0: Black Eyed Peas, zespół mojego dzieciństwa, mój ulubiony skład. No i tak sobie teraz zagrali, zaśpiewali. Łukasz się do nas dodzwonił, ale zanim jeszcze zamienimy słów kilka z Łukaszem, ja przypomnę, że gościem czwórki jest Iza Urbanowicz, Eddo Mykolożka, grzyboznawczyni. Na Facebooku znajdziecie ją pod nazwą Trzecie Królestwo. Etnomykologia to jest w ogóle fascynujący temat, bo to jest rola grzyba w kulturze, legendy, historie i o tym też sobie porozmawiamy. No ale Łukasz się do nas dodzwonił, który ma chrapkę na książkę Izy. Pogrzyba, trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. Siemaneczko, Łukasz.
1: Cześć, cześć, siemanko.
0: Jak ty tam, z grzybami za pan brat, czy niekoniecznie?
1: No właśnie niekoniecznie. Nie chodzę na grzyby. Jak byłem mały, to pamiętam, z dziadkiem i z tatą chodziliśmy na Roztoczu do pobliskiego lasu. Ale tu mam taką ciekawostkę i może też tutaj do pani takie zapytanie, bo tutaj na działce u mnie rosną takie dwa dęby, dosyć młode i zawsze pod tymi dębami są prawdziwki albo podgrzybki.

0: Gratuluję.
1: Znajdywała. I pytanie jest, czy one są faktycznie dobre i warte zerwania w porównaniu z takimi grzybami z lasu.
0: Jeżeli rosną dęby, to dęby są drzewami z lasu. I prawdziwki, i no różne gatunki grzybów tworzą z dębami, między innymi, mykoryzy, czyli takie stałe związki. Jeżeli dęby w ogrodzie mają związek z grzybami jadalnymi, no to one się niczym nie różnią, te grzyby, od grzybów znajdowanych w lesie. Należy je śmiało zbierać i jeść. Nie ma z tym żadnego kłopotu. Aż zazdroszczę, szczerze powiem, dębu z prawdziwkiem w ogrodzie.
2: Łukaszu, także książka Izy trafia do ciebie, naprawdę to jest świetna książka dla osób też tych, które niekoniecznie interesują się grzybami, ale chciałyby się o świecie grzybów czegoś dowiedzieć. Dzięki za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy cię.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: No i właśnie tutaj Łukasz pytał o podgrzybki, prawdziwki, zrywamy, a może wykręcamy, a może wycinamy, jak takiego grzyba ze sobą zabrać?
0: Odwieczny dylemat grzybiarzy. Należy go zabrać tak, żeby nie zniszczyć tego grzyba, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli grzybni, która żyje wewnątrz, w glebie, gdzieś pod ściółką. Czyli wyciągamy tego grzyba, ostrożnie przytrzymując ściółkę. Możemy go wykręcić i wtedy dokładnie obejrzymy cały owocnik, ale jeżeli wycinamy, to bardzo, ale to bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda trzonek. Zwłaszcza przy zbieraniu gołąbków jest to zadanie numer jeden, ponieważ bardzo łatwo pomylić się z trującym muchomorem zielonawym. Muchomor zielonawy wyrasta z takiej jakby skarpety, ma pierścień na trzonie, natomiast gołąbki czegoś takiego nie mają. I odcinając grzyba, można się pomylić o tyle, że straci się wgląd w te cechy, które są widoczne, jeżeli oglądamy całość. Więc zasada numer jeden. Nie niszczymy ściółki i podłoża. Zachowujemy to miejsce nienaruszone. To jest tak, jakbyśmy jabłko zrywali z gałęzi. I tej gałęzi nie należy odłamać razem z jabłkiem, tylko zrywamy ostrożnie.
2: Chwycić samo jabłuszko,
0: tak,
2: po prostu.
0: Samo jabłuszko, tak. Liście, gałęzie muszą zostać nienaruszone. I druga zasada, oglądamy, co zrywamy, zanim wrzucimy do koszyka. No i jeszcze taka praktyczna rzecz, że warto też oczyścić grzyba, zbierając go w lesie, z igliwia, z jakiejś niedoskonałości. No i też jeżeli jest to zarobaczony, poprawnie się mówi zaczerwiony owocnik, no to też nie warto go zabierać do domu, lepiej go zostawić w lesie, bo on będzie żywnością dla tych robaczków, które sobie w nim żyją, ale też dla innych zwierząt, bo zwierzęta leśne bardzo lubią grzyby i to jest dla nich tak samo normalne pożywienie jak dla nas.
2: Jeśli ktoś właśnie do nas dołączył, to ja przypomnę, że Iza Urbanowicz, etnomykolożka, jest gościem czwórki. Dołączył do nas również Sebastian. Cześć, Sebastianie.
3: Witam, witam.
2: Słuchaj, ja mam tutaj szereg pytań do Izy, no ale mikrofon jest teraz twój. Możesz zadać pytanie, coś cię nurtuje, jeśli chodzi o grzyby?
3: Oj, bardzo, bardzo, bo jak grzybami się już długo, dawno temu interesowałem. I teraz tak, był kiedyś taki mem, że jeżeli my, ludzie, jesteśmy hodowani przez drzewa po to, żebyśmy je zasilili w przyszłości, to mnie właśnie nurtuje to pytanie dokładnie z grzybami. Co jeżeli to grzyby są najwyżej rozwiniętą formą i one sobie nas hodują po to, żebyśmy swoje przeżyli, weszli do ziemi i one się mogły nami karmić.
0: Tak, tak, spotkałam się z tym faktycznie. No co, no trzeba z tym jakoś żyć, nie mamy wyjścia. Grzyby faktycznie są w nas i na nas, więc no to jest bardzo relatywne.
2: Musimy się tym grzybom poddać, my tu czekamy na jakieś ufolutki, że przyleci jakaś obca cywilizacja, a tutaj jesteśmy już kolonizowani przez grzyby. Sebastianie, dzięki serdeczne za twój telefon. Książeczka jest do zgarnięcia. Jaka książeczka? To ma tutaj sporo stron i są również zdjęcia. 300 stron książki Izy Urbanowicz po grzyba. Jeśli chcecie taką przytulić i zadać pytanie Izie, dzwońcie pod numer 226452100. Za chwilę sobie o nazwach grzybów porozmawiamy. No to jest sensacja.

0: No i pogrzyba. Pogrzyba to wszystko, ano dlatego, że Iza Urbanowicz wpadła do nas do studia, do czwórki. Jest autorką książki właśnie, gdzie w tytule zadaje pytanie pogrzyba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. Iza jest etnomykolożką i grzyboznawczynią. Ja się złapałem za głowę, kiedy czytałem twoją książkę i dowiedziałem się z zaskoczeniem, że istnieje coś takiego jak Komisja do Spraw Polskiego Nazewnictwa Grzybów.
1: Można się śmiać, ale to jest bardzo potrzebne. Tak, tak. Wiesz co, tak jak wspomniałam na początku, to jest młoda nauka, a my nie tylko my mykolodzy, ale generalnie my Polacy nie potrafimy się dogadać, jeżeli chodzi o nazywanie grzybów.
0: No ale jak borowik, prawdziwek, podgrzybek.
1: No i właśnie. I prawdziwków jest po kokardy tak naprawdę. Przepraszam, borowików, nie? Ale prawdziwek jest jeden. I z nim jest jakby najmniejszy kłopot, ale zaczynają się schody, jak zaczynamy rozmawiać o grzybach w rodzaju na przykład płachetka zwyczajna, która ma nazwy przeróżne, od Niemki przez turkę, przez na przykład kołpaka, bo jest płachetką kołpakowatą. No tych nazw można mnożyć i ludzie rozmawiają ze sobą, nie wiedzą o jakim grzybie konkretnie mówimy.
0: Nie mogą się dogadać, a się okazuje, że rozmawiają o tym samym grzybie, tylko innych nazw używają.
1: O innych nazwach. I bardzo podobnie też jest jakby w świecie mykologii, ale tak w świecie szeroko rozumianym, czyli jak spojrzy się na historię nazw różnych grzybów, to one przez wieki albo no przynajmniej dziesięciolecia miały po kilka różnych nazw i były te nazwy zmieniane z wielu powodów. Pierwszy powód, no to jakby zmiana klasyfikacji, czyli grzyb, który był w jednej grupie, uznano, że on w ogóle genetycznie nie zgadza się na przykład z maślakami, tylko z jakimś innym rodzajem grzybów i zostaje przerzucony. Nie może już mieć w nazwie maślak, no bo to jest mylące. Druga rzecz, te nazwy polskie, nawet naukowe, były niespójne z tymi, jakie są nazwy ogólne.

0: Ogólnoświatowe. One też zresztą były różne, bo w różnych miejscach na świecie nazywano różne gatunki różnymi nazwami. No, stworzył się niebywały bałagan, zwłaszcza w publikacjach naukowych. I żeby to uporządkować i żeby wszystkie te nazwy były dla wszystkich zajmujących się grzybami jednoznaczne i nie budziły wątpliwości, o jakim grzybie mówimy, no to jest konieczna taka rzecz, żeby je unormalizować.
1: No dobrze, ciżmówka rzęso cystydowa, gęsianka czerwieniejąco-czerniejąca. Ojej, wieruszko, rumianek srebrzysto-trzonowy i maczużnik, o to jest najtrudniejsze, nasiężżałowy. To też jest sprawka Komisji do Spraw Polskiego Nazewnictwa Grzybów?
0: Tak, ale nie przejmujmy się tym, bo to jest tak, że takich grzybów nie zbieramy na co dzień. Te grzyby, które zbieramy i te nazwy, które nam się pozmieniały, to chyba najbardziej spektakularny to jest podgrzybek brunatny, który zmienił swoje zaszeregowanie i został podgrzybem. Po prostu genetycznie nie pasuje do podgrzybków. No i wiadomo, że nam to w tym momencie przeszkadza, ale no za jakiś czas się przyzwyczajimy do tego i będziemy już wszyscy mówili o podgrzybie brunatnym i nie będziemy mówili o podgrzybku, o czarnym łebku, no tylko o podgrzybie brunatnym.
1: No ale trzeba oddać komisji, że tutaj wymyśliła świetny sposób na rozgrzanie aparatu mowy. Ja już jakie w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie, to banalna. Tutaj ciżmówka rzęsysto, rzęso. No właśnie, muszę poćwiczyć. Cystydowa.
0: Trudniejsza jest rozszczepka.
1: Rozszczepka, no rozszczepki. Ale jest też na przykład pięknogrzybek, także zaopiekowali się.
0: Pięknoruk.
1: Pięknoruk, ale z drugiej strony niektóre swoje grzybie dzieci ta komisja skrzywdziła. No bo jak to tak nazwać grzyba? Żylak albo szkieletnica?
0: No co zrobić? No, nie wszyscy mają ładne imiona, ale to też jest tak, że no, można się jakoś oswoić z tym imieniem. Ono też, no, na przykład rozszczepka, ta trudna nazwa, ona z czegoś wynika, bo chodzi o to, że akurat ten grzybek przepięknie rozszczepia się hymenofor, czyli te blaszki pod spodem, rozdwajają się, jak jest cieplutko i wtedy pod tego grzybka wyskakują zarodniki. Ale jak jest chłodno, to ta rozszczepka szczepia te blaszki i one są takie skulone bardziej. I stąd te nazwy. One nie są zupełnie z kapelusza wyjęte. One albo odpowiadają temu, jaka jest łacińska nazwa grzyba, albo faktycznie opisują ten owocnik, w jaki sposób on funkcjonuje.
1: Naparstniczka czeska, jej łacińska nazwa to Verpa bohemica, która zdecydowanie lepiej opisuje ten kształt, ale to już proszę sobie sprawdzić tłumaczenie na własną odpowiedzialność. Razem z nami jest Iza Urbanowicz. O grzybach rozmawiamy za chwilę, kolejne ciekawostki, także zostańcie z czwórką.

0: tight. Remember posting a story would only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Dwie noce w Los Angeles. No któż by nie chciał spędzić? Ja chyba niekoniecznie. Ja bym udał się gdzieś w naturę, na przykład na grzyby, pozbierał sobie je do koszyka. Potem upichcił jakaś śmietanka, może kurki ze śmietaną, czy jak to się tam robi. No są różnego rodzaju tutaj przepisy, tylko trzeba być trochę kreatywnym. Gościem czwórki jest Iza Urbanowicz, etnomykolożka. I właśnie, etnomykologia. To jest niesamowicie fascynujące, bo dziś mamy w ogóle przyjemność poznawania różnych nowych pojęć, nazw tych grzybów. No i właśnie etnomykologia, czyli nauka zajmująca się rolą grzybów w kulturze. I w książce piszesz bardzo ciekawą rzecz, że etnomykolodzy podzielili społeczeństwa na mykofilne i mykofobiczne, czyli takie, które grzyby kochają, i takie, które no tak nie bardzo.
2: My mamy, się tak, ich boją. My mamy to szczęście bycia mykofilami, jak Polacy generalnie. Dotyczy to też większości krajów słowiańskich. Lubimy grzyby, nie boimy się ich, zjadamy je. I z czego to może wynikać? Pewnie z tego, że one ratowały nas często od głodu, że łatwo daje się je w miarę przechowywać, bo suszone można trzymać nawet kilka miesięcy bez utraty właściwości zapachu i właściwości odżywczych, bo chcę też wyraźnie powiedzieć, że grzyby to nie jest tylko smak i aromat, to jest po prostu dobra żywność. Coraz
1: źródło białka i błonnika.
2: Tak. Coraz więcej badań pokazuje nam, że śmiało mogą zastępować też produkty białkowe, nawet mięso. Produkuje się nawet białko z grzybów. Produkuje się też dużo leków z grzybów. Grzyby właściwie są niedoceniane przez nas, a spojrzeć wystarczy chociażby na drożdże, które, no śmiało można powiedzieć, że one zmieniły naszą cywilizację. Drożdże, które zamieniają wodę w wino. Tworzą chleb, no, mnożą ten chleb, no, ale jakoś tym obiektem kultu się nie stały i o tym też piszę między innymi w tej książce.
1: Iza Urbanowicz, autorka książki, właśnie, ktoś może dołączył teraz do czwórki. Jakiej książki? Pogrzyba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. Świetne ciekawostki, naprawdę można się wciągnąć, czytając książkę Izy. No i wracając jeszcze do tego tematu etnomykologii, powiedziałaś o tym, że nie doceniamy grzybów. No, Słowianie chyba trochę bardziej doceniają niż na przykład mieszkańcy zachodniej Europy. I to, co jeszcze było dla mnie bardzo zaskakujące, to to, że w atlasach grzybowych w państwach zachodniej Europy niektóre grzyby, które zostały określone jako niejadalne, no to w polskim atlasie grzybów będzie ten grzybek określony jako jadalny.
2: Bo jesteśmy chyba odważniejsi. Ja żartuję oczywiście. To wynika chyba z tego, że mamy takie bardziej otwarte podejście do dzikiej żywności. To też nie jest jakby rzeczą, która jest obca na zachodzie, ale oni też bardziej, myślę o tych krajach zachodu i północy też Europy, ostrożniej podchodzą do tego rodzaju żywności z wielu względów. Między innymi w tej chwili dość kontrowersyjna okazuje się być gąska zielonka, która jest powszechnie zbierana u nas, jadana, szanowana, ale niestety doprowadziła do poważnych zachorowań, a nawet zgonów kilku we Francji i w Hiszpanii.

0: i chyba w Wielkiej Brytanii, co spowodowało, że automatycznie została wykreślona i oznaczona jako grzyb śmiertelnie niebezpieczny. Nie mamy jeszcze informacji na temat tego, jaka toksyna jest odpowiedzialna za te zgony i zachorowania, ale mamy dowody na to, że niestety gąska u nas bardzo lubiana, bardzo często zbierana, świetny grzyb i do octu, i do zupy. No niestety nie do końca ma czyste sumienie.
1: Mnóstwo grzybowych ciekawostek. Jeśli ktoś z Was zainteresował się grzybami, chciałby więcej, ma niedosyt, no to polecamy książkę Pogrzyba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie, a jej autorką jest Iza Urbanowicz, etnomykolożka, która była gościem Czwórki i o grzybach nam opowiadała. No naprawdę, ja już się wciągnąłem, ja się przyznaję bez bicia. Ja tak z grzybami za pan brat to nie bardzo, no ale po przeczytaniu już bardziej.
0: To jest najlepsze hobby na świecie, naprawdę, nie ma lepszego.
1: Izo, bardzo Ci dziękujemy za wizytę i za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Faithless na antenie czwórki, brytyjska grupa muzyczna. Lubię, oj, lubię, lubię. A czy Kuba Jamrozek lubi? O, to jest pytanie.
1: Ja lubię wszystko, co pojawia się na playliście czwórki, to jeśli chodzi o muzykę, a jeśli chodzi o tematy, ten twój ostatni też lubię.
0: Grzybki, tak? A ty już jakiegoś grzybka, żeś tutaj wszamał, coś było grzybowego?
1: Dzisiaj nie, natomiast ja jestem fanem na przykład pieczarki, chociaż ja podejrzewam, że o pieczarkach nie rozmawialiście, bo to taka pieczarka hodowana gdzieś pod jakąś słomą, to się nie liczy.
0: Ale wspomnieliśmy, że rzeczywiście jesteśmy, Polska jest pieczarkową potęgą. Ja lubię sobie, o, zapomniałem w ogóle o tym, ja lubiłem sobie do jajeczniczki taką

0: pieczareczkę, wiesz, pokroić. Bardzo fajne połączenie.
1: Też, ale wiesz co, chyba wcześniej ją nawet przysmażałem. To znaczy, ona już taka przysmażona lądowała w jajecznicy, a wiem, że są dwie szkoły. I znam też takich, którzy, bo dzielimy się na dwie grupy. Obierających pieczarki i nie. Ja tak. Obieram.
0: Ty obierasz, okej.
1: Okay. A ty?
0: Ja obierałem, ale nie obieram. Ja jestem w ogóle zwolennikiem wszystkiego. To, co ma skórę, niech ma skórę. Pomidor, znam osoby, które obierają skórkę z pomidora. No dajcie święty spokój. Obierają skórkę z jabłka. Dajcie święty spokój. Więc no ja już pieczarek też nie
1: ale rozumiem, że cytryny ze skórką nie jesz, albo pomarańcze.

0: odkryłem jakiś czas temu napój grzybowy, nazywa się Chagachi, no bo wiadomo teraz macia latte, chodzicia, kombucia, a tutaj jest napój kawowy z grzybem chaga z Syberii. Jest świetny, polecam. Jeśli ktoś z was ma okazję Chagachi,
1: to ja jeszcze zdradzę, super, że mówiłem o tym naszym kolegom, że czytałem kiedyś Atlas Grzybów jako audiobooka i to był taki atlas, który miał 800 stron, a 350 stron to były przypisy, które kazano mi przeczytać. Więc to była droga przez mękę, chociaż grzyby same w sobie doceniam.
0: O matko bosko, no ale to dobrze, że już jesteś po tym, jesteś już po robocie. Właśnie, co w porobocie?
1: No też będzie jedzeniowo, dlatego że dziś będziemy zastanawiać się, jakie polskie dania powinniśmy zaserwować obcokrajowcom. Ktoś do nas przyjeżdża, do dużego albo mniejszego miasta, chcemy go czymś ugościć, co powinniśmy mu podać? Z pieczarkami.
0: Z pieczarkami.
1: Z pieczarkami.
0: A wiesz co, ja do niedawna jeszcze nie wiedziałem, że zapiekanka to jest polski wynalazek. Siostra mnie uświadomiła, że to jest polskie.
1: Jest, ja mam taką fantastyczną uliczkę w Rzeszowie, z którego pochodzę, Gałęzowskiego się nazywa i tam jest taka budka z zapiekankami. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa, więc reklamy nie zrobię, ale to jest smak mojego dzieciństwa. Zapiekanka z serem, pieczarkami, ze szczypiorkiem, trochę keczupu.
0: No widzicie, płynne przechodzenie tematów, także pieczarka na zapiekance zostaje. Ciekawe, co będziecie proponować, jeśli chodzi o te nasze polskie dania, które polecamy obcokrajowcom. Ja się z wami powoli żegnam. Alicja Mucha, Aleks Zaleski, Jędrzej Rosiewicz. Słyszymy się jutro, punkt 13. A stery teraz przejmuje Kuba Jamrozek. Już za chwilę audycja po robocie. Pa, pa.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: Tak jak

0: czterema racicami. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Waży nawet 700 kg, buszuje po uprawach porzeczek czy jabłek i budzi nie lada sensacje. W powiecie łosickim na Mazowszu pojawił się żubr. Zwierzę pojawiło się między innymi w Rzewuszkach i jak mówią mieszkańcy tej miejscowości, zrobiło ogromne wrażenie.
2: Też był też żubr tutaj, do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjem, sama mi wyniosła jabłka.
3: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
2: A niech sobie je, na zdrowie mu.
4: Kawał zwierzęcia.
5: Zobaczyłem wielką głowę. I krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie. Oceniłem go na jakieś 700 kg. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Kawał byka z tego żubra. Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki. Jak wyruszył na takie poszukiwania, to się naszuka. Być może będzie robił to w nocy, a w nocy temperatura minimalna od 10 do 18 stopni.
1: Autopromocja.
6: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Tak jak

0: To Zielona Noc od Huberta. No była na niejednym obozie. Wtedy zużycie pasty do zębów sięgało zenitu. Ja go widzę gdzieś niby daleko, a jednak blisko. Weekend. To właśnie o nim mowa. W czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni. My weekend rozpoczynamy w piątek, więc do piątku ogłaszam to. Zostały 2 dni, 7 godzin, 48 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Tam, gdzie wy, tam również my. Jeśli stoicie w korku, jesteśmy tam razem z wami. Jeśli odpoczywacie w domu, leżymy z wami na sofie. Jeśli zbieracie się, żeby odwieźć dziecko na angielski, szukajcie nas w plecaku. Dajcie znać, gdzie jesteście. 226452100. A co dziś w porobocie? No dzisiaj na przykład zastanowimy się wspólnie, jakie polskie danie warto zaserwować obcokrajowcowi. Ktoś do nas przyjeżdża, chcemy go jakoś ugościć, co mu podajemy?
2: No standardowo, pierogi, bigos, flaki rosół, no. Klasyka, no.
3: Ja chyba pomyślałam o zbójnickim placku i o golonce, w sensie o smakach góralskich.
0: I o tych wszystkich dobrociach porozmawiamy po godzinie 17. Mówi się, że Elvis jest wiecznie żywy, ale myślę, że podobnie jest z Krzysztofem Krawczykiem, choć fizycznie go z nami nie ma. To warto wspomnieć, że król urodził się dokładnie 80 lat temu. Na domofonie też można. Do tej rocznicy na pewno dziś wrócimy. Przed nami też warsztaty z DJ-owania po godzinie 18, bo Wodzirej Krzysztof Gdaniec pojawi się w naszym studiu. To jest człowiek, który pędzi do nas 400 km przez całą Polskę.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Przyda się na pewno za kilka minut, bo będziecie mogli zdobyć butelkę od czwórki w naszym konkursie Co to za dźwięk? Archiwa Polskiego Radia są ogromne. Na stulecie chcemy ich razem z wami posłuchać. Trochę przy okazji się zabawiając. Co to za dźwięk już za kilka minut, a my jesteśmy razem z wami do 19. Magda Żelazowska, Aleks Zaleski i Kuba Jamrozek.

0: To dźwięki od Dilated Peoples. Przyznacie, że bardzo przyjemne. Swoją drogą, skoro mówimy o dźwiękach, ciekawy jestem, czy te też będziecie w stanie rozpoznać. Polskie Radio ma 100 lat. Mamy też bardzo bogate archiwum, bo przez ponad 100 lat radiowe mikrofony były wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego, ciekawego i przełomowego. Przypominamy archiwalne dźwięki, ale też pytamy was o to, czy jesteście w stanie je rozpoznać.
1: Co to za dźwięk?
0: Tym razem przenosimy się do czasów, kiedy zakupy wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Wtedy mięso i jego przetwory można było kupić, to nie będzie zaskoczenie, na kartki. Ale przyszedł taki moment, w którym reporter Polskiego Radia poinformował o zniesieniu kartek i rozmawiał z klientami jednego z opolskich sklepów.
2: Tak zwane urynkowienie gospodarki żywnościowej stało się faktem. Od 1 sierpnia decyzją rządu przestały obowiązywać w tym sektorze ceny urzędowe. Czy więc polepszy się zaopatrzenie w mięso?
0: No i tutaj pytanie.

0: Nie do was. W którym dokładnie roku zniesiono w Polsce kartki na mięso? To jest pierwsze pytanie. I drugie, jaka była reakcja kupujących na tę zmianę? Czekam na telefony 226452100 do zgarnięcia butelka od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To w którym dokładnie roku zniesiono w Polsce kartki na mięso i jaka była reakcja kupujących na tę zmianę? Butelka może być wasza. Czekam na telefony 226452100. To już 20 minut po godzinie 16:00.

0: Tu Czwórka i po robocie. Czy wy wiecie, że Polskie Radio ma 100 lat? Mało tego, mamy ogromne dźwiękowe archiwa.
1: Co to za dźwięk?
0: Do których sięgamy, a tym razem przenieśliśmy się do czasów, kiedy zakupy wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Jak wspominałem, wtedy mięso i jego przetwory można było kupić na kartki, ale przyszedł taki moment, kiedy dumny reporter Polskiego Radia informował o zniesieniu kartek, o tym, jak to teraz będzie, rozmawiał też z klientami jednego z opolskich sklepów, a razem z nami być może ktoś, kto wtedy w kolejce stał, i jest to Arek. Halo, halo, cześć Arku.
2: Cześć Kubo.
0: Stałeś wtedy w tej kolejce, kiedy się dowiedziałeś, że kartek nie ma, czy nie? Czy to nie twoje czasy zupełnie?
2: Wiesz co, stałem w kolejce, pamiętam, jak przez mgły na stacjach benzynowych po benzynę, ale kartek tak za bardzo nie pamiętam.
0: Czyli kartek nie pamiętasz, ale myślę, że ten archiwalny dźwięk, który możemy przywołać, trochę też uzmysłowi nam, jak to kiedyś było. To posłuchajmy razem. No dobrze, zaraz sobie przypomnimy to, o czym to, co wydarzyło się lata temu na Opolszczyźnie. Już chciałem zdradzić odpowiedź, ale chciałem jeszcze też przypomnieć to, czego mogliśmy posłuchać kilka minut temu, Arku, ale no dobra, to jesteśmy w stanie to zrobić? Tak, jesteśmy, słuchamy.
3: Tak zwane urynkowienie gospodarki żywnościowej stało się faktem. Od 1 sierpnia decyzją rządu przestały obowiązywać w tym sektorze ceny urzędowe, czy więc polepszy się zaopatrzenie w mięso.
0: No i teraz mogę cię już na spokojnie spytać, w którym roku zniesiono kartki na mięso? I to jest pierwsze pytanie. A drugie, jaka była reakcja kupujących na tę zmianę?
2: Wydaje mi się, że w 89, ale mogę się mylić. A reakcja była chyba radosna.
0: To bardzo dobra odpowiedź. Słuchaj, bo trafiłeś z rokiem 89. Faktycznie to był jeden z symboli końca systemu reglamentacji, który przez lata towarzyszył Polakom w codziennych zakupach. Natomiast nie zmniejszyło to też kolejek, bo ceny mięsa znacząco podrożały, co nie spodobało

0: Bało się kupującym, ale okej, uznaję to, że ta pierwsza wiadomość, że kartki są zniesione, była taką wiadomością, która sprawiła, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. To co, wrócimy jeszcze raz do naszego reportera? Wchodzisz w to?
1: No, wchodzę.
0: Posłuchajmy.
2: Oto pierwsze obserwacje zanotowane na taśmie przez naszego opolskiego reportera.
3: Rezygnuje, widzę pani, z kupna.
4: Tak, myślałam, że nie będzie kolejki, albo że nie mała kolejka będzie, ale to duża kolejka.
5: Szynka 6220, ja nie widzę.
3: Trudno się przyzwyczaić do tej ceny na razie.
5: Trudno, ale jeść trzeba.
3: Widzę, że pan spogląda bacznie, tak. Przelicza pan.
6: Kolejka znowu jest, no. Kto ma pieniądze, to ma, no. To kupuje.
3: Sklep numer 124, sklep mięsny przy rondzie w Opolu. Elżbieta Margol, kierownik tej placówki.
7: Dostała bardzo duża, 63 pojemniki, pełny asortyment mięsa i wędlin.
5: O ile szynka, pan ma lepsze oczy.
3: 6220 zł.
5: Tak. Jak emeryturkę dostanę, dopiero będę się zastanawiać, co robi.
0: No i co ty na to, Arku? Niby radość, ale jak przyszło co do czego i ceny mięsa znacząco podrożały, no to uśmiech z twarzy zszedł.
8: No ale tak po reakcjach ludzi to chyba nie byli bardzo źli.
0: No jakiejś tragedii nie było, ale myślę, że na twojej twarzy uśmiech jest, bo od dziś jesteś właścicielem butelki od czwórki.
8: Dziękuję bardzo.
0: Niech ci towarzyszy i w drodze na wakacje, i w drodze do pracy. Jak masz kogoś małego w domu, to też w drodze do szkoły. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
8: Trzymaj się, dzięki, pozdrawiam.
0: A kolejna szansa na to, żeby zostać właścicielem butelki od czwórki już jutro, mowa oczywiście o naszym dźwiękowym konkursie.
9: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Tak naprawdę naszej dźwiękowej zabawie. 27 minut po godzinie 16.
10: To jest nowość czwórki.

0: AI The Anomaly w czwórce. Jest wtorek, 8 września, a dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, ale też Dzień Fizjoterapii.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Natomiast dzisiaj także 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. My w czwórce jego muzykę gramy rzadko, chociaż niejednokrotnie się pojawiała, ale gdyby o nią spytać, to podejrzewam, że kojarzyłby ją każdy. Miałem okazję porozmawiać kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem, a rozmawialiśmy chociażby o jego początkach.
2: Moja przygoda zaczęła się, jak usłyszeliśmy, Beatlesu, ale najpierw Elvisa Presleya. Dziewczyny na prywatkach, kiedy śpiewał Elvis, to zauważyliśmy, że to jest dobra płyta, bo bardziej dziewczyny się do nas przytulają. I to był bardzo koronny argument, żeby tego Presleya jak najczęściej słuchać. Z Beatlesami było to samo.
0: To skoro Elvis, skoro Beatlesi, i ja się o tym dowiedziałem, musiałem poprosić wtedy Krzysztofa Krawczyka o to, żeby dał się namówić na kilka popisów wokalnych, a ich efekt był właśnie taki.
2: Dogadamy w innym rytmie, troszkę takim bluesowym. What you want for money, a two for show. Fuel it, gather, ready, go. Go, gun, go, but don't you know. Step on my blue suede shoes, yeah. You can do anything. Step on my blue suede shoes. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Oh, yeah.
0: No dobra, dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Nie wiem, czy w to uwierzycie, ale są też ludzie, którzy są nim tak zafascynowani, że zaczęli grać jego kawałki na domofonie. Jest to m.in. Dominik z kanału Domofon.

No, ja jak byłem mały, to zwykle dzwoniłem pod randomowy numer na domofonie i uciekałem. A można było robić karierę muzyczną. Robić swoją drogą można wiele, jeśli chodzi o muzykę Krzysztofa Krawczyka i można powiedzieć o nim wiele. My również sięgamy po jego muzykę trochę w innej formie. Ciekawy jestem, czy wam się spodoba.

0: To Foster the People w czwórce, 19 minut pozostało do godziny 17. No to jest ten moment, a właściwie ta chwila zbliża się wielkimi krokami, kiedy na playliście czwórki pojawia się piosenka jakby z innej parafii. I o parafii mówię nieprzypadkowo. Niby każdy zna, ale żeby się tym specjalnie chwalić, no to z tym różnie bywa. A to wiąże się z muzyczną zagadką. I tu również do zgarnięcia butelka od czwórki. 226452100.
1: Po robocie.
0: Przygotowałem dla was dwie podpowiedzi dotyczące pewnej artystki. Dlaczego mówiłem o parafii? Chociażby dlatego, że to właśnie ta kobieta nagrała teledysk, który został skrytykowany przez Watykan, a Jan Paweł II namawiał do bojkotu jej koncertu we Włoszech. Druga podpowiedź zdobyła 7 nagród Grammy. I co wy na to? Czekam na telefony do zgarnięcia butelka od czwórki.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Nagrała teledysk, który został skrytykowany przez Watykan, Jan Paweł II namawiał do bojkotu jej koncertu we Włoszech, zdobyła 7 nagród Grammy. O kim mowa? 226452100. Czekam na telefony.
2: Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

się pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: To Sokół, który przekonywał, że miłość jest zawsze, a Łukasz będzie przekonywał, że butelka od czwórki powinna być jego.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć tobie, cześć wszystkim.
0: Jak się miewasz, gdzie jesteś, jak twój nastrój? No, już właściwie niby na początku tygodnia, prawie w środku.
2: Tak, mój nastrój taki, że wracam właśnie do domu, oczywiście w korkach, no bo nie można inaczej w Trójmieście. A poza tym wszystko okej, dziękuję.
0: To mam nadzieję, że ten pobyt w korkach

0: jakoś będziemy ci w stanie umilić, tym bardziej, że przed tobą nie lada wyzwanie, więc będziesz zaangażowany, oprócz tego, że stanie w korku też wymaga pewnie jakiejś aktywności, albo jej braku, jak kto woli. Dwa pytania mam do ciebie, a właściwie dwie podpowiedzi, bo pytanie jest jedno, o jaką artystkę chodzi. Uwaga, uwaga, nagrała teledysk, który został skrytykowany przez Watykan. Jan Paweł II namawiał do bojkotu jej koncertu we Włoszech, to jest pierwsza podpowiedź, i druga, zdobyła 7 nagród Grammy. O kogo chodzi?
1: Strzelam, że to Madonna.
0: To jest oczywiście Madonna. Wielkie brawa dla ciebie, Łukaszu. Ty lubisz jej muzykę? Czy to jest takie faktyczne guilty pleasure, że znasz, ale specjalnie się nie chwalisz?
1: Bardziej guilty pleasure. Jakoś nigdy nie... Może ze dwie piosenki, trzy, które gdzieś tam wpadały rzeczywiście w ucho, ale nie była to moja artystka numer nawet 5.
0: Ale pozwolisz na to, że posłuchamy wspólnie?
1: Pozwolę.
0: Fantastycznie. Pozwolę. Łukasz jest posiadaczem. No to umieszczam w takim razie ten kawałek na playliście. Maestro już gotowy, podnosi batutę, możemy grać. Like a Prayer, tak nazywa się ten kawałek. Jak obejrzycie ten teledysk, to naprawdę będziecie potrzebowali egzorcysty.
2: Nie oceniamy, słuchamy.
0: 14 minut pozostało do godziny 17:00.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
8: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
7: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia.

0: imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Powiem wam, że myślałem, że to już jesień, ale będzie naprawdę gorąco. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: No, niby jutro może gdzieniegdzie popadać, więc warto mieć ze sobą coś od deszczu. Rano mogą być mgły, które będą ograniczać widzialność, więc warto uważać na drogach. Ta widzialność to 200 metrów, ona tak będzie ograniczana. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni nad morzem i 21 na zachodzie. Około 28 w centrum, do uwaga 32 na południu i południowym wschodzie. Można się opalać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie.

0: modzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
0: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
0: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
0: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Tak właśnie Muramasa otwiera drugą godzinę naszego spotkania. Nie wiem, czy wiecie, ale z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej weekendu. My weekend w ogóle rozpoczynamy w piątek, więc do piątku pozostały dwa dni, 6 godzin, 49 minut i 17 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.

0: Towarzyszymy wam gdziekolwiek jesteście. Jest tylko jedna zasada, która panuje w porobocie. Po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach jak najbardziej. To teraz wyobraźcie sobie sytuację, że przyjeżdża do was ktoś z zagranicy. Chcecie pokazać mu Polskę, no a Polskę pokazuje się chociażby poprzez kulinaria. No i tu pojawia się pytanie, co zaserwować? Jakim daniem się pochwalić? No właśnie, jakim daniem, waszym zdaniem, powinniśmy się chwalić za granicą?
1: No standardowo, pierogi, bigos, flaki, rosół, no. Klasyka, no.
2: Ja chyba pomyślałam o zbójnickim placku i o golonce, w sensie o smakach góralskich. Ewentualnie, jak miałabym z Pomorza wymyślić, to śledzie po kaszubsku.
1: Kopytka z sosem
2: tak.
1: Pieczarkowym.
2: Każdy lubi. Chyba tak. Albo leniwe.
1: Albo leniwe. Albo kluski kładzione na wrzątek. Kluski kładzione. Pyszne z sosem
2: pomidorowej.
1: Oczywiście.
2: O, tak. Aż zgłodniałam.
0: Czy państwo mogą mi gotować? 226452100. Jakie polskie danie polecilibyście obcokrajowcowi, który przyjechałby do Polski? Ja na przykład uważam, że karkówka w kapuście jest znakomitym daniem. Kapusta jest polska. Karkówka też może być polska. Wprawdzie w tym daniu, które przygotowywała moja mama, pojawiał się ananas, więc taki typowo podkarpacki rarytas, ale myślę, że można też pobawić się przepisem. Co polecilibyście do zjedzenia obcokrajowcowi? Czekam na telefony 226452100.
3: Wrzuć na luz!
0: Właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać do godziny 18, chociaż w porobocie jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Aleks Zaleski i Kuba Jamrozek.

0: To MJ Deli, Na chwilę, tak nazywa się ten kawałek. No na chwilę przyjeżdżają obcokrajowcy do Polski i teraz chcemy się pochwalić, chcemy im coś zaserwować, chcemy pokazać to, co polskie, jeśli chodzi o kulinaria. Co powinniśmy wybrać? To pytanie do Was. 226452100. Jakim polskim daniem powinniśmy się chwalić za granicą? Razem z nami Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będzie na słodko, czy będzie na słono?
1: Na słodko i na słono. Ja bym polecił stawowego z ziemniakami i sernik z rodzynkami.
0: To zacznijmy od sernika, bo tu sprawa jest kluczowa. Ja jestem team sernik bez rodzynek. Dobrze, że jesteśmy na odległość, to się nie pobijemy.
1: Ale pani, która nas tam łączyła, też rodzynki.
0: Ja wiem, Magda jest team rodzynek.

0: rodzynki. Ja lubię wyżerać rodzynki prosto z paczki po prostu. Więc w sumie to jest jedzenie sernika z rodzynkami, tylko trochę w odwrotnej kolejności, tak jak jedzenie delicji. Tak to bywa. A jeśli chodzi o słony, to rozumiem taki klasyczek, czyli musi być schabowy, ziemniaki z koperkiem, czy nie?
1: Koperkiem.
0: I ten trzeci składnik, który pojawia się na talerzu jako surówka, to co?
1: Buraki.
0: Buraki. No ja bym dorzucił jeszcze kapustę zasmażaną.
1: Też.
0: Też można się pochwalić. Mizeria. Mizeria też polski wynalazek.
1: No, tak.
0: Jeszcze taka, ja sobie zapisałem...
1: Taka babka też taka z masełkiem.
0: Babka z masełkiem.
1: No.
0: Ale to jakiś lokalny przysmak, czy nie? Czy to jest takie danie...
1: Nie, drożdżówka.
0: A, drożdżówka po prostu.
1: Drożdżówka, no.
0: No to jeśli chodzi o te słodkości, to ja bym dorzucił tutaj taką szarlotkę. Kruche ciasto, półkruche, nadzienie z jabłek, z cynamonu. Wiem, że są też takie wersje tatrzańskie, bardzo dobre. No i pączki, nie wiem, czy się zgodzisz. Pączek to też jest polski wynalazek. Nie jakieś amerykańskie donaty.
1: Tak. Pączki też. Najlepsze jest pistacjowe.
0: No nie wiem, jak z tą pistacją jest, to jest polska rzecz, no chyba trochę mniej, ale pączek sam w sobie też, więc możemy przyjmować smaki. Jak ja już powiedziałem o tej karkówce w kapuście, do której dodaje się ananasa, to myślę, że możemy kupić ten pomysł. Pawle, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: A razem z nami Mariusz. Cześć, Mariuszu.
2: Witam.
0: Ty miałeś kiedyś taką sytuację, że ktoś z zagranicy do ciebie przyjechał i trzeba było mu coś zaserwować?
2: Tak, jest przerobione i sprawdzone, także sprawdziła się bardzo dobrze polska kuchnia. Chyba największym sukcesem był żurek w chlebie. Muszę powiedzieć, że każdemu smakował, każdy był zachwycony.
0: Uwielbiam, bo to jest takie jedno z niewielu dań, kiedy można zabrać zastawę ze sobą potem do domu.
2: To prawda. Prawda, naprawdę było to smaczne dla każdego, dla ludzi, którzy nawet, powiedzmy, nie jedli takich, można powiedzieć, no, kwaśnawych dań, prawda? No bo żurek no, jest trochę kwaśnawy, nie każdy go lubi, ale w chlebie, prawda, cała ta zestawa, wszystko świetnie się sprawiło. No i ciasto drożdżowe z truskawkami. Opinia jest taka, że podobno mamy najlepsze truskawki na świecie.
0: Szczególnie tak, w czerwcu. W czerwcu.
2: Zgadza się. Słyszałem, że najlepszy na świecie. No i bardzo dobrze wypadła kaszanka z grilla z bigosem.
0: Grzanka z grilla z bigosem.
2: Kaszanka.
0: Słyszałem grzankę i się trochę zdziwiłem, że grzankami karmiłeś obcokrajowców. A w ogóle kto to był? Zdrać, z jakiego kraju do ciebie przyjechali ludzie?
2: To było ze Stanów Zjednoczonych.
0: No, czyli amerykańskie podniebienie pojawiło się na polskiej ziemi, a ty serwowałeś to, o czym opowiadałeś.
2: Zgadza się.
0: Mam nadzieję, że zaproszę cię kiedyś do siebie na burgery.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tego ci życzę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. A do nas dołączył Michał. Już pora taka, powiedziałbym, późno obiednia. Zakładam, że Michał też coś swojej rodzinie dzisiaj zaserwował. Halo, halo. Cześć, Michale.
3: Cześć.
0: Przepaliłem z tym obiadem, czy nie? Robiłeś, czy dzisiaj nie twoja kolej?
3: Wiesz co, narobiliśmy 2 dni temu bitków. I właśnie o tym też chciałem pogadać.
0: Bitki wołowe?
3: Nie, bitki schabowe.
0: Bitki schabowe.
3: Niesamowite, w sosie własnym, z cebulką, Matko Boska.
0: A jakie, jakie dodatki do tego?
3: Moim zdaniem lepsze od samego schabowego w panierce. Ale to wiadomo, że po prostu. Jakie dodatki? Kasza bulgur, bo tak ciepły, bo mamy maluchy 3-6 lat, to tak promujemy trochę zdrowszy tryb jedzeniowy. Kaszą i mizeria.
0: Czyli zdrowo, jak ktoś do nas przyjeżdża, to niech posmakuje polskiej kuchni, ale niech to nie będzie też jakoś niesamowicie kaloryczne, bo ta panierka ze schabowego, umówmy się, jak ktoś na siłkę chodzi, czasem rezygnuje. Takie bitki schabowe, o których wspomniałeś, to wygląda trochę inaczej, chociaż sosik jest.
3: No, jest, jasne, musi być, ale powiem ci tak, jeżeli chodzi o to, żeby rozwalić podniebienie obcokrajowcowi, to ja bym zrobił młodą kapustę na maśle z koperkiem. Panie kochany, to jest po prostu miazga.
0: Panie kochany,

0: sobie popatrzę w moje drzewo genealogiczne, to się mogę doszukać czeskich korzeni, więc jako obcokrajowiec chętnie przyjadę do ciebie na obiad.
1: Zapraszam. Każdej porze dnia i nocy.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. To Michał, trzymaj który się, dziś serwował przybyszom do Polski dobre polskie jedzenie. Co wy byście zaserwowali? Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś z zagranicy do Polski przyjeżdża. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepszego, jeśli chodzi o kulinaria. Co podajemy? 226452100. Czekam na telefony. Just like it, just like it, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance, take the chance,

0: Crystal Fighters, Champion Sound. Dźwięki czempionów. No, czempionem można być wtedy, kiedy ktoś przyjedzie do nas z zagranicy. My zaserwujemy mu coś znakomitego, jeśli chodzi o polską kuchnię. No i on wyjeżdża zachwycony.
1: Po robocie.
0: 226452100. Czekamy na wasze telefony, a ja pytam dziś o to, co powinniśmy zaserwować obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do Polski.
2: Schabowy.
3: Schabowy?
2: Schabowy. Zawsze schabowy.
3: A czemu akurat schabowy?
2: Po prostu pierwsze, co przychodzi do głowy, kwintesencja polskiej kuchni, czyli muszą być ziemniaczki, musi być mięso, musi być surówka albo kapusta zasmażana. Smaczne, proste, pożywne. Dla osoby, która jednak je mięso, to po prostu można do ruskich dodać boczku i mamy bardzo, bardzo dobre pierogi. No w polskiej kuchni akurat jest na tyle ciekawych pozycji, że naprawdę jest czego wybierać. Dla mięsożernych również na przykład kartacze byłyby super.
0: No i się rozmarzyłem znów kulinarnie. Jeśli chodzi o te kwestie związane ze słodkimi daniami, pączki, o których dzisiaj wspominałem, słodkie kulki z ciasta drożdżowego, niby nic szczególnego, ale jak się tam pojawi nadzienie zwane marmoladą albo

0: na Dzień Różany, no to robi się coś fantastycznego. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie taki serial Czarna Lista, Blacklist. Tam w jednym z odcinków bohaterem drugoplanowym są właśnie pączki.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: U nas tak właśnie wygląda ten tydzień, a weekend zaczynamy w piątek. Natomiast do piątku mamy jeszcze sporo czasu, żeby porozmawiać o tym, co warto zaserwować obcokrajowcom. 226452100. Może być na słodko, może być na słono. Czekam na wasze telefony. 26 minut po godzinie 17.

0: Snoop Doggy Dogg w czwórce, 34 minuty po godzinie 17. Dziś pytamy was o to, co powinniśmy zaserwować, jeśli chodzi o kulinaria obcokrajowcom.
1: Myślę, że klasycznie jakiś kotlet schabowy, może rosół, takie coś polskiego faktycznie.
2: Pierogi może, twaróg, ziemniaki, czyli te klasyczne chyba. To mi się wydaje, że to jest ukraińskie, one się teraz nazywają, ruskie, nie?
1: Tak.
2: No to takie coś.
3: Pierogi z kapustą.
4: Pierogi z kapustą jednak?
3: Tak.
4: A gotowane czy podsmażone?
3: Obojętne, oba dobre.
0: Ciekawy jestem, co do tej listy dorzucicie. Czekam na telefony 226452100.
5: Po robocie.
0: Właściwie czekamy, dlatego że razem z nami, choć na łączach, jest Wincent Helbig, znany w sieci jako Wasz Niemiec. Halo, halo, cześć Wincencie.
6: Servus.
0: Czy ty pamiętasz jeszcze to pierwsze polskie danie, jakie kiedykolwiek jadłeś?
6: O, jakie kiedykolwiek jadłem, to tego akurat nie pamiętam, ale to było właściwie... Ja pamiętam pierwsze danie, co jadłem u swoich teściów. I to było właściwie pierwsze zaskoczenie dla mnie jako Niemca, że je się rosół, czyli zupę, jako pierwsze danie, a nie jako drugie, bo my Niemcy jemy to zawsze jako drugie danie, a kiedy już poprosiłem o trzecią dokładkę dla rosołu, bo myślałem, że po tym rosole to już nic nie będzie, to już mi żona powiedziała, żebym dał spokój, bo jeszcze będzie coś.
0: To ładne. Powiem ci, że ostatnio też koleżanka, która jest Włoszką, zdradziła mi, że była na takim polsko-włoskim weselu. Tam przyjechali Włosi, którzy nie mieli do czynienia z polską kuchnią. Też wjechał rosół, tylko że wiadomo, jak to w Polsce na weselu. Na początku jest makaron, a potem przyjechał.

0: wjeżdża w wazie zupa. No i oni myśleli, że tym daniem głównym jest sam makaron, więc go zjedli. On taki zimny, posypany pietruszką i marchewką i taki mieli trochę niesmak. Ale potem jak się dowiedzieli, że to jest zupa i tam jest jednak gorąco, to byli zachwyceni. Czyli druga porcja wjechała. Czyli jednak ten rosół potrafi zaskoczyć.
1: U mnie było dokładnie tak samo na moim polsko-niemieckim weselu. Niemcy myśleli, że właśnie, znaczy moja rodzina myślała, że właśnie suchy makaron i marchewka to już polskie danie, polska potrawa i zaczęli zjeść, bo nie chcieli urazić Polaków, a później się okazało, że jeszcze będzie ten bulion.
0: Czyli na początku, rozumiem, było coś takiego no, niespecjalne, a wypada pochwalić.
1: Dokładnie właśnie, dokładnie tak było.
0: A powiedz, ty widzisz takie podobieństwa między polską i niemiecką kuchnią? To znaczy, czy polskie dania niemieckiemu podniebieniu będą smakować? Bo ja mam pewien trop i wydaje mi się, że jest to kuchnia raczej ciężka, zarówno w przypadku Polski, jak i Niemiec. Być może to jakaś wskazówka.
1: No zdecydowanie się zgadzam. My Niemcy, zarówno tak jak Polacy, my lubimy wszystko, co jest związane z mięsem i z ziemniakami. To są takie nasze podstawy, żeby mieć dobry, porządny obiad. I zresztą my, tak samo jak wy, lubimy nasz sznycel, albo kotlet schabowy, w zależności jak to się nazywa, plus ziemniaki, plus jeszcze jakąś kapustę. Jedyna różnica, co ja widzę w tym wszystkim, że wy podajecie surówki albo kapustę na zimno, a my raczej na ciepło.
0: Chociaż znam takich, którzy na przykład buraczki czy ćwikłe, jak się mówi w niektórych rejonach Polski, podają na ciepło, więc to pewnie różnie bywa.
1: Tak właśnie, ja też słyszałem właśnie, że na Śląsku to się podaje na ciepło.
0: A czy w takim razie Niemca jest w stanie zaskoczyć kotlet schabowy, bo powiedziałeś, że ten sznycel, który jest charakterystyczny dla kuchni niemieckiej, jest takim odpowiednikiem schabowego, więc nie wiem, czy to by było pierwsze danie, które moglibyśmy my jako Polacy Niemcom zaserwować.
1: Myślę, że to nie byłoby zbyt dużym zaskoczeniem dla Niemca, bo my właściwie mamy to samo identycznie w naszej kuchni. Jeśli chcemy zaskoczyć Niemca, albo chcecie zaskoczyć Niemca, to jak najbardziej wypada podać pierogi, bo one są takie piękne, że można podawać je we wszystkich różnych rodzajach, na słodko, na słono, ruskie, z kapustami, wszystko tam jest możliwe i moim zdaniem to jest coś, co Niemcom się na pewno podoba.
0: Twój ulubiony farsz do pierogów?
1: Ja, tak szczerze mówiąc, lubię bardzo pierogi z jagodami. Ja jestem raczej tak po słodkiej stronie.
0: Czyli owocowa, więc rozumiem, że jak ktoś robi makaron na przykład z truskawkami, to też nie pogardzisz i zjesz.
1: To jest coś, co dopiero odkryłem w Polsce faktycznie. Ja byłem bardzo zaskoczony tym połączeniem, bo dla mnie to jest w ogóle nieoczywiste. Ciekawy jestem właśnie, jak Włosi mają zdanie na ten temat, ale my Niemcy na pewno nie wybrzydzamy i zjemy. Ja też bardzo polubiłem to danie.
0: Ciekawi mnie, czy jest jeszcze jakaś polska potrawa, do której wciąż musisz się przekonywać albo przez długi czas musiałeś, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Przypominam, Vincent Helbig, znany w sieci jako Wasz Niemiec, jest gościem Po robocie w czwórce. My pytamy Was o to, jakie polskie danie polecilibyście obcokrajowcowi. 226452100.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
0: A jak się gotuje i jak się serwuje, to zawsze można zagrać coś dobrego, chociażby od Zary Larsson, Midnight Sun, tak nazywa się ten kawałek. 226452100 to 39 minut po godzinie 17:00.

0: Swoją drogą ciekawy jestem, co jadłaby Zara Larsson, gdyby pojawiła się w polskiej restauracji. Dzisiaj o tym rozmawiamy. Czym możemy pochwalić się w świecie, jeśli chodzi o kulinaria? Co moglibyśmy obcokrajowcowi zaserwować, żeby był zadowolony i żebyśmy my byli też z naszej polskiej kuchni dumni? 226452100.
1: Po robocie.
0: Po robocie rozmawiamy z Wincentem Helbigiem, który znany jest w sieci jako Wasz Niemiec. Wincencie, kilka minut temu powiedziałem o tym, że być może wciąż są jakieś takie potrawy, do których trzeba się przekonywać. Czy ty taką masz, czy zaakceptowałeś absolutnie po całości polską kuchnię?
2: To znaczy, zdecydowanie mam taką potrawę i to są flaki. Faktycznie pierwszy raz to zjadłem na polskim weselu i ja byłem zaskoczony, jakie to jest ohydne. Po prostu nie byłem w stanie uwierzyć, że to tak może być. A druga rzecz jest wciąż taka, że ja lubię naleśniki, a my w Niemczech jemy je zawsze na słodko i dopiero w Polsce odkryłem, że można jeść naleśniki na słono i wciąż mam takie poczucie, nie, ale tak nie powinien być. Naleśniki muszą być słodkie.
0: No to jeśli chodzi o flaki, zgadzam się, od 34 lat uczę się je jeść i nie jem. A, jeszcze golonka.
2: Golonk? Moim zdaniem jak najbardziej. My w Niemczech to możemy też... Mamy też zresztą kolonkę i zjemy je razem z kapustą, tak. Z kapustą je zjemy razem z musztardą.
0: A, to ciekawe połączenie. U nas, chociaż nie, z musztardą też się je. Zresztą kolonka to nie jest żaden polski wynalazek, bo i Czesi się do niej przyznają i Niemcy, jak sam zresztą wspomniałeś. A są takie jeszcze inne polskie smaki albo połączenia, których w Niemczech raczej się nie spotyka? Rozumiem, naleśnik, tam dla ciebie przynajmniej takie połączenia tego słonego z samym ciastem naleśnikowym to nie jest najlepszy pomysł, bo u was się je na słodko, ale coś jeszcze?
2: Tak, wy macie bardzo ciekawe zupy, na przykład zupę ogórkową. My tego nie mamy, a moim zdaniem jest bardzo, bardzo udana. I jeszcze jest taka zupa letnia, chłodnik, a dokładnie, chłodnik. O tym nigdy wcześniej nie słyszałem, dopiero właśnie jak mieliśmy te upale tutaj w Polsce, się do nich przekonałem, do tej zupy.
0: Chłodnik, czyli rozumiem, musi być tam jajko, może pojawić się koperek. Mhm.
2: Dokładnie, jajko, koperek, buraki, z tego co wiem. No znaczy, dokładnie nie wiem, jak to się gotuje, żona to zrobiła, ja tylko zjadłem i z chęcią zjadłem.
0: A gdybyś miał podpowiedzieć naszemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, jakie polskie danie warto promować za granicą, to od czego powinniśmy zacząć? Czy to będą te legendarne pierogi, czy jednak schabowy? W co powinniśmy iść?
2: To znaczy, ja bym zaczął może od coś mniej oczywistego i to jest bób. Ja w tym roku pierwszy raz w swoim życiu jadłem bób i jestem zafascynowany tym, tą potrawą. Bób można połączyć razem, smażyć na patelni, na maśle, razem z cebulą, z boczkiem, jakieś inne warzywa jeszcze dodać i to jest przepiękna i przepyszna rzecz. Ja to uwielbiam. Wiadomo, pierogi zawsze się sprawdzają i to jest też takie narodowe polskie danie i na pewno nikt tego nie wybrzydza. To, co ja też jeszcze uwielbiam, że Polacy jeszcze skorzystają z kaszy.

0: przegryczanej. W Niemczech to już wchodzi trochę w zapomnienie, ale w Polsce to wciąż się cieszy popularnością i moim zdaniem na przykład pirogi z kaszą i z cebulką to jest też bardzo, bardzo trafne i pyszne połączenie.
1: To prawda, zresztą kasza sama w sobie jako dodatek do innych dań jest też czymś jak najbardziej na miejscu. Przejrzałeś mnie trochę, pamiętam, że jak byłem w liceum, to miałem taki pomysł na biznes, żeby tak jak ludzie mają swoje stoiska z frytkami, to ja chciałem handlować wtedy bobem, bo mi się wydawało, że to jest takie polskie i ludzie na pewno będą chcieli to jeść na meczach. Nie wiem, jakoś nie widzę tego, ale faktycznie bób ma w sobie to coś.
0: Ja to uwielbiam. Ja w tym roku pierwszy raz jadłem i jestem bardzo wielkim fanem bobu. Zresztą ja widziałem, że był pewien czas taki szał na bób, bo chyba jest tylko sezonowy z tego, co kojarzę.
1: No to jest trochę jak z truskawkami. One jeszcze gdzieś tam są, natomiast czerwiec, końcówka maja, początek lipca to jest ten taki szał truskawkowy. Tak to w Polsce wygląda. A powiedz, bo rozumiem, że ty mieszkasz teraz tak na stałe na Podkarpaciu.
0: Nie do końca. Ja jak się przyniosłem 2 lata temu, to mieszkałem przez jakiś czas na Podkarpaciu u swoich teściów. Teraz się przeprowadziliśmy do Wieliczki koło Krakowa.
1: Czyli Wieliczka koło Krakowa. A próbujesz też takiej lokalnej kuchni? Mówię o tym Podkarpaciu, bo tam są proziaki, które też czasem do Małopolski się przenoszą, bo znam takich, którzy je serwują w okolicach Krakowa. Ale ta lokalna polska kuchnia jest dla ciebie ważna?
0: To znaczy nawet proziaki się przeniosły teraz do Niemiec, do mojej rodziny, bo ja to tam wprowadziłem im, to serwowałem na śniadanie i oni, moja rodzina to uwielbiała i teraz moja mama prosiła o przepis i od jakiegoś czasu to już regularnie robi proziaki.
1: I podeszły im, podeszły?
0: Podeszły im bardzo. Właśnie najlepsze są takie, jak są świeżo upieczone, usmażone. Jeszcze z masłem, tak na ciepło, to jest idealnie.
1: Tak, ja masło daję, kiedy one są już upieczone, natomiast piekę je na suchej patelni z dużą ilością maślanki, bo proziaki lubią maślankę. Wincencie, tak bardzo jest. Ci dziękuję za to spotkanie. Musimy się spotkać kiedyś przy talerzu.
0: Zdecydowanie.
1: Ciekawy jestem tylko, czy będzie polski. No właśnie, kto stawia i czy będzie polski, czy niemiecki.
0: Dokładnie.
1: Słuchaj, możemy wziąć karty. Możemy wziąć dwie karty, tą, którą wybierze kelner, ta płaci.
0: Tak zrobimy, dobry pomysł.
1: Vincent Helbig, znany w sieci jako Wasz Niemiec, był gościem czwórki. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Koniec pracy.
1: A to kawałek od Dominiki Płonki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Tak jak

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Warmia, Mazury, Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, Ziemia Łódzka, Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Tam jutro może padać, tam też możemy spodziewać się burz, a rano mgieł, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów na drogach. Temperatura za to piękna, od 17-18 stopni nad morzem, 21 na zachodzie, 28 w centrum, do uwaga 32 na południu i południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regulacji.

0: regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: To Jazzy My People. No tak, można otwierać trzecią godzinę naszego spotkania. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale rozmawiamy o wszystkim innym, a w trzeciej godzinie naszego spotkania od poniedziałku do czwartku uczymy się nowych rzeczy. Dziś będą to warsztaty wodzirejskie. Zastanowimy się, czy każdy może zostać wodzirejem, czy wodzirej sprzed 25 lat i ten dzisiejszy to są dwaj kompletnie różni ludzie, czy jednak nie. Zostańcie z nami do 19.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek w takim wodzirejskim składzie wam towarzyszymy.

0: Założyć?
1: Ice Cube w czwórce. Tak, tak, możesz założyć te słuchawki. I odezwał się, no bo lubi mówić, bo pracuje głosem. Wodzirej Krzysztof Gdaniec. Halo, halo, dzień dobry, cześć. Dlaczego mówię halo, halo przez te słuchawki? Dzień dobry, cześć Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Słuchajcie, to jest nasza taka tradycja po robocie, że w trzeciej godzinie spotkania uczymy się nowych rzeczy. Śpiewaliśmy...

0: graliśmy, był parkour, było rozciąganie, był balet dla mężczyzn i dla kobiet, był growl, no dużo się tu działo, uczyliśmy się nawet pływać, jak ktoś nie pływał, powiedzmy do wieku 30 lat, a dziś zapraszamy Was na warsztaty wodzirejskie.
1: Po robocie.
0: Krzysztofie, co będziesz robił jutro?
2: Jutro będę prowadził wesele.
0: Czyli rozumiem, wracasz do siebie na Pomorze i tak, tam będzie impreza.
2: Dokładnie tak.
0: Pytam o to dlatego, że taka praca wodzireja to jest jednak nienormowana praca. Do pewnego momentu się wydawało, że to pewnie sobota, niedziela, bo wtedy wesela, a teraz nawet rynek weselny rozrósł się do granic możliwości.
2: Dokładnie tak. W tej chwili wesela dzieją się praktycznie w każdy dzień tygodnia. Oczywiście zależy to też dużo od regionu, w którym się pracuje, natomiast w moim regionie, który obsługuję, czyli Pomorskie, te wesela w tygodniu też są już coraz bardziej popularne, więc środy, czwartki, jak najbardziej, ale prowadziłem też wesela i w poniedziałki, wtorki, w niedzielę, także pełen zakres.
0: A ty prowadzisz tylko wesela czy różne imprezy?
2: Znaczy prowadzę różne imprezy, prowadzę eventy, prowadzę jubileusze, urodziny 30+, czyli już takich troszeczkę bardziej dojrzałych jubilatów, no ale przede wszystkim wesela, bo to jest taki mój konik, można powiedzieć taka moja specjalizacja i temu poświęcam bardzo dużo uwagi, szczególnie w sezonie weselnym, czyli między kwietniem a październikiem, to jest taki, można powiedzieć, najbardziej zapracowany czas. Chociaż, tak jak tutaj już też wspomniałem, te wesela wychodzą już poza ramę i poza regularny sezon weselny też wychodzą. Coraz bardziej popularne są wesela na przykład zimowe.
0: A zdarzyło Ci się kiedyś prowadzić stypę na przykład? Albo chrzest? Albo komunię?
2: Chrzest zdarzało mi się oprawiać muzycznie, bo też śpiewam, więc po prostu robiłem taką oprawę w postaci wokalu. Na stypie nie grałem, ale na przykład śpiewałem też na pogrzebie.
0: Okej, ale rozumiem, że taka obsługa wodzirejska na stypie to byłoby możliwe, twoim zdaniem, gdyby ktoś do ciebie przyszedł, czy powiedziałbyś, nie no, z czym do ludzi, to nie jest ten rodzaj imprezy?
2: To znaczy, myślę, że w Polsce byłoby ciężko z uwagi na pewną mentalność, którą mamy, czyli że my przeżywamy żałobę raczej na smutno niż na wesoło. Gdyby to była na przykład stypa osób, nie wiem, z Ameryki, to podejrzewam, że inaczej by to wyglądało.
0: No bo nie? Jack lubił ten konkretny kawałek, więc możemy od niego zacząć i potem dzieje się magia, dzieje się impreza. A imprezy rozwodowe? Były czy nie?
2: Jeszcze nie miałem okazji.
0: Ale jak się ktoś zgłosi, to do rozważenia, rozumiem.
2: To nawet widziałem już gdzieś w internecie scenariusz takiej imprezy, który można zaadoptować.
0: Krzysztofie, czy widziałeś film Wodzirej z Jerzym Szturem?
2: Fragmentami.
0: Jestem ciekawy, czy dzisiaj to, co widzieliśmy wtedy na ekranie, jest zbieżne z tym, jak wygląda praca wodzireja, czy absolutnie nie?
2: To znaczy, myślę, że jest to rozbieżne bardziej niż zbieżne, dlatego że postać grana przez pana Sztura była po prostu takim krzywym zwierciadle.
0: Przerysowana.
2: Troszeczkę. Tak, przerysowana bardzo i też nie pozbawiona wad, a wiadomo, że dzisiaj jednak wodzireje starają się wprowadzić pewną klasę i szyk na imprezach weselnych. Pewien po prostu poziom gustu, smaku i dobrej zabawy. Odchodząc już też od tych różnych takich tradycyjnych, trochę przaśnych elementów wesel.
0: To gdybym cię spytał, po co wodzirej na weselu, to co byś odpowiedział?
2: Przede wszystkim po to, żeby łączyć ludzi, żeby budować odpowiednie emocje poprzez różne narzędzia, poprzez muzykę, poprzez taniec, bo wiadomo, że tutaj jeżeli mówimy o DJ-u weselnym, no to głównie poprzez muzykę i słowo. W przypadku wodzireja jest to również między innymi taniec, bo też domeną wodzireja jest prowadzenie różnego rodzaju tańców integracyjnych, zabaw integracyjnych i tutaj właśnie moim zdaniem jest pole do popisu, ponieważ też myślę, że wiele osób to zauważa, że po pandemii troszeczkę się oddaliliśmy od siebie jako ludzie. I jest potrzeba tego, żeby zadbać o te bliższe relacje i o to, żeby ludzie z powrotem zaczęli łączyć się, a nie tylko działać osobno.
0: Trzeba ludziom wytłumaczyć, jak tańczyć Belgijkę na przykład i jak się dotknąć w tej Belgijce.
2: Zgadza się.
0: A o tym, czy każdą imprezę da się rozkręcić i czy istnieje kawałek, który tę imprezę rozkręca, porozmawiamy za kilka minut. Razem z nami Krzysztof Gdaniec, który jest wodzirejem.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Będzie też co nieco o warsztatach wodzirejskich, bo takie warsztaty istnieją.

0: Spinning. Widziałem, że tupał nóżką. Zerknąłem pod stół. Mowa o Krzysztofie Gdańcu, który być może ten kawałek włączy do swojej weselnej playlisty. Krzysztof jest wodzirejem i dziś o warsztatach wodzirejskich opowiada.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Pamiętasz jeszcze pierwszą imprezę, jaką prowadziłeś?
2: Pierwszą imprezę. Pamiętam pierwsze wesele, to na pewno, ponieważ tych imprez było już bardzo dużo. W ubiegłym tygodniu poprowadziłem swoje 750 wesele, więc nie mówię o innych imprezach, mówię
0: czyli
2: tylko o weselach.
0: Dwa torty na tym weselu, rozumiem. Dla pary młodej i dla ciebie.
2: No. Także tutaj naprawdę jest to duża odległość czasowa, żeby sobie przypomnieć swoją pierwszą imprezę, aczkolwiek gdzieś tam przez mgłę przechodzi.
0: A to są takie wspomnienia, do których lubisz wracać, czy absolutnie nie?
2: Może z tych pierwszych imprez to nie, bo wiadomo, że tutaj człowiek uczył się pewnych rzeczy i też związany był z tym stres, ponieważ często pracowało się albo na wynajętym sprzęcie, albo na pożyczonym sprzęcie. Później jak już człowiek miał swój własny sprzęt, swoją własną jakąś tam wizję tego prowadzenia i tak dalej, no to wtedy było już łatwiej. I tutaj na przykład bardzo ciepłe wspomnienia moich pierwszych par młodych, które gdzieś tam się pojawiają co jakiś czas, albo z kolei te pary młode zdarza mi się raz na jakiś czas widzieć na kolejnych imprezach, które prowadzę.
0: No to bardzo ciekawe. 750 wesel, mnóstwo imprez. Czy każdą imprezę da się rozkręcić?
2: To nie jest łatwe pytanie, a właściwie nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ gdybym użył terminologii adwokackiej, to bym powiedział, to zależy. Ponieważ tutaj jest to powiązane z gośćmi przede wszystkim, bo jeżeli przychodzą goście i są w pewnej chociaż stopniu, w pewnym chociaż stopniu nastawieni na to, żeby się bawić, to super. To z tego można naprawdę dużo wyciągnąć jako osoba prowadząca. Natomiast czasami przychodzą po prostu ludzie, którzy nie chcą na przykład tańczyć, ale

0: widzą inną formę rozrywki, na przykład rozmowy, na przykład tupanie nóżką pod stołem. Czyli zdarzało mi się na przykład, że przychodzili do mnie ludzie, którzy przez całą imprezę nie przetańczyli ani jednego tańca, ale dziękowali mi za tą imprezę.
1: Mówili, że świetna
0: zabawa. To była najlepsza impreza w ich życiu. Ale ja sobie myślę, dlaczego?
1: Ale w trakcie dla siebie, rozumiem, to jest jednak tragedia, że tu się dwoisz i troisz, żeby ci ludzie wyszli, coś zatańczyli być może wspólnie, a oni siedzą przy stole i nic.
0: Dokładnie, ale im dłużej pracuję w tej branży, tym bardziej analizuję to pod kątem takim, czego ludzie w danym momencie potrzebują. Bo to nie zawsze musi być od razu taniec, to może być właśnie rozmowa. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, coraz rzadziej się widzi, my spotykamy się coraz rzadziej w takim rodzinnym, przyjacielskim gronie i w związku z tym ludzie łakną tych rozmów i tego czasu spędzonego tylko ze sobą. I dlatego też formuła ogólnie imprez troszeczkę się zmieniła na przestrzeni lat.
1: A kawałek, który sprawia, że ludzie wychodzą na parkiet, jest taki jeden?
0: Niedawno na swoim profilu na Facebooku przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej zorganizowałem taki konkurs na mistrza przebojów weselnych. Wygrało Danza Kuduro.
1: Danza Kuduro jednak.
0: Tak.
1: To my znowu robiliśmy konkurs na piosenkę Millenialsów w czwórce i to była piosenka Myslowicy Długość Dźwięku Samotności. Na weselu też się sprawdzi, tylko pewnie o trochę późniejszej porze.
0: To znaczy, myślę, że im później na imprezie, tym ludzie chętniej chcą śpiewać. I dlatego polskie przeboje dobrze się sprawdzają.
1: Słuchaj, a czy każdy może zostać wodzirejem, czy jednak trzeba mieć takie cechy, które sprawiają, że do tego zawodu się nadajesz?
0: Trzeba być otwartym na ludzi, to przede wszystkim. Raczej introwertykowi będzie ciężko wśród dużego grona osób, aczkolwiek no nie skreślam nikogo, bo jeżeli jest zapał i chęć, to jest tak jak z siłownią. Można te rzeczy wypracować, różne rzeczy można wypracować i jeżeli nad odpowiednią partią mięśni się pracuje, to można je wyrobić. Więc to jest kwestia po prostu indywidualnego podejścia i samozaparcia.
1: A jeśli myślicie sobie, praca wodzireja, to jest praca dla mnie, ja chętnie pójdę na taki kurs, wezmę udział w warsztatach wodzirejskich, tylko co się będzie tam działo? Znajdziemy odpowiedź na to pytanie, bo wodzirej Krzysztof Gdaniec jest dziś razem z nami.
2: Relaksik.
1: 28 minut po godzinie 18:00.

0: robocie. Po robocie wpadł do studia czwórki Wodzirej Krzysztof Gdaniec, chociaż za chwilę będzie wypadał, dlatego że jutro znowu robota i to wodzirejska. Ale zanim jest robota, jeśli ktoś wchodzi do tego fachu, to są też warsztaty wodzirejskie. Jak one wyglądają w praktyce?
1: Dokładnie tak. Jak wyglądają warsztaty wodzirejskie w praktyce? Przede wszystkim ćwiczymy. Ćwiczymy różne rzeczy w zależności od tego, jakie to szkolenie, jaką dokładnie matematykę, ponieważ ja na przykład mam w tej chwili 6 różnych modułów szkoleniowych i każdy z nich zajmuje się troszeczkę innymi zagadnieniami, ponieważ praca wodzireja jest bardzo złożona i to nie tylko chodzi o prowadzenie zabawy, ale też o pracę z mikrofonem, bo to jest podstawa. Jeżeli ktoś dobrze tym mikrofonem operuje, to jest mu na pewno łatwiej skupić uwagę gości, zarządzać czasem i ogólnie imprezą. Więc to jest na przykład jeden z elementów takich warsztatów.
0: Czyli jak się nie boi mikrofonu, weźmie ten mikrofon do ręki, jest w stanie coś powiedzieć, nie ma tremy.
1: Trema nawet zdarza się profesjonalistom, więc trema to nie jest najgorsza rzecz. Czasami przełamanie pewnej bariery psychicznej to jest to, że żeby powiedzieć coś do mikrofonu. Jest bardzo dużo ludzi, którzy na przykład w ogóle nie lubią swojego głosu słyszeć w głośnikach. Więc tu się pojawia problem psychologiczny, ponieważ oni zaczynają mówić, nie podoba im się to, jak to brzmi i po prostu się peszą.
0: Wiesz, ile osób nam to mówi w radiu, kiedy zakłada na uszy słuchawki? Ja nie chcę tego słyszeć. I wtedy mówimy, spoko, możesz zdjąć. Ale w przypadku wodzireja jednak się słyszysz.
1: Dokładnie. Trzeba się słyszeć i też tutaj na przykład kolejna rzecz to jest to, żeby dobrze to było wszystko słyszalne, czyli kwestie dźwiękowe. Jak poustawiać ten mikrofon, żeby ten głos brzmiał dobrze, żeby był zrozumiały, żeby goście też byli w stanie otrzymać informacje, które osoba dana
0: chce. To też na warsztatach się tego uczy.
1: To też można się uczyć. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no to są różne zagadnienia. Typowo wodzirejskie, jeżeli mówimy o prowadzeniu zabawy, no to jest oczywiście kwestia, jak zintegrować ludzi, jak w ogóle zachęcić ludzi do aktywności na parkiecie. Nauka różnych tańców, choreografii, które można wprowadzić jako urozmaicenie muzyki na imprezie, więc wspomniałeś wcześniej o Belgijce. Niby Belgijka funkcjonuje w przestrzeni weselnej już bardzo dużo lat, ale są jeszcze ludzie wciąż, którzy tego tańca nie potrafią tańczyć.
0: Legenda głosi, że jeszcze nie było takiego wykonania Belgijki w Polsce, które byłoby udane.
1: No tutaj akurat bym się nie zgodził, bo ja osobiście pochodzę z takiej szkoły, która Belgijkę ćwiczyła praktycznie na każdej przerwie i tutaj Belgijka na studniówce musiała wyjść.
0: Rozumiem, czyli było okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że uczycie się też tego, jak zintegrować ludzi. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest stół weselny i tam jest wujek Mariusz z wujkiem Januszem i oni siedzą przy tej sałatce. Nogą niby tupią, ale niespecjalnie chcą wyjść na parkiet. Innych ludzi też nie ma. Co ty wtedy robisz? Jak się zabrać do tego, żeby tych ludzi na parkiet wyciągnąć?
1: Co przede wszystkim trzeba troszeczkę głębiej w to wejść, to znaczy poznać troszeczkę przyczynę, dlaczego oni w tym momencie się nie bawią. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, to może wynikać z kilku różnych powodów. Na przykład właśnie chcą sobie porozmawiać. Więc w tym momencie wyciąganie kogoś na siłę na parkiet zadziała odwrotnie do tego efektu, który chcemy uzyskać.
0: Chyba w ogóle nie jest dobry moment, żeby też tak wskazywać konkretną osobę, tam wujek Jasiu z trzeciego rzędu po prawej stronie.
1: No niekoniecznie. Ja jestem zwolennikiem raczej szukania sposobu na to, żeby gości naturalnie wciągnąć do tej zabawy. Przykład zwykły,

0: prosty wężyk, nie mówię o konkretnie nawet jedzie pociąg z daleka czy cokolwiek, ale to już jest coś takiego, co powoduje, że ci uczestnicy imprezy mogą troszeczkę chętniej włączyć się, bo będzie to coś grupowego, coś gdzie będą indywidualnie po prostu wywoływani, tylko wspólnie mogą wyruszyć na parkiet.
1: A powiedz, czy są też takie gry i zabawy, które dzisiaj są modne, jeśli chodzi o pracę wodzirejów i faktycznie sprawdzają się na imprezach? Które są przeciwieństwem tego, co znamy sprzed 20-30 lat, czyli tych lekko sprośnych zabaw.
0: Tak, oczywiście. Znaczy jest dużo bardzo zabaw aktualnie, które biorą się albo z inspiracji różnymi programami telewizyjnymi, typu Familiada, jaka to melodia, Kocham Cię Polsko, Tak to leciało i tak dalej.
1: Masz te grzybki takie do naciskania?
0: Mam, oczywiście, mam, jak najbardziej. Dużo też bierze się, wiadomo, pojawiają się różne trendy TikTokowe, Instagramowe i tak dalej, więc gdzieś tam każdy szuka nowych pomysłów, nowych inspiracji, co oczywiście jest w przeciwieństwie do tego, co działo się, no tam, nie wiem, 20 lat temu, tak?
1: To zdradź jeszcze na koniec, czy takich warsztatów wodzirejskich jest wiele w Polsce, czy nie?
0: W tej chwili już nie. Część z tych warsztatów, które były, gdzieś tam się pozamykały, więc jest już troszeczkę mniej, aczkolwiek jeszcze funkcjonują. Ja wywodzę się akurat z warsztatów zabaw bezalkoholowych na przykład i tam też troszeczkę pobierałem nauki, jeździłem na te spotkania. Natomiast w tej chwili sam tworzę już tutaj społeczność szkoleniową dla DJ-ów wodzirejów.
1: Nadałbym się na wodzireja?
0: Oczywiście.
1: Ja bym się specjalizował w stypach, więc możemy ewentualnie w kooperację jakąś wejść.
0: Nie ma sprawy.
1: Zyskami po połowie. Wodzirej Krzysztof Gdaniec gościł dzisiaj w czwórce w Porobocie. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Teraz to już luz.
1: No i wszystkiego dobrego jutro na imprezie, bo wesele kolejne przed tobą.
0: Dziękuję bardzo.
1: Będzie się działo.

0: Azyl Przona.
1: Kuba, przepraszam, muszę ci przerwać. Przepraszam. Wiem, że nie powinienem ci przerywać, ale muszę ci przerwać. Olśniewająco dziś wyglądasz.
0: Dziękuję. Czekałem na ten komentarz. Czekałem nawet na ten moment, kiedy mi przerwiesz. A ja chciałbym
1: teraz skomentować
0: i nawiązać to, czego słuchaliśmy. Nawiązać do tego, czego słuchaliśmy. Muza, tak nazywa się ten kawałek. Wiem, kto będzie od dziś. Wielki comeback, Muzą Dylema. To Adam Smolarek, czekaliśmy na ciebie.
1: Totalnie mogłem dać ci dokończyć w sumie.
0: Po wakacjach.
2: Cześć.
0: Wypoczęty.
2: Jeszcze jak?
1: Wygląda ładnie, no. Też wygląda.
0: Też wygląda uśmiewająco.
1: To prawda.
2: Opaliłem się trochę.
1: Chłopaki. No. Ale dzisiaj dobrze wyglądać.
0: Musimy powiedzieć coś miłego Dylemowi.
1: Nie, dajcie spokój.
0: Fajna koszulka.
1: Fajna koszulka. Dziękuję, biała.
0: Fajna koszulka, ty też wyglądasz znakomicie.
2: Łańcuch.
1: Fajny łańcuch, no.
2: Myłeś?
1: Szary.
0: Nie. Łańcuch chwaliłem już wczoraj. Panowie, dzisiaj rozmawialiśmy w drugiej godzinie naszego spotkania o polskich daniach, które moglibyśmy zaserwować obcokrajowcom. Czy macie jakieś propozycje?
2: Polskie dania.
0: No, pierogi. Możemy
2: tak,
0: się
2: ja jestem nudny. Pierogi, no.
0: Pierogi, ale pierogi z konkretnym farszem, on jest jakiś fancy farsz, czy taki tradycyjny ruski
1: pierog? Ja myślę, że to nie jest kwestia farszu, tylko kwestia sposobu podania, to muszą być, wiesz, musi być odpowiednio tłuste, musi być cebulka, może być trochę boczku. Tak wiesz, żeby było
0: apetycznie na talerzu i na podniebieniu.
1: Dokładnie.
2: Adam? Ja bym się musiał zastanowić, wiesz dlaczego? Dlatego, że są miejsca, w których można jeść takie pierogi fusion trochę bardziej. I to jest taka knajpa w Gdańsku na przykład. I to jest super, na

0: naprawdę, że możesz pójść i zjeść pierogi, nie wiem, z jakimiś trochę mniej oczywistymi w Polsce, a to rybami, a to owocami morza, a to coś. One są jednocześnie to nie jest takie poczucie, że jesz tort pierogowy albo jakiś inny amerykański wynalazek taki dziwny, nie? Bo oni tam mają różne inkarnacje pierogów.
1: No wczoraj zadzwonił słuchacz i powiedział, że uwielbia farsz do ruskich, natomiast z miętą.
0: Hmm.
1: I to jest fusion, czy nie?
0: Troszkę nie. Jest. Nie, troszkę jest.
2: Ale powiem wam, że ja na przykład już kiedyś przyjechali do mnie znajomi z zagranicy, to ja ich po prostu karmiłem kotletem schabowym z ziemniakami i z mizerią z baru mlecznego.
1: I jak?
2: I byli zachwyceni.
1: Byli zachwyceni. Rozumiem. Bar mleczny
2: ziemniaki
1: w ogóle jest fantastycznym miejscem.
2: Ziemniaki, wiecie, żeby były takie... Nie wiem, na przykład pire albo takie coś pomiędzy.
0: To wiecie co, kiedy zaczynaliśmy naszą audycję Chłopaki z Sąsiedztwa, to wtedy gościnią była nagrana Minty. Mhm. Rozmawiałem z nią tutaj w studiu obok. Otóż wtedy ona mieszka na co dzień w Berlinie. I powiedziała, wiesz co, zjadłabym coś, ale tak nie wiem co. A ja mówię, wiesz co, tu jest taki bar mleczny niedaleko. Dawaj, chodź. I poszła i wzięliśmy sobie właśnie, nie pamiętam co wtedy było, ale danie dnia po prostu i była taka, o, wreszcie normalne jedzenie.
1: Nie było to nic wspólnego z kebabem, nie miało
0: nie,
1: to nic wspólnego z kebabem.
0: Nie, prawdziwy polski kebab to gdzie indziej.
1: Ja dzisiaj powiedziałem, że karkówka w kapuście jest najlepsza, karkówka w kapuście mojej mamy, typowo polskie danie, tylko że ona dodawała jeszcze ananasa i tu zaczynało się fusion. Patrzę na wasze oczy.
2: To jest skombinowanie.
1: Patrzycie na mnie jak Robert Makłowicz patrzący na pizzę z ananasem.
2: Nie chodzi mi o ten ananas, to na pewno jest dobre, ale chodzi o to, że ty już no, przekombinowałeś. No, ktoś przyszedł z jakiegoś tam kraju, gdzie tylko kombinują, chciałby przyjechać, zobaczyć Polskę, gdzie nie kombinują, a ty dajesz mu ananasa do kapusty, no co jest?
1: No mogę wyjąć, ogarnij się. Jak mu nie będzie smakował. Panowie, co u was podzielić?
2: Będziesz mu grzebał w jedzeniu?
1: Patyczkiem, widelcem, okay. Łyżeczką. Co u was po 19?
2: Wuja HZG. Będzie naszym gościem i będzie super.
0: Tak.
2: Ale będzie super. Będzie
0: zapytamy go, jak rozwija się HZG.
2: Zapytamy go również, jak się w ogóle rozwija.
1: Myślałem, że to pytanie już padło, kiedy był tutaj w studiu.
0: Nie, to w innym miejscu. Ale jest kilka różnych wersji.
1: Zawsze to pytanie może wrócić. Dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. W Porobocie słyszymy się jutro po 16. Magda Żelazowska, Alek Zaleski, Kuba Jemrozek. Do usłyszenia. Cześć.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Jak ja kocham Grubsona, stary.
1: Okej.
0: Cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że mogłem usłyszeć ten konkretny kawałek. Naprawimy to, rok 2011. Nas jeszcze nie było na świecie, ale w czwórce gramy.
2: Pogoda.
0: 19 na zegarze, no i co?
1: Tęskniłem za tobą. Chcę tylko powiedzieć, że dla mnie najważniejszym elementem dzisiejszej pogody jest to, że moje słoneczko wróciło na niebo. I moim słoneczkiem jest Adam Smolarek. Dziękuję ci, że jesteś. Dziękuję ci, że prowadzisz ze mną tę audycję. Teraz podgłośnij mi słuchawki, proszę.
0: Miau.
1: Dziękuję.
0: Proszę. Już podgłośniłem. A zatem, czym podgłoszyłem, to różnie się mówi z regionalizmem w ogóle.
1: No, a zgłośnić? Tak, to, wiem, tak. To zrób tak. Powiedz mi, z której części Polski mówi się właśnie w taki sposób i jaka jest tam teraz pogoda?
0: Nie.
1: Okej, okay, dobra, próbowałem. Przepraszam, słuchacze, myślałem, że się czegoś dzisiaj dowiecie.
0: Nie, aż tyle to nie, ale mogę ci powiedzieć, że na przykład w niektórych miejscach Polski mówi się, że nie dosięgnę, tylko nie dostanę i to jest bardziej wschód na przykład.
1: Mhm. I tam pewnie też jest dzisiaj ciepło. Wszędzie dzisiaj jest ciepło. Tak. 27 stopni dzisiaj było w Warszawie, stary.
0: Miło.
1: I jeśli o to chodzi, to ja jestem z tym okej. Okay. I
0: ja też.
1: O taki koniec wakacji, taki koniec lata walczyłem.
0: Ja też. A co więcej, w najbliższych dniach ma być do 30.
1: Stary, w to mi graj.
0: W to mi graj.
1: Jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, jeśli miałbym teraz podać ci konkretny rating, a w to się właśnie bawimy, to 10 na 10. I to no tak, wiesz, super. Lekką ręką.
0: Dzisiaj super, to prawda, też miałem okazję pochodzić trochę po tak zwanym mieście, po tak zwanej stolicy.
1: No, panie.
0: I tak. I
1: nie widziałem cię tam.
0: No, widzisz.
1: Chyba farmazonisz.
0: Ty byłeś po prostu nie po tym brzegu.
1: A możliwe, no.
0: No, nie na tym brzegu byłeś. Ale dobra, tak czy inaczej, tak, ja też oceniam, że było bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Krótkie portki, krótki rękaw, that's the point, jeśli chodzi o lato, jeśli chodzi o lato, żeby było ciepło i słonecznie, tak ma być. A wiesz, co jest najgorsze?
1: No.
0: Byłem teraz na weekend w domku nad jeziorem.

0: I padało.
1: I lało, wiało i było zimno.
0: No to jest właśnie, tak się właśnie kończy, kiedy unikasz audycji.
1: No wiem, no ale co zrobić? No jedni się żenią, inni wychodzą za mąż, a ja skaczę do jeziora na bombę, no.
0: I za to po prostu teraz podziękujmy i pozdrówmy wszystkich.
1: Dzięki temu, tak, jest wielka fala na Wiśle, no. Tak.
0: Uważajcie na siebie na brzegach Wisły, nieważne czy jesteście na prawym czy lewym, Adam skoczył naprawdę potężnie.
1: Rating 10 na 10.
0: 10 na 10.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Kochela, kortala.
1: No, no chyba byśmy zwariowali, gdybyśmy Rozali nie zagrali raz na tydzień, nie?
2: No musimy, a nawet musimy. Lepiej, częściej. Ja spędziłem ostatnio sporo dni słuchając

0: Xbox, więc musiałem zagrać też coś innego, coś z Motomami. A to było Saoko, papi, Saoko.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Chcę tylko powiedzieć, że tutaj reprezentujemy tylko i wyłącznie rzetelne dziennikarstwo muzyczne i jeśli jesteście teraz słuchaczami jakichś na przykład alternatywnych radiostacji, które nie są czwórką, no to wiedzcie, że teraz czeka was coś naprawdę wspaniałego. Ja chcę przypomnieć i bardzo często o tym mówię na antenie, ja się nie lubię z konkurencją, tylko czwórka.
0: Tylko czwórka.
2: For life.
0: To prawda, to prawda.
2: Mam nadzieję, że nie stracę pracy.
3: W tym radiu gramy rocka, rocka i jeszcze więcej rocka. Nie, tak naprawdę to niestety nie, ale gramy za to doskonałą muzykę od naszego dzisiejszego gościa chociażby.
2: Gramy doskonałą muzykę, nasz gość jest doskonały i zresztą zaraz się przekonacie, jak tylko go usłyszycie, jak tylko go poczujecie jego obecność na falach.
3: A poczujecie, myślę, że go znacie zresztą.
2: My na pewno znacie go z czwórki.
3: Oho, doskonale. My znamy, my oczywiście też, ale jesteśmy z wami do 21:00. Przez 2 godziny będziemy sobie grać, rozmawiać o muzyce, pajacować trochę też. Wróciłem, wypoczęty można powiedzieć, co oznacza, że no cóż.
2: Wygląda na wypoczętego.
3: Będzie, no wyglądam na opalonego nawet. To no, chyba przez tę pogodę.
2: Nawet ten deszcz się tak upalił.
3: No, ten deszcz, tak. Wszystko przez ten deszcz. Deszcz gubi ten kraj, mówił Sidney Pollack, a my gramy Żółte papiery od naszego gościa, czyli od Wujasa, Wujach ZG w radiowej czwórce. Jego debiut solowy, moi drodzy. Grajmy.

0: Żółte papiery. HZG, nie wuja. UHZG w radiowej czwórce.
1: Kto puka?
2: Jedyny, niepowtarzalny.
3: Jakże szacowny.
2: W Polsce topowy. Wuja HZG jest z nami, siemka.
4: Witam serdecznie.
3: No właśnie, bardzo... wuja czy nie wuja?
4: Raczej przy tym projekcie występuję jako HZG. Może powiem dlaczego.
3: No dalej.
4: Z jednej strony wiadomo, no gdzieś tam moja ksywa krąży w świecie jako wuja HZG, no ale gdzieś w pewien sposób musiałem oddzielić moją pracę twórczą od mainstreamu, czyli... Moi wspaniali, że tak powiem, współpracownicy nazywają mnie jako wuja HZG, a solowa kariera, którą tutaj, że tak powiem, ruszyłem od jakiegoś miesiąca, tak naprawdę, świeża sytuacja, stwierdziłem, że będę robił takie właśnie alternatywne sytuacje, niekonwencjonalne właśnie pod pseudonimem HZG.
2: Słuchaj, dzisiaj będzie dużo z tobą rozmawiać, od razu ci mówię, cię przepytamy, ale na początku zróbmy ważne rozgrzewkę. No? Taka wiesz, pytanie na rozgrzewkę, ważne. Panieńskie matki.
3: Nazwisko.
4: Kubik.
2: Najlepszy instrumentalista FEAPS.
3: Dobrze zrobił.
4: O Jezus, no to wszyscy, no ciężko tak naprawdę.
2: Jeden.
4: No ja uwielbiam jak gra Olaf Węgier.
2: Dobra, okay. Jaco Pastorius czy Fred Again?
4: Jaco Pastorius mimo wszystko.
2: Ukradłeś coś kiedyś?
4: Nie, nigdy.
2: No i co teraz?
4: No i teraz no jest jak jest, robię muzykę.
2: No dobrze. A pozdrowisz moją byłą?
4: Czy mam pozdrowić byłą? Pozdrawiam cię, Kamila.
2: O proszę. No dobrze, zagiął. Czemu psiarnia?
4: Czemu psiarnia? Bo przede wszystkim tak naprawdę jest to kontrowersyjna dość nazwa, bo psiarnia kojarzy się no, z pewną grupą społeczną, no
3: zawodową.
4: Lepiej szanowana bądź mniej. Ja stwierdziłem, że zrobię taką zabawę językową, bo psiarnia też w internecie Wikipedii jakby oznacza, że jest to grupa zwierząt, w ogóle psiaków głównie.
3: No tak.
4: Potocznie nazywana też hodowla psów jako psiarnia po prostu. I też ten cały album jest dedykowany naszym małym, czworonogom przyjaciołom.
3: Czyli twój solowy debiut jako HZG pod nazwą Psiarnia.
4: Tak.
3: Wziął się z tego, że lubisz pieski.
4: Ja je kocham, słuchajcie. Ja je po prostu kocham, uwielbiam i no całe moje życie jest skierowane przez psiarnię.
3: O, właśnie, znalazło się nawet miejsce dla jednego konkretnego psa.
4: No jest to Lusia, no, jest to Lusia. Nie byle jaki pies, jest to Chihuahua w postaci damskiej, no, że tak powiem, jest to Chihuahua, piękny, mały piesek, on już ma chyba z 15 lat, także wiem, że kres jego życia tak naprawdę już się powoli zbliża, więc chciałem zostawić taką laurkę, może w pewien sposób dla tego psa, bo uważam, no, jakby w mojej rodzinie bardzo dużo, no, mieliśmy też

0: piesków i moja rodzina jest totalnie pieskowa, ale ten pies jest naprawdę wyjątkowy pod tym względem, że no rządzi wszystkim.
1: Jak to
0: Chihuahua. Tak, totalnie. Całą rodziną. Jest bardzo inteligentny, jest też kochanym psem, oddanym, ale mający swój charakter. I dlatego ten utwór, no jakoś musiałem nazwać, a że ten cały ten album dedykuję pieskom i w ogóle osobom, które mają pieski i nie tylko inne pieski. I też bardzo mi zależy na tym, żeby wspomnieć też o tych zwierzakach, tak, no, żeby o nie dbać, no. Dlatego Lusia i dlatego zostawiłem jakiś taki mały ślad, żeby pamiętać o tym psie już na zawsze.
1: No, czyli psiarnia w przypadku Pawła i jego rodziny oznacza również rodzinę po prostu.
0: Po prostu rodzina. Tak, dokładnie. Tak. Psiarnia to jest rodzina.
1: Jesteśmy w tym razem, mój drogi.
0: Otóż
1: posłuchajmy teraz utworu Lusia.

0: Lusia. Odwój HZG lub od HZG po prostu.
1: Przy jednym stole.
0: Coś czuję, że ja się będę cały czas mylił.
2: Możliwe, no a z nami cały czas w studiu pierwszy gość w historii audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, który ma fajniejszą biżuterię niż ja. No, a... no wygrałeś, wygrałeś.
3: Gratulacje. Ja też jest
2: pierwszy.
3: Okay.
0: Pierwszy?
2: Pierwszy. Jestem pewien. Jestem pewien, że pierwszy. No.
0: Przeceniasz się.
2: No dobra.
3: No. Słuchajcie. No,
0: nie no, oliwiłeś no to... łańcucha, stary. Zobacz, on ma łańcuch rowerowy na szyi.
3: Nie no, to jest chyba grubsze.
2: No nie, ty no, ma, jest. No masz lepszy zestaw. Niestety, no wygrałeś. Muszę ci to przyznać.
3: Łańcuch rowerowy.
2: Trzy. No. Na sobie.

0: Mój pierwszy wywiad w czwórce był właśnie z tobą. To było ponad 2 lata temu.
1: I nadal tu pracujesz.
0: Dokładnie tak, udało się. Wtedy byłeś
1: z projektem... Ja ci załatwiłem tą robotę.
0: Tak właśnie myślałem, tylko właśnie nie chciałem, żebyś o tym mówił na antenie, żeby właśnie nie wyszło, że to
2: głupia sprawa, no.
0: Wtedy byłeś z projektem Lumbago.
1: Tak.
0: Projektem, który jakby tak włączyć obok psiarni, to brzmi totalnie inaczej, jest w zupełnie innym kierunku, więc jakbyś mógł określić drogę muzyczną, którą obrałeś od właśnie... od czasu Lumbago do teraz, no bo zrobiłeś mnóstwo różnych projektów. I jakim kluczem tak naprawdę szedłeś?
1: Taka pierwsza myśl, bo przede wszystkim, no wiadomo, tak jak dużo ludzi wie, że też pracuję w różnych projektach muzycznych, z różnymi ludźmi, z artystami, z wokalistami, z raperami, z raperkami, z jazzowymi składami, z popowymi gwiazdami. I w pewnym momencie, to było dokładnie w październiku ubiegłego roku, stwierdziłem, że w sumie warto by ruszyć jakiś swój projekt, bo tak naprawdę, no nie wiem, w 90% tak naprawdę byłem zawsze członkiem jakiegoś projektu. Oczywiście w tych projektach nadal uczestniczę i jestem muzykiem nadal. Nie zrezygnowałem z tej funkcji, no bo po prostu kocham też grać i tworzyć z innymi ludźmi. To jest jakby taki mój bardzo ważny jakiś aspekt mojego życia, współpraca. No i stwierdziłem, że mając tak naprawdę 36 lat na karku, stwierdziłem, że to jest trochę też ten czas na zasadzie, żeby przede wszystkim spróbować trochę własnych sił. No i też z jednej strony postanowiłem, że nie będę robił celowo projektu gdzieś tam jazzowego około muzyki improwizowanej, ze względu, żeby gdzieś w pewien sposób oddzielić tą moją taką sytuację, jeśli chodzi o bycie muzykiem. Więc stwierdziłem, no przez to, że też produkuję muzykę i jestem gdzieś tam bardzo mocno zaangażowanym słuchaczem muzyki elektronicznej, więc tak naprawdę to była moja trochę fanaberia i chęć zrobienia czegoś, czego jeszcze nie robiłem, bo jako młody człowiek oczywiście bardzo dużo słuchałem muzyki drum and bassowej, dżunglowej i jakby w tym takim całym nurcie brytyjskiego brzmienia, więc stwierdziłem, że okej, no tego nie robiłem. Więc to była jakby idealna opcja zrobienia w ogóle swojego materiału, który nie będzie się kojarzył totalnie z żadnym innym projektem, w którym uczestniczę, a też oczywiście ja bardzo też lubię się uczyć, więc to był też taki pretekst nauczenia się też bardzo specyficznego rodzaju produkowania muzyki, miksowania też. No i też, no że tak powiem, oddałem hołd, no bo się urodziłem równo w latach 90., więc ta muzyka z wytwórni Metalheads, która tak naprawdę jest jakimś takim sztandarem, jeśli chodzi o muzykę drum and bassową. Chciałem też jakby wspomnieć o tym, też przypomnieć ludziom o tych czasach najlepszego rozkwitu muzyki elektronicznej i nie tylko.
2: To ja myślę, że w tym momencie wracamy do płyty. Kawałek tytułowy?
1: Sorry.
2: Przed nami? Nie, no dobrze, dobrze. No, zgadzaj, właśnie o to chodzi. O to chodzi.
1: To jest właśnie o tym.
2: To jest właśnie o tym, to jest dokładnie o tym, po to się tutaj spotkaliśmy. A przed nami Psiarnia, czyli kawałek tytułowy z debiutu HZG.

0: Siarnia HZG w radiowej czwórce.
1: Dopiero wjechało.
0: To prawda.
2: Prawda.
0: Jakby nie patrzeć, świeża sprawa.
3: No dosyć świeżo, słuchajcie. No. Nie da się ukryć.
0: Ile dni minęło od premiery? 4? W piątek się ukazało?
3: Raczej dla kumatych już było tydzień temu, bo na Bandcampie...
2: Pozdro dla kumatych.
0: Pozdro dla kumatych.
3: Zdecydowanie. Ogólnie tydzień temu już było na SoundCloudzie i na Bandcampie, bo zrobiłem taki, że tak powiem, hołd dla, no, że tak powiem, diggerów muzycznych, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że na streamingach oficjalnie pojawiło się wczoraj w nocy.
0: No proszę.
3: Słuchajcie, że tak jakby dostęp do tej muzyki jest od wczoraj, czyli tak naprawdę premierowo jesteście w sumie pierwsi.
0: Ach, a taki był plan?
3: Jeśli chodzi o Radio Czwórko...
0: Nie, no niekoniecznie, chociaż fajnie by było, gdyby było.
3: Znaczy, słuchajcie, no ja w życiu nic nie planuję, a że plan sam się stworzył, jestem tutaj u was i kocham Radio Czwórka i dziękuję wam bardzo za
0: my
3: to.
0: Ciebie też.
2: Ze wzajemnością,
3: no, słuchajcie, no jakby, no wydaje mi się, że z każdą płytą, którą robię, nie przyjść do was, to jest po prostu grzech.
2: No byśmy chyba, moglibyśmy mieć z tym problem.
3: Moglibyśmy ja
2: czyhać, no moglibyśmy wtedy czyhać pod twoją domem.
0: Dlatego gdy wydacie już jako Saturn, to przyjdą bez ciebie.
3: Raczej z jednej strony też to jakby ta myśl oczywiście wpadła mi, bo oczywiście jeszcze się pojawili Siema Ziemia Nowa, jeszcze pewnie jakieś Błoto, coś tam, ale też właśnie już tak, no właśnie się zastanawiałem, czy przyjść z tymi chłopakami, bo też tak z jednej strony zaraz wyjdzie, że jestem u was prawie codziennie.
0: No co zrobić, no trzeba było mniej muzy wydawać.
3: Jak to się mówi, no ciężko lubić.
2: No, no właśnie, jak to jest, że ty masz, bo rozumiem, już wiemy, że czas masz, dlatego że sobie poukładałeś życie w taki sposób, żeby rzeczywiście ten czas znaleźć. Ale skąd masz tyle przestrzeni w ogóle, też nawet takiej psychicznej, na to, żeby oprócz solowej kariery uczestniczyć w tylu projektach, pomagać też tylu mniejszym artystom, bo to nie jest tak, że jesteś przy produkcjach tylko największych gwiazd. Skąd jest u ciebie ta energia i jak to w ogóle oddzielasz, żeby rzeczywiście...
3: Tak naprawdę chyba najważniejszym takim aspektem mojego tworzenia to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, współpraca, czyli też szukanie ludzi, z którymi można zrobić coś fajnego, ale jak znajduję na to czas, no mój czas w 100% przeznaczony jest no tylko i wyłącznie na tworzenie, na produkowanie, na rozmyślanie. Gdzieś ta dziedzina sztuki, jaką jest muzyka, jest dla

0: dla mnie gdzieś taką, no nie wiem, wolnością, czuję się wolny tworząc, a żeby mieć tą wolność, muszę cały czas tak naprawdę pracować, ale przez to, że no muszę mieć jakiś pewnie ADHD, bo mam, więc no gdzieś to zabicie czasu i własnych myśli, no tworzenie bardzo mocno pomaga, ale przez to, że no moja ksywa wuja HZG i wuja, ten przedrostek nie wziął się znikąd, no to jestem tym dobrym wujkiem, czyli kto chce do mnie przyjść, to po prostu się odzywa i robimy, no. To... No właśnie, może w końcu coś zrobimy, no.
1: Może w końcu coś zrobimy, właśnie, no. Twórcy usłyszeliście to pierwsi. Delem został zaproszony przez WSHZG do współpracy.
2: Zaproszenie nie można odmówić. No.
0: Może warto by było w ogóle w końcu coś razem wspólnie zrobić i zapraszam serdecznie. I w każdym razie ta muzyka i cały kontekst tworzenia jest na tyle trudny i branża też nie pozwala nam na współpracę i też wiele razy dostałem gdzieś tak zwanego kosza, że nie miałem tej możliwości realizacji swoich marzeń, a ja stwierdziłem, że mówię, dobra, ja to zmienię i będę dawał gdzieś tam ludziom też te szanse i możliwość i przestrzeń na tworzenie tego, czego jeszcze nie robili.
2: No to słuchajcie, wypatrujcie naszego wspólnego numeru. Ja się sam nie mogę doczekać.
1: No to powiem tak, w następnej wersji kawałka Waruj proponuję, żebyś to ty dograł wokal. Jest to pewna propozycja. HZG w radiowej czwórce z najnowszym utworem, jednym z najnowszych z płyty debiutanckiej solowej, czyli z kawałkiem Waruj, album Psiarnia, przypomnijmy.

0: Ojo!
1: A mam jeszcze w ogóle dwa pytania z rozgrzewki, ale to może za chwilę.
2: Po sąsiedzku.
0: No jakie? Jestem ciekaw.
1: Wuja HZG cały czas z nami, tylko przypomnijmy. No. Czyli co? Ultimate chłopak z sąsiedztwa, można powiedzieć.
0: O, no dobry wujek, jak mówisz.
1: Dobry wujek. Co myślisz? Bas z pięcioma strunami, to, czy to już oszustwo?
3: Bas z pięcioma strunami to bardzo fajne, że tak powiem, to, ale to już bardziej w gitarę chyba elektryczną wchodzi bardziej, jak jeżeli bas pięciostrunowy to już nie jest basówka, tylko już bardziej gitara elektryczna, basowa. Okay. Jestem na tak, zdecydowanie piątka, fajnie, dodatkowa dolna struna, no więcej dołu, więc fajnie.
1: Dobra, to jest ostatnie pytanie, to już...
0: Czyli to było jedno,
1: to
0: tak?
1: To było jedno, tak.
3: Czyli ja myślałem, że to były dwa w jedno.
0: No właśnie, policzył do dwóch i się pomylił.
1: Policzył do... Chłopaki, nie wszyscy są idealni. Ja się staram codziennie być trochę lepszy.
0: Dobrze, dobrze.
3: Nie, bo zawsze jest pytanie, gitara czy basowa?
0: O, no tak, no tak, no tak. No dobra, no to inne pytanie. Jaki sprzęcior w studio, wariacie?
3: Jaki sprzęcior? No przede wszystkim moim centrum głównym dowodzenia jest Ableton 12, ale przede wszystkim SP404, mhm. MK2, główne urządzenie do cięcia sampli, które sam gdzieś tam nagrywam, i MPC-tka One Plus 1, taki czerwony... Pilot, jak ja to mówię. Hmm. I co też ciekawe, dużo przy tym projekcie szukałem dużo dziwnych jakichś rozwiązań, jeśli chodzi o samą produkcję, bo odwołałem się, tak jak mówię wcześniej, do lat 90., czyli postarałem się ogarnąć w ogóle też sprzęt z tamtych lat, czyli te wszystkie syntezatory praktycznie były nagrywane na takim syntezatorze, w takim meraku EM-u. Już nie pamiętam, jak ten dokładnie synt się nazywał, ale to też działa jako rola samplera, no i w tym takim module są też syntezatory. Nie pamiętam, jak on się nazywał, bo też pożyczyłem od znajomego, więc używałem tego EMU jako syntezator i też sampler. Kontakt czwórka, czyli ten chyba pierwszy w ogóle kontakt, który w ogóle wyszedł na komputer, więc też musiałem w ogóle ściągnąć to oprogramowanie i jakieś tam, no, że tak powiem, archaiczny system wgrać w ogóle na mój komputer. No i taki bardzo specyficzny pierwszy sampler na komputer, który się pojawił, też firmy Akai, to się nazywa Amigos, czyli on już, ten sampler był na Amidze. I w momencie, kiedy tworzyłem te Amen Breaks, to wrzucałem je przez ten taki moduł, który był wbudowany w komputer, no i on nadaje ten taki charakterystyczny, trochę glitchowy sound, jeśli chodzi o właśnie sample. Jest taki gdzieś schorusowany, niestrojący. No i bardzo mi na tym zależało, żeby no jednak mimo wszystko grać to z ręki, czyli te partie, które są nagrane, no to tak naprawdę w 95% wszystko było stworzone no gdzieś tam z ręki. No, oczywiście ciąć sample, które wcześniej stworzyłem, czyli tak naprawdę utrudniłem sobie tą całą sytuację, gdzie mogłem tak naprawdę wziąć jakieś, nie wiem, stokowe breki, bo no są tak. Dostępne paczki, to tam jakby...
0: Oczywiście.
3: I oczywiście też nie mam jakby jakiegoś bólu, no bo gdzieś ta muzyka, no, drum'n'bassowo-dżunglowa opiera się o breki, więc no jakby, no... Nie, no wiem,
0: właśnie ściągnąć
3: sobie breka, no to jest coś takiego, jak kiedyś ludzie, nie wiem, no, cieli po prostu sample z winyli. Oczywiście też mam całą taką paczkę już przygotowaną, którą zbierałem już w ogóle od paru lat i też dostałem od mojego znajomego taki prezent, że mi właśnie pociął breki, no i tam właśnie też z tego korzystam, z tych bębnów.
0: No to też pytanie, czy nie nudzą ci się te same uderzenia bębnów? No bo to są dostatecznie te same drum patterny cały czas, nie?
3: Wiesz co?
0: Ja wiem, ja zawsze zadaję to pytanie, no. Jak przychodzi ktoś z drum bassem, to mówię, kurna, stary, no nie nudzicie to, że to jest wszystko cały wiesz, ten sam?
3: Raczej, no bo to jest właśnie o tym, że to jest taki pewien język, który trzeba po prostu no w pewien sposób zrozumieć, ale co jest fajne w tym, bo to, ja wiem, że to jest bardzo, to wszystko jest bardzo podobne i też dla mnie to jest podobne, ale cała konwencja jakby drum and bassu, czyli no perkusja i basu, chodzi o to, żeby jak najwięcej konfiguracji i cięć, które możesz stworzyć na bazie właśnie tych konkretnych brzmień, to jest tak naprawdę muzyka jakby konfiguracji jednego groove'u tak naprawdę. I ile tych możliwości jest, tak naprawdę wszystko zależy od twojej głowy. Jak to potniesz, jak to synchronizujesz, czy na przykład przeciągniesz jakąś daną frazę, na przykład w utworze Kundel pojawiają się już metra nieparzyste, na przykład, że ten amen break jest tak totalnie pocięty. Tutaj się inspirowałem fotkiem, czyli bardzo tak

0: takim no kultowym producentem, który gdzieś tam oscylował właśnie w takiej muzyce, nie wiem, też improwizowanej, jazzowej i też no produkcyjnej.
1: Mój drogi, a powiedz, skąd brałeś sample? To miałeś też jakąś taką zajawkę, żeby rzeczywiście tego szukać?
0: Nie, raczej w sensie sampli nie używałem. Jedyne sample, które są na płycie, są z Kontakt Czwórka.
1: Okay.
0: I tam są po prostu wtyczki typu wokal, tam Jamaican voice i po prostu w utworze, który leciał wcześniej, czyli w utworze Waruj, te wokale są po prostu z tego, no jakby wtyczki, no. No, okay, po prostu dobra. Takie basicowe, pierwsze z brzegu. No,
2: no dobrze, no to ciekaw jestem za to, jaka wtyka była w kawałku, który przed nami, czyli How How How. On jest oczywiście z albumu.
0: Jaka wtyka? Normalna.
2: Normalna, grajmy.

0: Au, hau, hau. HZG, to akurat za nami. Psiarnia to jest album, o którym rozmawiamy. Bo jest na koniec pytanie, kiedy koncerty? Jakie koncerty? Jak to wyjdzie? No, jak to się uda?
1: No ja... Plan jest taki, na pewno, to jest moje marzenie, bo też tutaj przy współpracy oczywiście bez ZDR Records tak naprawdę ta płyta, no, udała się i dziękuję tak naprawdę Arodi i

0: Tymkowi Papiorowi, którzy są moimi wydawcami. No i planujemy na pewno taką trasę na październik. Rozmawiamy już z miejscami, z klubami, gdzie będę mógł po prostu wystąpić. Oczywiście te informacje wszystkie będą no, gdzieś tam pewnie za jakieś dwa tygodnie, bo też chcę połączyć oczywiście scenę basową w różnych miastach, żeby zapraszać też innych DJ i w ogóle MC też. W ogóle to jest taka trochę zajawkowa sytuacja, bo sama ta muzyka dżunglowa no jest jakby, no jakby bez dżungle, bez MC trochę też nie funkcjonują, więc chcę zrobić takie jakby taką jeżdżącą imprezę w różnych miastach z różnymi DJ-ami, bo oczywiście te wszystkie kolektywy, które są jakby w Polsce, no niestety no nie grają wspólnie, no bo każdy gdzieś tam broni tego swojego własnego interesu i tworzą się jakieś grupy, podgrupy.
1: No tak, no Święty Bas już upadł, no.
0: A ja z jednej strony powiem wam szczerze, chcę być ponad te wszystkie kolektywy i chcę te wszystkie rzeczy połączyć i dać każdemu przestrzeń na to, żebyśmy jakby tworzyli tą wspólną scenę, a nie tam gdzieś tam nie podawali sobie rąk i nie wiem, i dziwnie na ciebie patrzyli. Także to jest muzyka, która ma łączyć. Psiarnia to jest kolektyw, czyli ludzie wspaniali biorą w tym udział i mam nadzieję, że będą w tym brać i no i będzie psiarnia turno.
1: No trasa powinna się nazywać Sfora wtedy.
0: Sfora. Tak.
1: Pytanie też, czy będziesz wydawał coś z wokalami?
0: No słuchajcie, no oczywiście już te plany są, no tutaj dokładnie nie mogę powiedzieć jeszcze daty, bo sam jeszcze dokładnie nie wiem, ale jest tutaj plan na to, żeby faktycznie wydać taką jakąś na pewno siódemkę na winylu z wokalami, z wokalistami, z jakimiś tam MC. Są jakieś plany też z zagranicznymi artystami, już nawet jakieś wstępne rozmowy tutaj trwają, ale to jest wiadomo trochę dłuższy proces, więc jak wyjdzie w tym roku ta siódemka albo taka właśnie epka, to będę mega zadowolony, bo to też będzie takie podsumowanie trochę tej psiarni, ale jak się pojawi coś w przyszłym roku, no to też nie będę narzekał, bo ten no jakby proces tworzenia i kontaktów no jakby no z artystami kontakt no nie jest najłatwiejszy, więc no trzeba się gdzieś tam dobijać, próbować swoich własnych sił.
1: A do ciebie było całkiem łatwo się dobić
0: no,
1: akurat.
0: No, to prawda. Podpisuję.
2: No moi drodzy, nie może was zabraknąć na tych koncertach, zresztą jak zobaczycie sobie na Instagrama WI, to zobaczycie jaki tam jest setup na ten koncert, to naprawdę trzeba zobaczyć. Ja już się nie mogę doczekać, aż
0: sam
2: na to
0: się
2: wpadniemy.
0: Nie mogę doczekać, słuchajcie.
1: No dobrze, to czekamy na ogłoszenia zatem. Najpierw tego się, myślę, doczekamy.
2: Doczekamy.
1: No. Liczmy na to, że w ciągu 2 tygodni faktycznie one się pojawią, a jeśli troszkę później, to też jeszcze
0: nie, no już muszę za 2 tygodnie.
1: HZG, znany jako wuja HZG, był naszym gościem w Radiowej Czwórce, a my gramy raz jeszcze z albumu Psiarnia i to będzie Kundel.
0: Mój ulubiony numer.
1: Nawiązanie do Artura Rojka?
0: A co to jest?
1: Nie, to na grubo, chłopaki z sąsiedztwa, rybki z ferajnych, chłopaki z baraków.
0: No sensie, jeśli chodzi o Kundla, to w ogóle nic nie związanego z Arturem Rojkiem. Oczywiście pozdrawiam serdecznie Artura, wspaniały artysta. Kundel, no bo to jest, wydaje mi się, najsmutniejszy numer, a tych kundli tak naprawdę jest najwięcej, więc jak ja zrobiłem ten numer, to tak sobie skojarzyłem, że to jest trochę historia o takim piesku, który błąka się gdzieś tam po mieście, pada na niego deszcz, nikt mu nie pomaga, jest głodny, no i to jest właśnie, ten utwór jest właśnie o tym, no, o tym takim biednym kundelku. No
2: posłuchajcie.
1: Tak, żebyście nie byli takimi kundelkami, tego wam życzymy, jak sądzę. Słyszymy się ponownie po 20:00.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale.

0: Zima stulecia i stan podgorączkowy. A tymczasem na zegarze która?
1: 20.
2: Pogoda.
0: Wiecie, co to jest za moment?
3: Afirmacje pogodowe.
0: Dokładnie tak, stawiamy tarota.
3: No to co?
0: Ja bym na przykład chciał, żeby było tak jak teraz, dzisiaj było, bo to jest doskonała pogoda, jak ustaliliśmy godzinę temu 10 na 10, a to się nam rzadko zdarza, żebyśmy byli aż tak zgodni w ocenie.
3: Tak. Ja bym rzeczywiście chciał, żeby było jak kiedyś, czy jak dzisiaj.
0: Kiedyś było jakoś fajniej, no.
3: Kiedyś to było, stary. Kiedyś pamiętasz tą pogodę kiedyś?
0: Stary.
3: Pamiętam jeszcze, jak chodziliśmy do podstawówki i trzeba było przez śnieg przejść, no nie? Te 3 kilometry na czworaka.
0: Pod górę, no.
3: Ja jeszcze na czworaka, bo jeszcze ten śnieg był tak zasypany, tak, że on był tak, wiesz, takie, przez taki korytarz śnieżny trzeba było iść, no. I tego się najbardziej boję, że to kiedyś wróci, więc nie chcę bardzo zimy, nie chcę bardzo jesieni, bardzo bym chciał, żeby było 30 stopni jutro.
0: No jutro, no tak, dobrze, okej. Ja bym, no 26 dzisiejsze było spoko, wiesz, dla mnie. Ja bym został przy 26, to jest, ja tak idealnie.
3: No dobra, 26 idealnie. Jest spoko.
0: Dobrze, zgadzamy się w
3: tym. Afirmujmy.
0: Doskonale, afirmujemy 26 stopni. Nie afirmujemy, czego? Nie afirmujemy zimy.
3: Nie afirmujemy zimy, my w ogóle nie propsujemy zimy i jeśli przyjdzie, to mamy nadzieję, że po prostu będzie z nami dyskutowała jak równy z równym, a nie tak jak zwykle.
0: Mam nadzieję. Królowa śniegu, te sprawy, wiesz, tylko sopel w serce, niedobrze.
3: Zupełnie nie,
0: to nie jest dobre.
3: Nikomu
0: pomysł.
3: To niepotrzebne.
0: Tak, dlatego afirmujemy ciepło, afirmujemy słońce i afirmujemy co? Wiadomo, jeżdżenie na rowerze, funky i co jeszcze, Adelem?
3: Tylko tyle, na razie. Ale mamy nadzieję, że dało wam to dużo, że nie jesteśmy jak każda prognoza pogody, którą słyszycie, bo my was nie oszukujemy, my wam nie dajemy złudzeń, my tylko mamy nadzieję.
0: Tak, dokładnie tak, warto mieć nadzieję, bo nadzieja matką głupich i nadzieja umiera ostatnia, jak wiemy.
2: Autopromocja.
4: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.
5: Tak jak my. Nie grań.

0: Ray. Teraz to się cieszy, a gdzie jest jej chłop?
1: Ray, ale nie Charles.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i

0: No tak.
1: No faktycznie, to nie był Ray Charles, to była Ray, a parę miesięcy dobrych już minęło od jej płyty This Music May Contain Hope. To jest jej drugi album pełnoprawny i no...
0: Nierówny.
1: Nierówny, to na pewno. To już myślę, że omówiliśmy bardzo szeroko wtedy, gdy on wychodził. Tu nawet Ula Kaczyńska też wtedy o tym mówiła. I rozmawialiśmy o tym poza anteną też wiele razy, ale koncert to jest rzecz. Byłem na niej dwa razy i wow. Co prawda mieliśmy takie wrażenie z moją dziewczyną, że ten koncert w Łodzi był trochę przeładowany, że był fajny, ale tak jakby ktoś dostał bardzo duży budżet i stwierdził, który pomysł wybieramy? Tak. Więc trochę tak było, ale tutaj mamy nowy singiel. Singiel, który oczywiście na tej płycie już był, nagrany z jej siostrami, czyli z Amą oraz z Absolutely. I wreszcie dostaliśmy też klip. Także mamy promocję singla po prostu, co by nie mówić.
0: No a Ray teraz jej największy hit, czyli Where Is My Husband, to jest już trochę przeginka, że to jest na każdym weselu. Już ludzie, come on. Odpuśćmy jej.
1: Czemu nie winną do nieba, no wiadomo.
0: Nie, chodzi o to, że jakby nie mam problemu z ludźmi, którzy to grają, ale też no, już jej tak nie dowójcie. Ona szuka tego chłopa, a wy się chwalicie, że wy już znalazłyście? Co jest? Mega niemiło w ogóle ze strony wszystkich pan młodych, które grają ten utwór i się śmieją z Ray w pewnym sensie.
1: No, może z chłopów się śmieją?
0: Ja myślę, że z Ray mimo wszystko.
1: Bo znasz te wszystkie takie żenujące torciki i tym podobne, że tam jest figurka panny młodej, a pan młody jest tak ciągnięty siłą, nie, do ołtarza. No to wiesz, nienawidzę mojej żony typ humoru. Okropna sprawa.
0: Super są te żarty. Zawsze tak sobie myślałem, kurde, wow, ale to musi być fajne w przyszłości.
1: Tak, ale to dobrze wróży na przyszłość, to jest wspaniałe poczucie humoru. Tak. Nie jest.
0: Ale fajnie, już się nie mogę doczekać.
1: Tak. No ale dobrze, zostańmy sobie przy klimatach takich soulowo-jazzowych i rapowych przede wszystkim.
0: Okay.
1: Co zrobić? Marcin, musisz to wytrzymać, mimo że nie jest to żaden z twoich wujków, a.k.a. fathers, ale jednak w tym przypadku mowa o płycie Believe'a, o raperze, który to zaprosił do siebie na płytę Omastę, nasz lokalny polski zespół Believe.
0: No, a my jesteśmy patriotami.
1: Tak, naturalnie. Believe grał z Omastą na Ofie rok temu, był gościnnie z nimi i wiedziałem, że coś tam kleją, coś tam szykują i proszę bardzo, tym bardziej na wersji poszerzonej pojawił się kawałek African Sunshine. Tutaj Believe, Shirley Jones oraz Omasta w radiowej czwórce.

0: A to już solowa Omasta i ich nowy singiel In Your Face. Jak ci siedzi w ogóle?
1: Chciałbym, ja to mówię za każdym razem, gdy Omasta się pojawia, że chciałbym, żeby oni sobie pozwolili na coś trochę bardziej agresywnego w muzie. To jest fajne, to jest super, oni mają klasę jako muzycy, absolutnie tak, ale właśnie chciałbym, żeby to było mniej gładkie.
0: Okej, okay, fair argument, chociaż moim zdaniem,
1: Znaczy po prostu
0: oni nie są w łatwej sytuacji na rynku i mam wrażenie, że oni potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby się tak poczuć totalnie pewnie.

0: żeby robić coś jeszcze trochę bardziej drapieżnego. Moim zdaniem Omasta jest, to jest zespół, który jest naprawdę na dobrej drodze, żeby zrobić wiesz, totalną rewoltę i rzeczywiście być drugim Błotem.
1: Życzę im tego, bo są w dobrych rękach, to jedno. Drugie, to są faktycznie dobrzy muzycy. O tyle, że gdy byłem na ich koncertach, to wiem, że oni potrafią i chcą sobie trochę tak przywalić też.
0: Tak, i to myślę, że trzeba zobaczyć
1: ich na żywo. Ale ja trochę dlatego żałuję, że na płytach tego nie słychać w ogóle.
0: Jeszcze nie słychać.
1: Jeszcze, no jeszcze może jeszcze, może jeszcze. Także Omasta, za nami świeżaki, przypomnijmy. Przypomnijmy też, że zapowiadają swoją nową płytę. Hits Different, 16 października. To jest data premiery. No, myślę, że warto czekać. A co dalej? Dalej dwie propozycje od ciebie.
0: Bardzo dziwne, dziwne znalezisko. Aha. Dexter Story. Wpadłem na jego najnowszy utwór Mama, z jego najnowszego krążka, który się czyta Saum. Saum. Pisze się T-S-O-M i między T a S jest apostrof. No i to jest ciekawa kombinacja. Ziom się inspiruje muzyką z Bliskiego Wschodu, no ale też takim spirytualnym jazzem. Słychać to oczywiście na jego najnowszym krążku. Powiem ci, że jeszcze się nie zagłębiałem w ogóle w jego starszy materiał, a myślałem, że to jest jakiś świeżak. Okazało się, że koleś zrobił mnóstwo, mnóstwo albumów i jest od, na scenie w ogóle od dawna. Mnie przyciągnęły na dwa nazwiska w jego, w tym popularnym singlu Mama z jego ostatniego albumu, który, jeszcze się nie ukazał, dopiero się ukaże. Na razie mamy tylko ten singiel. No to współpracują z nim Sudan Archives i Kamasi Washington. No to są nazwiska, które zwracają uwagę.
1: No są całkiem niezłe, trzeba przyznać, tak.
0: No więc sobie zerknąłem na niego.
1: A Sudan Archives tutaj na skrzypcach czy na wokalu?
0: Na skrzypcach i wokalu.
1: O, wow, okej.
0: I wcześniej jeszcze Gold też nagrał z Sudan Archives. Za chwilę zagramy utwór z nią. Właśnie zacznijmy od tego Gold, bo to jest taki, powiedzmy, hicik. Na razie jego największy singiel, chyba najpopularniejszy, na pewno jeden z najpopularniejszych. No i pewnie chciał trochę podtrzymać tą popularność drugim singlem z Sudan, czyli Mama. Obydwa numery naprawdę świetne.
1: No to jedziemy teraz zatem. Dexter Story. Przypomnijmy, to jest gospodarz tego kawałka, tych dwóch kawałków.

0: Mama.
1: Mama od Dextera Story. Słuchajcie, właśnie Adam wyczaił na jego Instagramie, nie, na jego stronie, oficjalnej stronie internetowej, że on wrzucił tam swoje CV. Przeczytasz słuchaczom, co on tam studiował i tak dalej?
2: Tak, chciałbyś, żebym to przeczytał? Dobrze, proszę bardzo. A zatem, mamy od początku, czyli od najstarszych studiów, to jest akurat rok 89, uwaga, literatura francuska, proszę bardzo, w Berkeley w Kalifornii. Następnie w 2019 African Studies w Los Angeles, również Uniwersytet Kalifornijski. I na koniec doktoryzował się, no bo to był magister, doktoryzował się w 24 z etnomuzykologii i z muzyki erytrejskiej.
1: Moi drodzy, Dexter Story, to właśnie on.
2: Mogliśmy to usłyszeć w tym kawałku.
1: Można było to usłyszeć.

0: Czekajcie na jego album, za 51 dni się ukaże.
1: No dobrze, szczerze, zachęciłeś mnie bardzo, tak, także wow.
0: Ale mamy, jako że to jest bardzo świeże odkrycie od nas, dlatego że spadłem na to przez przypadek, a koleś ma już jakieś 8 płyt wydanych na streamingach, więc możemy to sobie posłuchać. Zachęcamy, my to pewnie zrobimy, więc was też zachęcamy. No a teraz...
1: O, czekaj, jeszcze wiesz co ci powiem, bo tu no. są jeszcze wymienione, w jakich językach potrafi się porozumiewać.
0: Wow.
1: No i tak, wiadomo, angielski oczywiście, ale uwaga, secondary languages, francuski, tigrinya, czyli właśnie erytrejski etniczny oraz, uwaga, po amharsku też.
0: No, zaimponował. A muzeum jeszcze robi świetną, też warto zaznaczyć.
1: Tak.
0: Słuchaj, kojarzysz zespół Fugees?
1: No, coś tam znam, no.
0: No to tak. Lauryn Hill obraziła się na branżę i oprócz paru zwrotek niczego nie wydaje od dawna.
1: Mhm.
0: Pras Michael, nie wiem czy słyszałeś, ale 10 przestępstw skazane na 14 lat więzienia w 2015, więc za 13 lat może jakąś muzykę
1: ale
0: wyda.
1: To w tych, w Stanach?
0: W Stanach Zjednoczonych.
1: To krótko. To jakieś musiały być pierdoły.
0: To są podatki chyba głównie. Jakieś oszustwa podatkowe, kradzieże i tak dalej.
1: Coś mi coś. Jak nie dostał 500 lat, to nawet jakby Stany nie patrzcie na mnie, no.
0: Tak, to jest 10 po prostu jakichś tam ucieczek od podatków. No więc z całego trio Fugees został jeden. Wyclef Jean. I on od lat wydaje muzę i słuchajcie, ta muza jest naprawdę przedziwna. On eksperymentuje jak się tylko da. Oczywiście zaczął od R&B, rapów i tak dalej. Później skręcał coraz bardziej w jakieś indie, soulowe klimaty. No i nie spodziewałem się jednego, że jego najnowsza płyta Q-Theory Quantum Leap Volume 2 to będzie totalna jazzowa. Bo słuchajcie, na pierwszej części tego projektu fity były na przykład od Lila Wayne'a albo od Rhapsody. A teraz... Na płycie usłyszymy Roberta Glaspera, Theo Krukera czy Józefa Dejsa. I ja myślałem, że to się nawet nie może udać, że to będzie, wiecie, trochę taka jazzowa pomyłka, chłop próbuje. Nie, naprawdę, zaraz utwór, który wleci, zresztą oba utwory, które wlecą, są doskonałe. Zresztą posłuchajcie.
1: Dobrze, Lady Havana, na. Tak, to będzie właśnie ten kawałek konkretny. Akurat jak się złożyło, że ja zacząłem czytać Gorączkę latynoamerykańską, czyli szereg reportaży o Ameryce Południowej i Środkowej, a tu proszę, Havana. Także grajmy, Wyclef Jean w radiowej czwórce.

0: No i co? No piękne, jak ci to siedzi?
1: Piękne. Ja sobie zapisałem całą płytę od razu do posłuchania, bo faktycznie...
0: Warto.
1: Tak, warto. Tym bardziej, że no nie znałem Wyclef Jeana z tej strony.
0: Ja tak samo. Wyclef Jean to było, jak się okazuje, dla mnie naprawdę... nieodkryte zjawisko, a jednak ktoś Fugees produkował.
1: No, oczywiście, że tak, ale wiesz, to jest ten problem, że ja przez lata Wyclef Jeana znałem jedynie jako feat w kawałku, który przed nami, a prawda jest taka, że to powinien być jego numer. W dzisiejszej sytuacji nazywałoby się to Wyclef Jean, Dance Like This, w nawiasie Shakira Version, czy coś tego rodzaju.
0: Może być, no, może tak być.
1: Prawdopodobnie. Tak jak w stylu

Charlie XCX, Addison Rae, nie wiem, Rosalie i tak dalej, tak dalej. No to nie, no to tutaj mamy jednak po prostu Hips Don't Lie. A moi drodzy, nasze biodra nie kłamią.

0: Catriel, Paco Amoroso oraz, uwaga, Sting.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zagrali Paco Amoroso, ale co tam robi Sting?
0: Co tam robi Sting? No,
1: kojarzysz,
0: medytuje.
1: Kojarzysz Tiny Desk Stinga i Shaggy'ego? Moim zdaniem to jest najbardziej randomowa rzecz, która wydarzyła się w muzyce od dawna. To już wyszło co? Parę lat temu dobrych, nie? Ale ja to dalej przeżywam. Niedawno nawet z moimi kumplami zespołu oglądaliśmy to od nowa i nadal nie wiemy, co Sting właściwie robi ze swoją karierą.
0: Mista Lowa, Lowa. Nieważne, oh, zostawmy man. To. Natomiast powiedzmy, że jeśli zostając na momencik przy Stingu jeszcze, że gdy obejrzymy sobie klip do kawałka Hasta Jesusu von Maldia, to oni tam medytują wszyscy we trzech. Ten klip, ktoś napisał w komentarzu słusznie, że mamy $10 na klip i hej Sting, może co ty na to? A Sting na to,
1: jak biorę na $10.
0: Biorę wszystko, nie? Wszystko na damę i dama na wszystko, wiadomo. Olin.
1: Fajnie, tak. Że tym kończymy.
0: Piękny kawałek, album Free Spirits. To jest rzecz, której się nie spodziewałem, że mi się spodoba, ponieważ słuchaliśmy tutaj Ajajaj chociażby, wybitny
1: wielokrotnie.
0: Utwór. Wielki utwór, wielka liryka. Każdy ma swojego wieszcza.
1: Mój ulubiony storytelling.
0: Argentyna ma Catriel i Paco Amoroso. Natomiast, cała ta płyta to jest przewózka, bogactwo, seks, zabawa, ironia, tak jak tutaj, ale to są też naprawdę
1: zabawa.
0: Dobre kompozycje.
1: Dokładnie.
0: Dobrze się tego słucha.
1: Oni są naprawdę, mają świetny słuch i to wyczucie, to jest niesamowite i to było słychać na ich Tiny Desku, to było słychać na ich wielu albumach, no i na tym najnowszym również.
0: Tak jest, a myślę, chyba obaj poznaliśmy ich za sprawą Zar Collective, nie? Czy ty trafiłeś wcześniej?
1: Nie, ja ze sprawą Tiny Desku.
0: Tiny Desku.
1: Ktoś mi wysłał ich Tiny Desk, bo podobało mu się aranże i później dopiero Ezra.
0: Okej. Okay. No dobrze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wybierają się do Berlina na Catriel Paco Amoroso na początku października.
1: Big up.
0: Zazdro, big up oczywiście. A czym sobie zakończymy przed audycją Degustibus?
1: No, z chłopaków z sąsiedztwa pożegnamy Subtractem i utwór Days Go By. Toro i Mła.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejszą obecność. Aleks Zaleski, Renata Żuchowska, Delem i Smolarek. Do jutra.
1: Yep.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Jest 21.
1: Pogoda.
0: Chyba nikt z nas nie powinien narzekać na wtorek, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie pogodowe, bo o godzinie 20 jeszcze w niektórych miejscach było grubo ponad 20 kilka stopni na termometrach i taka temperatura, no oczywiście nocą się obniży, natomiast będzie to pierwsza od kilku dobrych dni, a może nawet od dwóch tygodni ciepła noc. Fajnie, korzystajmy z tego. Jutro będzie jeszcze cieplej, ale tym co jutro, to zajmiemy się za mniej więcej godzinę. Teraz powiem wam, czego możemy spodziewać się między 21 a taką 6-7 rano. Najchłodniej będzie na Podhalu, w okolicach Zakopanego tylko 13 stopni i podobna temperatura w Białymstoku i w Suwałkach. Natomiast na przeważającym obszarze Polski temperatura od 16 do 19 stopni. Takie temperatury będą na południowym zachodzie i na południu generalnie do Katowic włącznie. W centrum 16-17 stopni i na wschodzie 14-15. Także fajna noc. Jeśli macie ochotę na jakiś późniejszy spacer, to oczywiście warto to zrobić, ale na pewno ze słuchawkami w uszach, bo zaczynamy za moment De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: so shut the fuck up.
1: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
2: 18 lipca 2025 roku, chwilę po swoich 25 urodzinach, brytyjski raper o nigeryjskich korzeniach wydał swoją drugą studyjną płytę zatytułowaną Black British Music. Album, który na Wyspach został okrzyknięty sensacją i który załapał się na czołówki podsumowań 2025 roku. I to nie tylko jeśli chodzi o Wielką Brytanię i nie tylko jeśli chodzi o brytyjską muzykę. Ten tytuł albumu jest dla naszego dzisiejszego spotkania w De Gustibus kluczowy, Black British Music, ponieważ Jim Legacy, jak tysiące, a może nawet setki tysięcy jemu podobnych, jest Brytyjczykiem o afrykańskich korzeniach i człowiekiem, który od wieków buduje kulturę muzyczną Wielkiej Brytanii. I tym dzisiaj, oczywiście w naprawdę malutkim fragmencie, zajmę się do 23:00, cały czas będąc pod wielkim wrażeniem wystawy, którą kilka dni temu widziałem w Londynie w nowym skrzydle Muzeum Wiktorii i Alberta. Wystawa nosi tytuł The Music is Black, A British Story i zajmuje się 125 latami brytyjskiej muzyki, która swoje korzenie czerpie z czarnych źródeł, ze źródeł afrykańskich. Fantastyczna wystawa, o której postaram się opowiedzieć w ciągu kilku najbliższych minut, ale przede wszystkim chcę grać muzykę, którą słychać na tej wystawie i dlatego ona zrobiła na mnie tak mocne wrażenie. Właściwie oprócz Jima Legacy, który rozpoczął pierwszą część naszego spotkania i rozpocznie także drugą godzinę od 22:00, wszystkie pozostałe utwory, wszyscy pozostali artyści to będą ci twórcy, których muzykę można w ramach tej wystawy zobaczyć. Czynna jest do stycznia 2027 roku, więc może ktoś z was, kto planuje albo już wręcz ma zaplanowaną wycieczkę, no może nie wycieczkę, tylko w celach zawodowych będzie w Londynie, warto poświęcić sobie 2 godziny i zobaczyć tę niesamowitą wystawę i tę przepiękną historię brytyjskiej muzyki pokolorowanej na czarno.

Fantastyczna Shirley Bassey w chyba jednym z najbardziej znanych bondowskich tematów, czyli Goldfinger z 1964 roku. Jedyna osoba, która nagrała trzy główne tematy do bondów. Goldfinger w 64, Diamonds Are Forever w 1971 i w 1979. Moonraker, średnio udany bond w kosmosie, odpowiedź MI6 na Star Wars, kontrowersyjna, natomiast temat muzyczny może nie równie udany jak Goldfinger, ale do zapamiętania. Trochę byłoby szkoda rozpatrywać Shirley Bassey wyłącznie poprzez muzykę, którą tworzyła na potrzeby bondowskich tematów, ale no na pewno Goldfinger i Diamonds Are Forever są perłami w koronie jej dyskografii. Artystka walijska, ale również o czarnych korzeniach i również poświęcona jej część wystawy w londyńskiej Victoria i Albert Museum. To jest bardzo nobliwa instytucja, która swoją główną siedzibę ma w tej części muzealnej Londynu, tak zwana dzielnica muzeów, ale kilka miesięcy temu otwarto nowy budynek we wschodnim Londynie, który rozwija się w sposób nieprawdopodobny i jeśli ktoś nie był przez kilka lat w Londynie albo w tej części Londynu, to można się naprawdę nieźle zaskoczyć, co się tam dzieje i jak rozbudowywany jest Londyn w tej swojej wschodniej, czy też może północno-wschodniej części, bardzo blisko stadionu olimpijskiego, który powstał na igrzyska w 2012 roku i tam po prostu jest zupełnie nowa dzielnica, ba, zupełnie nowe miasto, mające także swoje kulturalne części, jak chociażby ten nowy budynek Victoria i Albert Museum. To jest muzeum, które dedykowane jest, no sztuce to żadna odkrywcza wypowiedź, natomiast dedykowane jest często modzie. W tym głównym muzeum bardzo często pojawiają się świetne tematyczne wystawy dotyczące mody i jej łapania się z muzyką czy ze sztuką generalnie. Dekadę temu Victoria i Albert Museum dało światu świetną przekrojową wystawę Davida Bowiego, która podróżowała po świecie, miała swoją premierę najpierw właśnie w londyńskim muzeum, a potem można było ją złapać od Barcelony przez Berlin po Bolonię. Wymieniam tutaj tylko te miasta, w których widziałem reklamy tej wystawy i gdzieś w którymś z tych miast na niej byłem. Natomiast te tematy muzyczne powracają i w tym roku powróciły właśnie wystawą The Music is Black, A British Story.

wystawa, o której dowiedziałem się kilka miesięcy temu, wiedząc, że będę w Londynie, zaplanowałem sobie wizytę, natomiast zupełnie nie spodziewałem się tego, co można dostać w środku, przechodząc przez drzwi muzeum i przechodząc i wchodząc już bezpośrednio na salę z ekspozycjami, bo myślisz sobie, okej, wystawa, historia muzyki brytyjskiej opowiedziana czarnoskórymi artystami, to pewnie wystawa, gdzie będziemy oglądać jakieś zdjęcia, może będą jakieś wideo, może będą jakieś eksponaty, to prawdopodobnie też kostiumy, skoro to Victoria i Albert. No i co się okazało? Że clue tej wystawy jest założenie słuchawek z odbiornikiem, słuchawek takich na uszy, z odbiornikiem, który jest na szczycie tych słuchawek, więc wyglądasz trochę jak taki robocik chodząc poprzez kolejne sale tej ekspozycji. I ten odbiornik każdemu eksponatowi przyporządkowuje jakąś muzykę. Także idąc przez kolejne sale i stając przy kolejnych eksponatach, czytając kolejne opisy zdjęć, oglądając kolejne filmy, słuchacie muzyki i w waszej głowie cały czas powstaje niesamowity miks muzyczny, który zbudowany jest z utworów, które doskonale się zna, z przebojów, z utworów, których istnienia nie zdawaliście sobie sprawy, i jeszcze sound designu, czyli czegoś, co powoduje, że te utwory nie są tak miksowane na łapu-capu i że boli właściwie koniec jednego i początek drugiego, jeśli poruszacie się pomiędzy eksponatami, tylko tło muzyczne pozwala wam cały czas funkcjonować w jakiejś takiej nieprzerwanej opowieści muzycznej. Nieprawdopodobne doświadczenie i myślę, że właśnie dlatego postanowiłem chociaż na moment przenieść się na antenę czwórki i oddać tę muzykę między 21 a 23. I myślę, że także dzięki tym muzycznym emocjom, które się pomiędzy moimi uszami działy na tej wystawie, ona zrobiła na mnie tak nieprawdopodobne wrażenie.

Millie Small. Myślę, że każdy chociaż raz w życiu słyszał ten utwór My Boy Lollipop albo słyszał sample z tego utworu. Jeśli nie w radiu, jeśli nie w utworze, to przypuszczam, że nawet w jakichś reklamach telewizyjnych albo radiowych. Ta wystawa to jest opowieść o setkach lat związanych z muzyką, ale skupia się przede wszystkim na okresie od 1900 roku do 2025, dlatego to jest 125 lat brytyjskiej czarnej muzyki. Natomiast oczywiście punktem wyjścia są czasy brytyjskiego imperializmu, łamane na kolonializmu, czego kuratorzy tej wystawy się nie boją i unikają, i nie unikają tego trudnego tematu. Pomyślałem sobie, że gdyby w Polsce, w muzeum, które jednak jest placówką publiczną, ktoś napisał o polskim kolonializmie albo imperializmie, to mielibyśmy aferę pewnie połączoną z dymisją ministra kultury i jeszcze kilku innych osób. W Wielkiej Brytanii jest to coś całkowicie naturalnego i nie wymazuje się przy

najmniej w tym momencie i od kilku lat tej historii, chociaż dla niektórych ona może być rzecz jasna trudna i niekoniecznie osoby się z nią zgadzają, no ale to już kwestia na audycję socjologiczną albo polityczną, a Degustibus jest jednak audycją muzyczną. W każdym razie punktem wyjścia jest kontynent afrykański, z którego Brytyjczycy czerpali siłę roboczą, powiem tak kolokwialnie, i ta muzyka plemienna, ta muzyka korzenna, ta muzyka kontynentu afrykańskiego przenikała na kolejne kontynenty, gdzie Brytyjczycy wykorzystywali bardzo brutalnie tanią siłę roboczą. Najpierw były to nowo zasiedlane lądy, a potem była to już Europa z Wielką Brytanią włącznie. I tak ta muzyka rozprzestrzeniała się po świecie przez kolejne wieki, aż wreszcie wraz z rozwojem technik, czyli właśnie ten 1900 rok, który jest tutaj cezurą czasową wystawy, dostaliśmy muzykę, która zaczęła być grana w klubach, grana w Londynie, grana w innych brytyjskich miastach, a za chwilę także odtwarzana na płytach. Nie chcę skupiać się na tym okresie 1970-80 jakoś specjalnie, dlatego pojedyncze utwory, tak jak przed momentem My Boy Lollipop czy Goldfinger Shirley Bassey, ale dojdziemy do takiego momentu, gdzie będziemy grali naprawdę współczesne rzeczy, na których ja się wychowywałem i którym trzeba oddać na tej wystawie na żytą cześć, i przy okazji oddamy to także w tej dzisiejszej audycji do 23. No to ze środka to jest, dajcie mi zerknąć na moje notatki, przestrzeń w latach 70. a nawet już 81. Somebody Help Me Out i Beggar Spółka.

Beggars and CEO, czyli Beggars i spółka z 1981 roku, nagranie Somebody Help Me Out. Pewnie usłyszałem je pierwszy raz na tej wystawie, a okazuje się, że w 1981 roku było jednym z pierwszych jazzowych utworów, który świetnie poradził sobie na brytyjskiej liście UK Top 40 i utrzymywał się na wysokich pozycjach przez dobrych kilka tygodni. Jesteśmy w roku 1900, czy też w latach 1980, bo jeszcze tutaj za chwilę kilka innych utworów z tego okresu. Natomiast sama wystawa podzielona jest na cztery okresy. Krótki The Origins of Music, czyli korzenie albo pochodzenie muzyki. I to są te stulecia, które doprowadziły nas do roku 1900. To jest druga część wystawy zatytułowana Great Britain, ale great, słowo great wzięte jest w cudzysłów, 1900-1969. Trzecia część wystawy to British Born Black Music i to jest okres od połowy lat 60., czyli od muzyki reggae przez brytyjski funk, co słyszeliśmy przed momentem, chociażby w utworze Somebody Help Me Out i gatunek, który nazywa się Lover's Rock. No i także Two Tone, którego posłuchamy sobie za chwil kilka w rozdaniu dwóch klasycznych dla tego gatunku brytyjskiej muzyki zespołów. No i potem mamy jeszcze

czwartą część wystawy zatytułowaną Identity and Expression i tutaj pojawia się bardzo dużo nowych wykonawców, których słuchamy dzisiaj, chociażby w czwórce na co dzień, którzy są po prostu na naszej playliście i których świetnie znamy ze scen festiwalowych, z koncertów czy z utworów, których sobie słuchamy w streamingu. Zobaczymy, z iloma tymi piosenkami, iloma tymi wykonawcami uda nam się zmieścić do godziny 23. Pewnie w którymś momencie audycji mniej będę gadał, a więcej już będę chciał wam grać. Natomiast na razie przeprowadzam was przez ten fragment wystawy, który odnosi się do czasów sprzed 50, 40 kilku lat.

A Message to You Ready i The Specials, a wcześniej utwór z repertuaru formacji The Selector i On My Radio. Klasyczna piosenka, która świetnie sprawdza się w radiu, bo jest po prostu o radiu i zahacza o nasze ulubione, ukochane medium, w którym na antenie radiowej czwórki do godziny 23 słuchacie audycji The Gustibus. Jesteśmy dzisiaj w Londynie, chociaż w Warszawie. Jesteśmy na wystawie The Music is Black, a British Story, czyli opowieść o 125 latach brytyjskiej muzyki, która w dużej mierze swoje korzenie czerpie z muzyki afrykańskiej, muzyki czarnej, i o tym jest ta opowieść. To jest także opowieść o ludziach, to jest opowieść o konkretnych płytach, to jest opowieść o konkretnej muzyce, to jest opowieść o konkretnych ruchach, o tym, jak na przykład powstawał słynny karnawał na Notting Hill. Co ciekawe, wyszedłem z tego muzeum, to była zeszła niedziela, kiedy w Wielkiej Brytanii trwały tak zwane Bank Holiday Weekend, czyli przedłużony trzydniowy weekend, w ramach którego w Londynie podobno 2 miliony osób bawiło się na karnawale Notting Hill, i to jest właśnie karnawał, który także zawdzięcza swoje powstanie tym mieszkańcom Londynu czy Wielkiej Brytanii, którzy mają afrykańskie korzenie. Wyszedłem z tego muzeum, poszedłem na stację metra i na stacji metra było mnóstwo osób, które wybierały się z flagami swoich państw albo z jakimiś emblematami czcić swoją historię, swoją kulturę i swoją tradycję. Także było to niesamowite zdarzenie przy okazji. Też fajna historia dla mnie, że najpierw jedna opowieść, a potem druga opowieść, która działa się nie w muzeum, ale po prostu na ulicy. Jesteśmy w tej części muzyki, która doprowadzi nas za kilkanaście minut do dużo nowszych brzmień, ale na razie czerpiemy z tych bardziej tradycyjnych. Jest na tej wystawie duża część opowieści poświęcona muzyce rockowej i na przykład John Lee Hooker, który nie jest Brytyjczykiem, tylko Amerykaninem, ale którego muzyka, czyli no takie korzenie bluesa, miały ogromny wpływ na to, jak na przykład do swoich rockowych nagrań zaczęli podchodzić muzycy takich formacji jak Led Zeppelin, to oczywiście już brytyjski zespół, czy The Rolling Stones. Jest mucha faceta, który był czarnoskóry i zarządzał klubem, w którym jeszcze pod inną nazwą pojawili się Beatlesi, i to ten facet, wybaczcie, nie pomnę jego imienia i nazwiska, może uda mi się to za chwilę sprawdzić, zabrał Beatlesów do Hamburga i zorganizował im te koncerty, które spowodowały najpierw szaleństwo w Hamburgu, potem szaleństwo w Niemczech, no i potem wiadomo, co się z Beatlesami stało. Więc nawet jeśli ta opowieść nie jest tylko o klasycznej czarnej muzyce brytyjskiej, to jest opowieścią także o ludziach, którzy mieli ogromny wpływ na to, jak popularna była muzyka nagrywana przez białych. I tu mamy biały zespół, który także dużo zawdzięcza czarnemu funkowi, Jamiroquai.

Jamiroquai z początku lat 90. utwór zatytułowany When You Gonna Learn, a teraz cofniemy się jeszcze do 77. i funkowo, no nie zamieniamy się w funkadelię, niech to będzie jasne. Pozdrowienia dla Marcina Huberta, ale dzisiaj kilka takich brzmień ze względu na tematykę audycji się musi po prostu pojawić. Funk disco, grupa Heatwave, ich przebojowy singiel z 1977 roku zatytułowany Boogie Nights.

Formacja Heatwave z roku 1977, ich nagranie zatytułowane Boogie Nights, które 20 kilka lat później dało tytuł świetnemu filmowi Paula Thomasa Andersona. Boogie Nights o scenie porno w Ameryce, ale nie należy sobie tutaj jakoś specjalnie ostrzyć zębów na nie wiadomo co. To jest po prostu dobre kino, a nie film dla dorosłych. Chociaż sceny też się zdarzają. Formacja Heatwave powołana do życia w 1975 roku, czyli pół wieku temu. Śmieszna sprawa, bo nadal grają, ale w składzie nie ma już ani jednej osoby, która powoływała ten zespół do życia i funkcjonowała w jego początkach. No są czasami takie twory, że przenosi się muzykę z jednego człowieka na kolejnego, żeby zatrzymać, czy też utrzymać właściwie ciągłość zespołu. Czy to dobry pomysł? Dla managementu pewnie tak, dla samej jakości muzyki czy fanów może niekoniecznie, ale ten singiel się udał i w 1970.

1977 roku wylądował na drugim miejscu nawet tej amerykańskiej listy przebojów. Jesteśmy cały czas w tej historycznej części wystawy zatytułowanej The Music is Black, British Story. Zajrzymy teraz do roku 1985. Spend the Night, kolejna rzecz z brytyjskiej listy przebojów i The Cool Notes.

0: Dużo się wtedy o nocy śpiewało, zdecydowanie, bo to już kolejny utwór, który gdzieś noc plasuje w tekstach utworu albo nawet w tytułach. The Cool Notes Spend the Night z 1985 roku, zespół działający od 79. Bardzo ważny dla brytyjskiej czarnej muzyki, ale przede wszystkim nagrywający przeboje w latach 84-86. Mieli takie trzy świetne lata swojej kariery. Ja mam nadzieję, że też ta kariera jeszcze się nie skończy, ta moja, i że zostaniecie ze mną w drugiej części programu. Zapraszam od godziny 22 na drugą część audycji De Gustibus na antenie radiowej czwórki.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Jeden z najbardziej charakterystycznych drum and bassowych, czy też dżunglowych utworów, jaki powstał kiedykolwiek. Goldie i Inner City Life, jest 22.
1: Pogoda.
0: Zaraz wrócimy do Wielkiej Brytanii, ale na razie spójrzmy na mapę Polski i sprawdźmy, co będzie działo się w środę 9 września w pogodzie. To będzie Polska podzielona na pół. Będą miejsca, gdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni w najlepszym czy też najcieplejszym momencie dnia i do takich miejsc będzie należał na przykład Szczecin albo Kołobrzeg, odpowiednio 19-18 stopni, a będą miejsca, gdzie uderzy w nas być może ostatnia tego lata, bo cały czas mamy jednak kalendarz lato, ostatnia fala upału. 32 stopnie w Krakowie, 31 stopni w Rzeszowie, 30 stopni w Katowicach, Częstochowie, w Lublinie i Warszawie. Troszeczkę chłodniej, 28-27 stopni na krańcach północno-wschodnich. Tam możemy spodziewać się burz, między innymi w Suwałkach. No a z kolei w Polsce Środkowej, ale z takim delikatnym odsunięciem na zachód, 23-24 stopnie w Toruniu, Bydgoszczy czy Poznaniu. I na południu, na południowym zachodzie 25-27. Gdzieniegdzie mogą pojawić się jutro na południu opady przelotne, ale mimo wszystko opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 13:00.
1: Autopromocja.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Do 23 na antenie radiowej czwórki De Gustibus, dzisiaj poświęcone muzyce z Wielkiej Brytanii, ale tej muzyce, która wzięła się z muzyki czarnej. A to wszystko a propos wystawy The Music is Black, a British Story. Wystawa. Mam też potężną książkę, potężną lekturę, którą sobie kupiłem na tej wystawie, ale czy ja będę tutaj coś cytował? Na razie zacząłem ją czytać. To jest oczywiście wydawnictwo w języku angielskim, ale bardzo ciekawe i dla kogoś, kto zajmuje się muzyką, myślę, że pozycja obowiązkowa. W każdym razie jesteśmy na wystawie, która do początku stycznia w Londynie, w nowym muzeum Victoria i Albert, tam jest taka nazwa East, która nakierowuje nas na konkretny fragment Londynu i tam trwa wystawa o brytyjskiej muzyce, która swoje korzenie bierze w czarnej muzyce, w czarnych brzmieniach i powstała dzięki czarnym artystom. Rzecz niebagatelna, przepiękna, bardzo wzruszająca. Tak, miałem taki moment, przyznam się do tego publicznie, że wychodząc z tej wystawy, kilka słów, które tam napisano oraz muzyka, która wtedy pojawia się w słuchawkach, które trzeba nosić przez całą tę wystawę, żeby w ogóle zrozumieć jej sens i istotę, to wszystko spowodowało, że oczy mi się zaszkliły. Nie pamiętam takiej wystawy, z której wychodziłbym no może nie zapłakany, bez przesady, ale wzruszony, a ta wystawa doprowadziła mnie do takiego momentu i myślę, że konsekwencja tego wzruszenia jest także to, że dzisiaj siedzę w studiu radiowej czwórki i opowiadam wam o tej wystawie. Staram się oddać jakoś tę muzyczną opowieść, która jest tam przez, no w moim wypadku prawie 2 godziny snuta. Można pewnie szybciej zobaczyć tę wystawę, można poświęcić jej więcej czasu, można się bardziej skupić, można słuchać wszystkich utworów w całości, można wszystkie nagrania wideo śledzić z pełną dokładnością. No, ja miałem jednak jakiś tam limit czasowy, ale mimo wszystko wyszedłem z poczuciem, że oglądam rzecz bardzo dobrą. Druga godzina rozpoczęta od Jima Legacy i jego singla pochodzącego z albumu Black British Music. To rok 2025. Tak sobie to wymyśliłem, że dzisiaj ten Jim Legacy z tą płytą rozpoczynał pierwszą i drugą część, ale teraz przechodzimy już znowu do utworów, które można usłyszeć na wystawie i które budują całą tę historię Black British Music, także w ramach wystawy Victoria i Albert. Adam F. Circles, czyli kolejny obok Goldiego, który kończył naszą pierwszą godzinę spotkania. Klasyczny, dżunglowy, drum and bassowy utwór. Bardziej klasycznie chyba w ogóle w drum and bassie się już nie da.

Adam Evi, utwór zatytułowany Circles, wersja siedmiocalowa, czyli ta z 1995, najbardziej klasyczna, potem jest albumowa z płyty Colors z roku 1997, no i tyle historii. Fun fact, ja nie przepadam za drum and bassem, to tak bardzo delikatnie mówiąc, może 2-3 utwory to są takie, które bym zabrał ze sobą, dobra, nie powiem, gdzie bym zabrał, bo to już bez przesady, ale nie jest to ulubiony gatunek muzyki elektronicznej dla Bartka Czarkowskiego, który prowadzi audycję De Gustibus. Natomiast na tej wystawie coś się otworzyło, jakaś czakra w mojej głowie i fajnie zabrzmiał i ten Goldie, Inner City Life i ten Adam F. I jeszcze taka ciekawa historia, na tej wystawie byłem ze swoją nastoletnią córką, która również wyszła, użyję takiego kolokwializmu, zajawiona tym, co zobaczyła w ramach wystawy The Music is Black. Natomiast no, fajne jest postrzeganie muzyki przez kogoś zupełnie młodego, kto dopiero buduje swój, nie wiem, katalog ulubionych utworów, artystów i tak dalej, i tak dalej. I moja córka przyjęła z wielkim zdziwieniem, że utwór Pink Panthers nie jest utworem oryginalnym, tylko powstał właśnie na samplu Circles Adama F. Czyli najpierw poznała utwór Pink Panthers, pokochała go, polubiła, a potem poszła na wystawę i okazało się, że coś wcześniej było niż ta Pink Panthers. Myślę, że znak czasów, ale pewnie też coś zupełnie naturalnego dla tych, którzy dopiero teraz zaczynają słuchać muzyki i są w wieku nastoletnim. Fajnie, że to robią i fajnie, że ta muzyka dostaje także drugie życie po, w tym wypadku, dobrych 30 latach. Pink Panthers.

utwór z ubiegłego roku i Adam F. z 1995. Jesteśmy w 14 minucie audycji, drugiej godziny audycji De Gustibus. Trochę tych utworów mam jeszcze do zagrania. Powiedziałem, że będzie taki moment, że trochę przyspieszymy i to chyba będzie już za moment. Jesteśmy po Drum and Bassie, jesteśmy po Jungle, jesteśmy na wystawie The Music is Black, więc musi być też trip-hop, ale darujmy sobie te najbardziej klasyczne, najbardziej znane utwory Portishead czy Massive Attack. Wejdźmy w ten świat za sprawą Zero Seven i utworu Destiny.

To akurat duet założony przez dwóch białych muzyków, Zero Seven, z tak zwanej drugiej fali brytyjskiego trip-hopu. Zero Seven i utwór Destiny. 19 minut po godzinie 22. Jesteśmy w tej części wystawy The Music is Black, która zatytułowana jest British Born Black Music. Zaczyna się od reggae, potem przechodziła do Britfunku, do two-tone, jungle i drum and bass i finalizowała się w tak zwanym brzmieniu bristolskim, Bristol Sound i trip-hop. Tutaj mamy między innymi utwory Morchiby, Massive Attack, Trickiego, Martini Topley Bird, Portishead i właśnie Destiny z repertuaru Zero Seven. Te kawałki można usłyszeć na wystawie The Music is Black. Ta część wystawy zamknięta jest pewnie nam w czwórce najbliższym gatunkom, jeśli chodzi o czarną brytyjską muzykę, czyli wszystkie rzeczy dookoła tak zwanych brzmień urban albo hip-hopu, ale oczywiście one na wyspach mają swoją inną nazwę. Najpierw UK Garage, a potem Grime, który zresztą do dzisiaj jest jednym z kluczowych gatunków na listach przebojów, ale także kluczowym dla brytyjskiej popkultury. Grime to jest dzisiaj po prostu także wielki przemysł i wielki biznes, a zaczęło się między innymi od tego duetu Artful Dodger.

Myślę, że gdybyście nie znali jako słuchacze czwórki czy słuchacze audycji De Gustibus tego utworu i powiedziałbym wam, że to singiel z 2026 roku, to nic by nie wskazywało na to, że może być inaczej. A to jest jednak utwór sprzed 25 lat, czyli sprzed ćwierć wieku. Artful Dodger, Brytyjczycy z Southampton, którzy swoją karierę rozpoczęli w pierwszej połowie lat 90. Wyrobili sobie renomę na scenie DJ-skiej, na scenie, która później przyjęła nazwę UK Garage, i w momencie, w którym ta scena stała się niezwykle popularna, wybuchła, to zespół Artful Dodger wydał debiutancki album, po czym zakończył w 2001 roku karierę, trochę pozbawiając się możliwości posiadania fruktów, które rosły przez kilka lat, i kiedy wreszcie można było je zerwać z drzewa, to oni postanowili zakończyć karierę. Niemniej została po nich bardzo dobra ta jedyna płyta It's All About The Strugglers z listopada 2000 roku. Fajny album, na którym jest kilka singli, które do dzisiaj brzmią w brytyjskich rozgłośniach. Rzadziej w Polsce, bo UK Garage w Polsce się zupełnie nie przyjął. Natomiast są to single, których po prostu się dobrze słucha i chyba wracając do domu po audycji odpalę sobie kilka z tych przebojów. Jesteśmy na początku lat 2000, na początku lat zerowych. UK Garage opanowuje brytyjskie kluby, opanowuje brytyjskie stacje radiowe, ale jest gatunkiem, który dla wielu osób jest ucieleśnieniem komercji oraz bogactwa, i dlatego za chwilę będzie musiał pojawić się gatunek, który będzie kontrą, ale jeszcze chwila, jeszcze musi być coś pośredniego, i mam wrażenie, że za ten łącznik pomiędzy UK Garage a gatunkiem, który nazywamy grime'em, odpowiada między innymi ta formacja So Solid Crew.

Ekipa So Solid Crew z londyńskiego Battersea. Lata działalności 98 do dzisiaj, natomiast zdecydowanie tych 25 lat temu, kiedy ukazywał się ich debiutancki album w roku 2001, to był zespół, który rozdawał karty w brytyjskiej muzyce przez bardzo krótką chwilę, ale robiło wrażenie zarówno ich brzmienie, jak i wielkość składu, bo w tym kolektywie w pewnym momencie było do 30 osób, które wymieniały się mikrofonami na scenie oraz w studiu w trakcie nagrań na trzy albumy, ale ten pierwszy z 2001 jest dla nich emblematyczny. Nie było znaczenia, czy jesteś kobietą, nie było znaczenia, czy jesteś facetem, czy masz lat 9, czy 19, czy 20 kilka. Jeśli byłeś swój, to mogłeś do tego So Solid Crew dołączyć i nagrywać między innymi tak przebojowy singiel, chyba jedynka UK Top 40 brytyjskiego i utwór zatytułowany 21 Seconds, ich najbardziej znany utwór. Oni byli rozpięci gdzieś pomiędzy właśnie UK Garage, a brzmieniem, które się dopiero formowało i którego jeszcze wtedy nie znaliśmy pod tą nazwą, która zaistniała jako grime. I wydaje mi się, że obok nich także do tego grime'u doprowadzała nas Miss Dynamite.

Amerykańskie girlsbandy, amerykańskie raperki i nagle pojawia się ona na Wyspach Brytyjskich ze swoim charakterystycznym wokalem, ze swoim charakterystycznym wyglądem, no i brzmieniem od raga do British Soulu, ale gdzieś z tymi korzeniami, które za chwilę rozpoznamy jako grime. Miss Dynamite z płyty A Little Deeper Rock 2002. Płyta nagrodzona Mercury Music Prize, czyli najbardziej prestiżową statuetką przyznawaną artystom za ich dokonania albumowe w danym roku. Mimo że wszyscy pewnie znają Brit Awards jako taki brytyjski odpowiednik nagrody Grammy, to jednak ten Mercury Prize jest odbierany jako najważniejsza branżowa nagroda na Wyspach. I ona dostała tę płytę w roku, i ona dostała tę nagrodę za płytę w roku 2002 i właściwie za chwilę zniknęła. Natomiast zostawiła po sobie brzmienie, które za chwilę łapali kolejni artyści, jak chociażby ten. I kiedy jego debiutancki album ukazywał się raptem rok później od premiery Miss Dynamite, to już wtedy wszyscy mówili o grime jako czymś, co rewolucjonizuje czarną brytyjską muzykę. Dużo grime'owi poświęconych jest eksponatów i fragmentów na wystawie The Music is Black, a British Story. No i także do 23 ja już zostanę wyłącznie w brzmieniu grime'a. No ale musimy zacząć od płyty, która ukazała się w 2003 roku i którą dał nam za sprawą wytwórni XL Recordings Dizzy Rascal.

This the Rascal z albumu Boy in the Corner, wydanego w lipcu 2003 roku. Debiut od Dizziego Rascala, wypełniony czymś, co już za chwilę nazywaliśmy grime'em. Mówię o osobach, które interesowały się brytyjską sceną muzyczną i tak jak ja prowadziły audycje w radiu, bo rok 2003 to jest już początek mojej radiowej pracy. Fix Up, Look Sharp, I Love You i Jazz the Rascal to są trzy single wyciągnięte z tego albumu, ale można byłoby wyciągnąć właściwie kilka innych, bo nie zestarzała się ta płyta do dzisiaj, mimo że ma 20 kilka lat. Nie jestem fanem tego, co działo się potem z Dizzym Rascalem, ale no cóż, przyszedł sukces, chociaż grime rodził się właśnie z braku sukcesu, z biedy i z patrzenia dzieciaków z klasy robotniczej, dzieciaków z osiedli na przedmieściach dużych brytyjskich miast, na ten sukces, który nieśli ze sobą artyści nurtu UK Garage, których chociażby dzisiaj słyszeliśmy, Artful Dodger, Craig David, czy nawet chwilę temu prezentowana Miss Dynamite. Oni patrzyli na to, jakie oni mają pieniądze, z jakimi ubraniami oni się, z jakimi ubraniami, czy też błyskotkami się obnoszą. I trzeba było czegoś, co to skontruje, bo te dzieciaki nie miały pieniędzy na to, żeby wejść do klubu, nie miały pieniędzy na to, żeby kupić sobie nowy model butów, ewentualnie mogły go ukraść, no ale to nic chwalebnego. I muzyka grime, która rodziła się z tego bólu i z tej biedy, odpowiadała na ich potrzeby. To, że potem zdobyła gigantyczny sukces, to jest już pokłosie tego, jak generalnie muzykę wykorzystywano i wykorzystuje się dalej poprzez media branżowe i przez wielkie wytwórnie. Natomiast na początku grime był jak hip-hop w latach 70. czy 80. muzyką buntu i muzyką ulicy. Pewnie wielu powie, że grime

0: Time został tą muzyką do dzisiaj, natomiast trzeba pewnie poszukać trochę głębiej niż na listach przebojów. W roku 2004 prowadziłem już audycję w radiu, które nazywało się Bis i chwilę później zostało przekształcone na obecną nam dzisiaj świetnie panującą czwórkę. I jestem niemal święcie przekonany, aczkolwiek szukałem wczoraj informacji i jakoś nie mogłem ich znaleźć w internecie, że patronowaliśmy koncertowi brytyjskiego rapera Kano w warszawskiej fabryce Trzciny i to był jakiś właśnie lipiec 2004 albo lipiec 2005 roku. Tej daty sobie nie mogę uprzytomnić, tak jak powiedziałem, nie znalazłem szczegółów w internecie, ale jestem przekonany, że Kano na początku swojej kariery przyjechał zagrać koncert do Polski. Ja byłem na tym koncercie i była chyba garstka ludzi. No tak właśnie traktowaliśmy nowinki muzyczne z Wielkiej Brytanii. Kano, Night Night.
1: Seriously, man. Like, you know when you got a good girl. Well, you know when she means something to you, when you got like a name.

Kano, pewnie bardziej komercyjny niż Dizzy Rascal z roku 2005 z jego debiutanckiej płyty single Night Night, świetnie radzący sobie na listach przebojów, ale w Wielkiej Brytanii, w Europie, niekoniecznie w Polsce. Tak, jestem przekonany, że Kano pojawił się w Polsce na zaproszenie wtedy takiej agencji muzycznej, która bardzo starała się, bardzo często starała się ściągać nowinki z Wielkiej Brytanii. Niestety nie spotykało się to w Polsce z jakimś gorącym przyjęciem. Nawet w wypadku Wileya i jego wielkiego przeboju Wearing My Rolex.

Pierwsza fala Grime kończyła się tym hitem Wiley i Wearing My Rolex, czyli Grime spotyka muzykę elektro i potem spotykał też ten Grime muzykę elektro na płytach Dizzy'ego Rascala. Nie zawsze z dobrym skutkiem dla jednej i dla drugiej strony, ale fanom się podobało i Wearing My Rolex jest chyba jednym z największych grime'owych albo około grime'owych hitów. Przebrnęliśmy w ten sposób, chociaż robiłem to z przyjemnością. Mam nadzieję, że po drugiej stronie odbiorników również ta przyjemność była przez wystawę The Music is Black, A British Story, wystawa, która do stycznia 2027 do zobaczenia w londyńskim Victoria i Albert Museum, wersja północna tego muzeum, nowy budynek. Dla samej architektury w budynku i okolicy warto tam pojechać, a przy okazji jeszcze zobaczyć wystawę. Bilet jest w cenie około 60 zł za osobę dorosłą, ale gwarantuję wam doznania, których nie zapomnicie długo, jeśli tylko jesteście fanami muzyki, a zwłaszcza muzyki brytyjskiej, jeśli ta jej afrykańska część, afrykańskie korzenie was w jakiś sposób poruszają, to myślę, że to jest dobry plan na popołudnie albo poranek w Londynie. Zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie w The Gustibus dwoma utworami z tej drugiej, czyli najbardziej współczesnej fali brytyjskiego grime'u i dwie największe gwiazdy tego gatunku bez wątpienia, czyli Stormzy.

0: i Skepta. Jeden prosi Shut Up, a drugi mówi Shut Down, i te dwa utwory na domknięcie naszego dzisiejszego spotkania. Bartek Czerkowski, dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień o 21:00.
1: Let's go! Man try to see he's better than me. Tell my man shut up. Mention my name in your tweets. Iru boy shut up. Better than me?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my. Nie gra nikt.
3: Own it, girl, you just own it. 'Cause your body's on fire.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: czwórka. To słychać.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno,
3: ona ma długi włos.
4: Jak krótki ląd i zaraz płonie.
5: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
6: Może zrób

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

it's got to be most definite, not probably.

0: sick it would be.
1: Nieważne co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

to z moralniakiem walczę. Hoduję w głowie tylko same zdrowe myśli. Chodzę trochę smutny, jak coś złego mi się przyśni. Lubię smak liści, szczególnie szpinakowych, i szum morskiej wody, jak mi szumi wokół głowy. Od kilku lat nie piłem z flaszek plastikowych. Jak wchodzę, to chcą dowód, taki już jestem młody. Dzwonią na zmianę, Juras i Chodakowska, chcą drobnych

Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.